0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Przedstawił siebie i siostrę. Lena z pogardą podsunęła młodemu swoją widoczną z daleka odznakę. Przepraszam, podinspektorze. Młody mundurowy stuknął obcasami i od razu zaczął kręcić gałką, aż radiostacja całkiem ucichła. Przyłożył dwa palce do czapki. Melduje się posterunkowy...

0: Maciej Jędrasik. Spocznij, Maciuś, mruknął Marek. Nie musisz być aż tak oficjalny, wskazał siostrę. Sierżant Filewicz z sekcji wsparcia ofiar i świadków przybyła z powołania komendanta stołecznego jako wsparcie. Ma pozwolenie na zbadanie miejsca zbrodni? Oczywiście pod kuratelą prokuratora. Kto ma dzisiaj dyżur?
1: Tymińska, padło w odpowiedzi. Właśnie weszła do budynku.
0: Ilu świętych już zjechało?
1: Z firmy czy polityków?
0: Polityków? Marek się skrzywił. A oni tutaj czego?
1: Ten Strączyk był kiedyś lobbystą, wyjaśnił posterunkowy Jędrasik. Sfinansował kilka nazwisk, które teraz są w rządzie. Pani prokurator kazała mi osobiście ich wylegitymować, gdyby się pojawili, i mam ich trzymać z dala od kamer. Ponadto spodziewamy się najazdu kierownictwa. Nie ma co liczyć, że dziennikarze znikną do pojutrza.
0: No i fajnie. Marek spojrzał na Lenę. Pamiętaj, co ci mówiłem.
1: Siostra odpowiedziała mu wzruszeniem ramion. Więc chodźmy, zanim zaroi się tu od ludzi, rzekła z wyższością do młodego mundurowego, wyraźnie zalęknionego autorytetem Marka. Ciało już zabrali? Maciek pokręcił głową. Był skołowany i dało się zauważyć, że odpowiedzialność go przerasta. Pani prokurator zakazała, chociaż patolog już skończył i technicy pobrali ślady. Rozgadał się nagle. Kazała im jeszcze nagrać film. Chcą go pokazać jakiemuś magikowi od psychologii behawioralnej.
2: Sam powinien tu przyjechać, mruknęła Lena.
1: Jest na wakacjach, wyjaśnił pośpiesznie Maciek. To jakiś wykładowca uniwersytecki i mieszka do września na Krecie. Nie chciał przerywać sobie urlopu.
2: Takim to się powodzi, mruknęła z przekąsem Lena, a posterunkowy się do niej uśmiechnął. Pokazał nieokreślony punkt w przestrzeni.
1: Tam pobierzecie sobie ochraniacze.
2: Nara, rzuciła mu na odchodne, bo Marek już ruszył naprzód, i ledwie mogła za nim nadążyć. A potem nagle zawróciła i pochyliła się do Maczka. Daj mi swój numer, puszczę ci sygnał. Napiszesz mi, jakby święci się zbliżali?
0: Spojrzał na nią zaniepokojony. Po co?
2: Spytał głośno, przełykając ślinę.
0: Na pewno masz powołanie? To wszystko jest na legalu?
2: Wątpisz w słowa swojego zwierzchnika? Odpowiedziała z wymuszonym uśmiechem.
0: Ja w sumie jestem w drogówce, zaczął się tłumaczyć. Podinspektor Silewicz ma nadzór nad kryminalnymi, ale nie nad nami. W ogóle mu nie podlegam.
2: Chyba nie chcesz całego życia spędzić z suszarką przy drodze? Maciek odruchowo pokręcił głową. Jestem jego siostrą, podkreśliła i zerknęła szybko na oddalające się plecy Marka. Jakby co, mogę się za tobą wstawić. A te łajzy ze stokrotkami na pagonach tylko przeszkadzają. Zresztą co ci będę tłumaczyć? Muszę wiedzieć, ile mam czasu na obejrzenie miejsca zdarzenia.
1: Nie musisz się bać.
2: Wyciągnęła do niego dłonie.
3: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Twój kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dream.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Mały dziedziniec ogrodzony murem od ulicy Pięknej nie jest w stanie zastąpić Małoszyc i Bodzechowa. Irena musi nosić mundurek, czarny aksamitny beret i trójkolorowy, amarantowo-biało-żółty znaczek ze wstążkami. To jest symbol idei wychowawczych pielęgnowanych przez szkołę. Żółty kolor watykański włączono do znaku dla uczczenia specjalnej przyjaźni, jaką obdarzał tę szkołę w czasie swojej nuncjatury w Warszawie Monsignore Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI. Patriotyzm szkoły sięga korzeniami czasów konspiracyjnego nauczania. Tajemne przejście z oficjalnych klas prowadziło wówczas do skrytek, gdzie chowano zakazaną lekturę, książki historyczne i inne przedmioty niedozwolone, jak orły, obrazy i tym podobne narodowe akcesoria. Szkoła jest bardzo postępowa, ale liczy się w niej także pewne zaplecze rodzinne, portrety przodków, dobre wychowanie, szlacheckie korzenie. Nowe uczennice muszą szybko określić swoje pochodzenie, status społeczny rodziny, zamożność. Koleżanki pytają na przykład o herb, służbę w domu i liczbę koni w stajni. Samotność, wstyd i smutek trzeba po cichu wypłakiwać w dortuarze, sypialni z ciasno ustawionymi łóżkami. Tylko biała, wykrochmalona firanka rozpięta na drucie zapewnia odrobinę spokoju w internacie. Pozwalała ukryć się na moment przed napastliwym otoczeniem. Są i takie uczennice, które przychodzą na lekcje ze swoich domów. Mieszkają w Warszawie. Do nich należy Irena. Nie bierze udziału w popołudniowych spacerach ani w odrabianiu lekcji w klasie.

0: ma bardzo blisko do domu, na Służewską. Czy chodzi w soboty i niedzielę z innymi pensjonarkami do teatru? Czy siada w loży prezydenckiej z koleżanką, której tata jest kimś ważnym, kimś wysoko postawionym? Z takiego miejsca wspaniale oglądało się przedstawienia. Irena, jak inne platerki, szanuje reżim szkolny, uznaje jego sens, a znaczek na berecie nosi z dumą. Nawet wtedy, gdy samotnie idzie ulicami Warszawy, stara się zachowywać tak, jak przystało na uczennicę tej szacownej pensji. Czy kochają się w niej młodzi mężczyźni? Stanisław Baliński ofiarowuje jej w 1918 roku w Małoszycach taki wiersz. Ballada. Piękna, miła, słodka, zwiewna. Była sobie raz królewna. Zwała się Nie powiem, nie, tajemnicy nie wyjawię. Choć pytacie się ciekawie, całą baśń spowije w mgle. Otóż ta królewna słodka kochanego miała kotka. Kotek cały czarny był i puszyste miał futerko. Spał w koszyczku pod kołderką, jak król, jaki sobie żył. Nawet sam marszałek dworu co ranka i co wieczoru pytał, jak tam się ma kot?
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: park.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.

masz mnie za głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.
2: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Po reklamie.

Tu są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

177 dzień roku, 26 czerwca i taki prawdziwy piątek, piąteczek, piątunio, wymarzony przez uczniów, przez rodziców, mam wrażenie, po części przynajmniej też. Ostatni dzień szkoły, panie panowie, ostatni dzwonek to już dziś i wakacje naprawdę tuż, tuż na wyciągnięcie ręki, tuż za rogiem. No a my od poniedziałku też wejdziemy w tryb wakacyjny. Przypominam, ostatnie w tym sezonie klasyczne śniadanie mistrzów. Dziś będę z wami do 10, a od poniedziałku do 11, z czego bardzo się cieszę, bo pozostaniemy w przyjacielskim gronie. Tylko ciut dłużej, to może coś z przyjaciół?

0: Dobrze się znaleźć w gronie przyjaciół, prawda? Dlatego cieszymy się, że jesteście z nami. Cieszymy się, ta liczba mnoga jest uzasadniona, bo Maryna Chudzia już z nami w studio.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A w faktach?
1: No to nie będę psuć nastroju, także będą różne dobre i pozytywne informacje. Dużo będzie sportu, ale nie tylko mundial właśnie, żeby nie było nam przykro. Będzie Liga Narodów i wygrana siatkarzy z Turcją.
0: Dobrze zapowiadać ten dzień, prawda? I koniec szkoły, i fakty o 7.
1: Idealnie.
2: Reklama.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Gastorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Po reklamie.
0: 26 czerwca, piątek, 7. Czas na pierwsze poranne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: W Wenezueli trwa wyścig z czasem, by uratować ofiary potężnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten południowoamerykański kraj ponad dobę temu. Aktualny bilans: co najmniej 235 osób nie żyje, 1500 jest rannych oraz ponad 46 tysięcy, których los pozostaje nieznany. Dwa wstrząsy miały magnitudę 7,2 oraz 7,5 i były najsilniejsze w regionie od niemal 130 lat. Udało nam się otworzyć drzwi, jak tylko się dało. Wszędzie unosiła się chmura dymu, która ograniczała widoczność. A kiedy zeszliśmy na dół, widok przypominał scenę z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach i wszystkim innym, co tam zalegało. Opisywała moment trzęsienia mieszkanka Caracas. Stolica Wenezueli ucierpiała najbardziej. Wiele budynków legło w gruzach. Pomoc napływa z całego świata. Zbiórkę pieniędzy uruchomiła między innymi Caritas Polska. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zwrócił wotum zaufania. Przeciw prezydentowi był klub radnych PiS oraz klub Lewicy Miasto. Jest nasze wspólne jutro. Wcześniej Rada Warszawy zagłosowała za powierzeniem Komisji Rewizyjnej Rady kontroli działalności Szpitala Południowego. Prezydent miasta przyznał w czasie sesji, że już wstępne wnioski z audytów wykazały, że ewidencja czasu pracy lekarzy w placówce była prowadzona nieprawidłowo. Co jeszcze?
7: Nie było też żadnego formalnego pokoju VIP na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Ale jak Państwa informowałem od samego początku, wyjaśniany jest natomiast sposób wykorzystywania pomieszczenia, do którego dostęp miał pan Dawid Kacprzyk.
1: Według Rafała Trzaskowskiego pomieszczenie miało być wykorzystywane samowolnie, poza standardowymi procedurami. Tak skomentował to Adrian Zandberg, lider partii Razem.
16: Problem polegał na tym, że funkcjonują procedury nieformalne. Funkcjonują procedury, w których majątek publiczny jest traktowany jakby nie był publiczny, tylko jakby należał do partii rządzącej.
1: Wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym powinny być gotowe pod koniec lipca. W Lidze Narodów nasi siatkarze w Gliwicach pokonali Turcję 3-2. Polacy w tym meczu nie ustrzegli się błędów, ale rywale zagrali niespodziewanie dobrze. Co podkreślają Bartłomiej Lemański i Bartłomiej Bołądź, z którymi po meczu rozmawiał Wojciech Marczyk.
17: W niektórych elementach naprawdę bardzo dobrze grali. Byli zawodnicy, którzy kopali na tej zagrywce i nie mogli przestać. Na środku bardzo dobrze grali.
18: Wy macie takie momenty, że naprawdę potraficie mocno pociągnąć, a potem tak jakby roztrwaniacie tą przewagę.
19: Tej świeżości nie ma tej szybkości, tej mocy, jaka na pewno przyjdzie. I dlatego musimy grać po prostu na charakterze i walczyć o każdą piłkę.
1: Dziś dla Polski dzień przerwy, jutro zagramy z Niemcami. Na mundialu kończy się piłkarski czwartek. W Los Angeles amerykańscy gospodarze grali z Turcją i ku ogromnej radości fanów sokera w USA. Mecz zakończył się 2-2. Na trybunach wiele gwiazd Hollywood, m.in. Leonardo DiCaprio. Równolegle rozgrywane było spotkanie w San Francisco. Australia grała z Paragwajem. Bramek się nie doczekano, 0-0. Znamy kolejne dwie pary 1/16 finału mundialu. Brazylia kontra Japonia i Holandia z Marokiem. Ten etap rozpocznie się w niedzielę o 21:00 czasu polskiego od meczu RPA z Kanadą.
0: Emocje szykują nam się naprawdę spore. No i na termometrze też już tak sporawo, pani Marleno. Sprawdźmy, co dzieje się pogodowo, a z faktami wracamy do was o 7:30. Nasz piękny kraj znalazł się w strefie upałów i to przekłada się na temperaturę o poranku. Już teraz 17 stopni w Koszalinie, ale nie, to dopiero początek. 19 w Olsztynie, w Poznaniu 20, 21 w Łodzi, a 7 dopiero mamy i proszę. I 22 stopnie w Rzeszowie, 22 stopnie w Warszawie. Dzisiaj znowu na niebie głównie słońce, a po południu w cieniu. Powtarzam, w cieniu, nawet do 33 stopni. 7:04 to jest ten moment, to jest ta chwila. Na śniadanie mistrzów, ostatnie w tym sezonie, klasyczne, zapraszam do stołu radiowego do 10:00 z dużą przyjemnością w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
20: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wizytówka dnia.
0: A imieniny dzisiaj Jana i Pawła. Coś dla Jana Pawła będziemy mieli za moment. Muzyczną niespodziankę. Urodziny z kolei mają dzisiaj między innymi Ariana Grande, jedna z największych gwiazd muzyki pop na świecie, oraz Paweł Edelman, operator pianisty, współpracownik Romana Polańskiego. Dużo dobra, nie tylko w dźwiękach i obrazach życzymy. W poranku z kolei dzisiaj konsekwentnie zmierzamy do weekendu i do wakacji. Będą wakacyjne propozycje, mnóstwo gości obiecuję w śniadaniu mistrzów. Przemek, Kasia, Natalia, Jacek, goście z Kraków Comics Festiwalu, który jutro zaczyna się w stolicy Małopolski, a dzisiaj pierwszy wernisaż. No będzie tego sporo.
20: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Posila w drodze.
0: 6:05. Janie, Pawle, dla was. Polonez Jana Pawła, Jerzego Rogiewicza z serialu 1670.

0: uczymy się wspólnie przez ostatni piątek przed wakacjami w Śniadaniu Mistrzów. RMF Classic. Z Adel się toczymy, czyli w bardzo dobrym towarzystwie. Łukasz Wojtusik, jestem też z nami, będę do 10. 10 po 7, a do nas dołącza Maciej, który opowie nam o sile faktów i sile obrazu. Będzie historia wielkiego mistrza.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 26 czerwca 1407 roku na zamku w Malborku zebrała się kapituła generalna zakonu krzyżackiego. Dokonała wyboru 26 wielkiego mistrza. Przy tym zupełnie zlekceważyła przestrogi zmarłego wcześniej 25 wielkiego mistrza zakonu. Owym 26 wielkim mistrzem został Ulrich von Jungingen. To najbardziej znany u nas wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Konkurować mógłby co najwyżej z Konradem von Wallenrode, 24 wielkim mistrzem, a raczej z jego poetycką, oderwaną od faktów, mickiewiczowską wizją. Jednak w tej konkurencji Ulrich wygrywa i siłą faktów, i obrazem. Fakty są proste. To Ulrich jako wielki mistrz poległ w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku wraz z niemal całą elitą zakonnego państwa. To jego zwłoki złożono u stóp Jagiełły. I z tym wiąże się siła obrazu. W dziele Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem właśnie Ulrich von Jungingen został przedstawiony w ostatnich chwilach życia jako jedna z głównych postaci na pierwszym planie. Spięty na białym koniu, z rozwianym białym płaszczem, ze skupioną twarzą, ale przestrachem w oczach, odpycha zbrojną dłonią sięgającą po niego rękę kata. Mieczem próbuje zablokować przygotowane uderzenie toporu. To obraz symboliczny, więc zaraz z boku inny uczestnik bitwy próbuje mu wbić w pierś włócznie. I to nie byle jaką włócznie, to włócznia świętego Maurycego, ta sama, którą cesarz Otton III podarował Bolesławowi Chrobremu w 1000 roku. Ulrich był jastrzębiem, zwolennikiem partii wojny. Do zakonu przybył wraz ze starszym bratem Konradem von Jungingen. Kariera Ulricha przyspieszyła, kiedy to Konrad został owym 25. wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. Konrad powierzał bratu różne ważne misje. Ulrich dowodził wyprawami na Litwinów. Uczestniczył w ważnych misjach dyplomatycznych. Jednak wszystko wskazuje na to, że obserwując młodszego brata, Konrad stopniowo nabierał do niego dystansu, widząc nadmierną porywczość i łatwość sięgania po wojnę. Według Kroniki Gdańskiej Konrad przed śmiercią w 1407 roku miał przestrzec zakon przed wyborem brata na stanowisko wielkiego mistrza. Nazwał go zapalczywym głupcem, którego wybór doprowadzi zakon do katastrofy. Nie posłuchali. No i w gruncie rzeczy dobrze, bo do katastrofy zapalczywy Ulrich zakon rzeczywiście doprowadził.

0: Cztery pory jesień roku, oczywiście 21 minut po godzinie 7. Wakacje to dzisiaj będzie temat oczywiście przewodni, nie tylko poranka, ale mam wrażenie także domowych rozmów. No ale skoro wakacje, to wiadomo, że nowe remonty, na przykład w Krakowie.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Zamknięty od tego weekendu przy ulicy Tynieckiej będzie 50-metrowy odcinek. Chodzi o rejon skrzyżowania z ulicą Dąbrowa. Kierowców czeka objazd przez autostradę A4.
2: Przez autostradę A4, przez ulicę Mirowską Księcia Józefa. To jest taki rozsądny objazd całego tego odcinka.
0: Dlaczego trzeba zamknąć ten odcinek Tynieckiej? Bo trzeba tam przebudować przepust.
2: Przez ostatnie miesiące na ulicy Tynieckiej był budowany chodnik. Pozostał nam jeden element, który jest trudny, który jest najtrudniejszy w całej tej inwestycji. A mianowicie przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa jest tam wybudowany taki przepust pod takim potoczkiem, który tam płynie.
0: Mówił Przemkowi Błaszczykowi nam Krzysztof Wojtowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Prace remontowe od jutra przez całe wakacje.

0: Awatar, istota wody. Simon Franklin jest autorem muzyki. A istotą chodzenia do szkoły jest co? Jest fakt, że co? Proszę, przepraszam?
1: Wakacje.
0: No właśnie. I o tych wakacjach, które już naprawdę blisko, bliziuteńko, za chwilę więcej, Marlena nam opowie w faktach o 7.30.
2: Reklama.
3: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
4: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
3: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
4: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
3: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę.

Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

0: 7.31. Fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Marlena Chudzio.
1: Jest 26 czerwca. Dla prawie 5 milionów uczniów dziś wyczekany dzień. Koniec roku szkolnego. Prawie 400 tysięcy uczniów odbierze świadectwa po raz pierwszy. Wszyscy będą mogli odpoczywać aż do 1 września. Chcemy zlikwidować kominy płacowe, oświadczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, odnosząc się do sprawy lekarza Dawida Kacprzyka. Były radny Koalicji Obywatelskiej, pracując na SOR-ze w Szpitalu Południowym w Warszawie, zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych. Minister była pytana, czy w związku z tym skandalem poda się do dymisji.
2: Myślę, że tutaj pewnie decyzje również należą do premiera, natomiast sprawa z Szpitala Południowego i pierwsze doniesienia i reakcja nadzoru właścicielskiego nad szpitalem w mojej ocenie, a byłam nadzorem właścicielskim przez 7 lat dla szpitali marszałkowskich, była właściwa.
1: Minister Sobierańska-Grenda dodała, że faktycznie zarobki w ochronie zdrowia pomoże ustalać ustawa o weryfikacji danych o wynagrodzeniach medyków za pomocą numeru PESEL. Turcja honorowo pożegnała się z mundialem po zwycięstwie w ostatnich minutach nad Amerykanami 3-2 w doliczonym czasie gry. Gospodarze mieli jednak pewny awans, a Turcy wiedzieli, że jadą do domu. Do tego meczu wrócimy w faktach za pół godziny. Z awansem w grupie D także Australia, która zremisowała z Paragwajem 0-0 i zajęła drugie miejsce. Drużyna z Ameryki Południowej musi poczekać na pozostałe rozstrzygnięcia. W 1/16 finału Amerykanie zagrają z Bośnią. W grupie F blisko awansu z trzeciego miejsca jest Szwecja, mająca lepszy bilans bramkowy od Paragwaju. Nad ranem zremisowała z Japonią 1-1. Japończycy kończą wyżej w tabeli i w nagrodę zagrają z Brazylią. Grupę wygrywa Holandia, która pokonała Tunezję 3-1 i teraz mierzy się z Maroko, ale to będzie mecz. Zimny prysznic zaliczyli za to wczoraj Niemcy, którzy co prawda wiedzieli, że już awansują, ale niespodziewanie przegrali z Ekwadorem 1-2.
0: Kolejne fakty, nie tylko sportowe, o 8:00, a teraz zerkamy do pogody. Marlena o tym wspomniała, mnóstwo dzieciaków ostatni raz w tym roku idzie do szkoły, no i oni właśnie dzisiaj chronią się w szkole przed upałem. My z kolei odruchowo do końca tego tygodnia szukajmy ławeczek w cieniu. I to teraz naprawdę jest ostatni dzwonek dla tych, którzy lubią, kiedy jest ciepło, ale nie gorąco, ponieważ teraz jest jeszcze ciepło, od 17 do 22 stopni, a za moment będzie już gorąco, bo dzisiaj do 33 stopni. 7, już prawie 34. Dzisiaj startuje 23. edycja Festiwalu Filmów Spotkań Niezwykłych. To jest wędrujące wydarzenie pod hasłem Doliną Kamiennej do Wisły. Po raz pierwszy połączy ono trzy miejsca: Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski i Zamek Ćmielów. Pierwsze wydarzenia w Ostrowcu już dzisiaj, a wielkie otwarcie festiwalu, Dzień Niezwykłości, jutro na otwarcie gala w Sandomierzu na Zamku Królewskim, a po niej koncert, występ zespołu pani Żani z utworami Agnieszki Osieckiej. Dużo dobra się szykuje. A dobre, to ja mam dźwięki dla państwa już teraz. Nowość z filmu Diabeł ubiera się u Prady, z drugiej części teraz. Material Lover.

0: Prawdziwy park jurajski, jeżeli chodzi o pogodę, nam się zapowiada na ten weekend. Z parku jurajskiego dźwięki od Dona Davisa tymczasem wybrzmiały w śniadaniu mistrzów. Będzie żar z nieba, będzie upał ogromny. W niedzielę to nawet 37 stopni się zapowiada. To może oznaczać, mówiąc serio, zagrożenie dla naszego zdrowia. Mamy kilka drobnych wskazówek. Jak przetrwać ten czas?
1: Zimne układy z ręcznika na głowę, na klatkę piersiową. Chłodźmy siebie, odpoczywajmy. To też jest bardzo ważne. Po prostu usiądźmy, połóżmy się i to też wystarczy, czyli nie pracujmy fizycznie. Jeżeli możemy odłożyć nawet pracę na działce, to zróbmy to około 18, gdzie jeszcze jest jasno widno, bo te dni są bardzo długie, ale nie w tym upale.
0: Na działce pracujemy pod wieczór. Na działce pracujemy pod wieczór. Na działce pracujemy pod wieczór. Proszę sobie to powtarzać. Sam sobie też to powtarzam od rana. A po odpowiedzi miał dla nas Robert Czochara z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Rozmawiała z nim Ewelina Machacka. Ja przypomnę, że w upały najbardziej narażone są na niedogodności dzieci i seniorzy. Zwróćmy też uwagę na zwierzęta, na psy i koty w naszym domu, w naszym towarzystwie. Jeśli mieszkacie w bloku, można na przykład na przed blokiem zostawić talerzyk z wodą dla ptaków. U nas teraz taniec będzie, ale taki delikatny, cukrowej wróżki od pana Czajkowskiego z Dziadka do Orzechów.

0: To także dla uczniów, a może nawet dla rodziców. Bo przecież to wy po swojemu zrobiliście to tak, że się udało dzieciom ukończyć ten rok szkolny. A teraz wieści ekonomiczne.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: I on też będzie za chwilę mógł powiedzieć I did it my way. Igor Skrzypek, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. I zaczynamy od codziennych zakupów, a te niestety, tu nie mamy dobrych wieści, są coraz droższe. 5% w górę w skali roku podrożał taki przeciętny koszyk zakupowy. 5%, czyli więcej niż inflacja. Tak wynika z badania agencji ASM. Porównawczy koszyk zakupowy jest już wyceniany na ponad 300 zł w każdej sieci sklepów. Średnia cena to 331 zł. No, ale jest szansa, by robić zakupy nieco taniej.
3: Warto zwrócić uwagę na duże różnice cen między sieciami handlowymi. Ponad 150 zł różnicy między koszykiem opartym na minimalnych i maksymalnych cenach tych samych produktów w badanych lokalizacjach pokazuje, że miejsce zakupów ma realny wpływ na domowy budżet.
2: Wylicza Kamil Kruk z agencji ASM, a jeśli planujecie zakupy w zbliżający się weekend, przypominamy, najbliższa niedziela jest handlowa.
0: A jeśli wybieracie się na zakupy, to polecamy szukać na półkach produktów rodzimego, polskiego pochodzenia.
2: Szczególnie, że jest ich coraz więcej. Oznaczenie produkt polski możemy odszukać się na coraz większej liczbie etykiet. Pytanie jednak, co właściwie taki znak oznacza? I czy zawsze możemy mieć pewność, że to rzeczywiście produkt w pełni polskiej proweniencji? Są wyjątki, ale o farbowanych lisach mowy nie ma.
4: Jeśli produkt jest przetworzony, to obowiązkowo musi mieć co najmniej 75% składników pochodzących z Polski. Te 25% dopuszczonych produktów niepochodzące z Polski to tylko takie, które są konieczne, niezbędne do użycia w procedurze, w recepturze, a nie są produkowane na terenie Polski. To są na przykład bardzo często przyprawy, bakalie różnego rodzaju.
2: Tłumaczy Jan Golba, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Tak wyglądają zasady znaku produkt polski, no to sprawdźmy jeszcze, jak o poranku ma się złoty polski.
2: Bywało lepiej. Złoty o poranku raczej w tendencji spadkowej. Euro kosztuje 4,28 zł. Dolar drogi 3,76. Frank szwajcarski po 4,65. Funt brytyjski 4,97.
0: Podsumowanie ekonomiczne dnia 18 dostarczymy, a z nami porannie był Igor Skrzypek. Wielkie, wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: tle dość patetyczna muzyka, ale piękna, Łukasza Pieprzyka, Legiony Zwycięstwo, a ważne fakty dla was zbiera dzisiaj od rana Marlena Chudzio, kolejna odsłona faktów o 8.
1: A w nich pewien przetarg, który budzi duże wątpliwości, a chodzi o przetarg dla warszawskiej policji na dostawę specjalistycznego sprzętu. Zapraszam po więcej konkretów.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
8: Do Polo po...
9: Codziennie dowożone superhity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus. Opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
10: Polomarket. Mój ulubiony.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

0: Po ósmej już, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Prywatna firma komendanta głównego Straży Ochrony Kolei, dostawcą specjalistycznego sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji. Jarosław Garstka w ramach swej pozasłużbowej działalności wystąpił w przetargu dla warszawskiej policji i ten wart kilkaset tysięcy złotych przetarg wygrał. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, czego dotyczyło postępowanie?
2: To było zamówienie obejmujące dostawę stołecznym funkcjonariuszom trenażerów strzeleckich, multimedialnych, przenośnych systemów szkolno-treningowych oraz laserowych symulatorów paralizatora. W przetargu o to zamówienie starały się trzy firmy. Wartość przedmiotu zamówienia policja oszacowała na prawie 528 tysięcy złotych. Jarosław Garstka za trenażery zaproponował najniższą cenę, niespełna 342 tysiące, dwaj kontroferenci 464 tysiące złotych oraz blisko 528 tysięcy. Komendant SOK przetarg wygrał, a Komenda Stołeczna podpisała umowę z firmą Jarosława Garstki w listopadzie zeszłego roku. Ten przetarg może budzić także wiele wątpliwości, szczególnie dotyczących transparentności zamówień publicznych i obrotu gospodarczego. Pojawiają się pytania o możliwy konflikt interesów szefa Straży Ochrony Kolei. Te pytania zadałem komendantowi Garstce. Słuchajcie kolejnych faktów.
1: Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia. Ta deklaracja ma związek z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lekarz Dawid Kacprzyk, do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej, miał przeprowadzić tam średnio 331 godzin w miesiącu. Zarobił ponad 1,5 miliona złotych. O tym, czy minister zdrowia czuje się odpowiedzialna za ten skandal, nasz reporter Jakub Rybski.
3: Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma sobie nic do zarzucenia i twierdzi, że państwo na te doniesienia zareagowało w sposób natychmiastowy. Podkreśla również, że od razu po ujawnieniu afery w warszawskim Szpitalu Południowym zleciła odpowiednie kontrole. Ponadto, zdaniem minister zdrowia, reakcja władz miasta na informacje o nieprawidłowościach w stołecznej placówce była właściwa.
4: Chcemy poznać wszystkie fakty. Chcemy również po zakończeniu kontroli wyciągnąć wnioski z zaistniałych sytuacji.
3: Minister zdrowia zadeklarowała, że jej resort chce zlikwidować tak zwane kominy płacowe, czyli wyjątkowo wysokie zarobki niektórych lekarzy, a także ustanowienia górnego limitu przepracowanych godzin.
1: W nocy Ukraina wykorzystała do ataku na Rosję największą liczbę dronów w tym roku. Potwierdzeniem są informacje Ministerstwa Obrony w Moskwie. Resort utrzymuje, że obronie powietrznej udało się zestrzelić 660 bezzałogowców. Z kolei Ukraińcy informują, że ich drony zaatakowały Moskwę i region stołeczny. Po nalocie płoną zakłady azotowe w obwodzie tulskim. Eksplozje słychać było również na Krymie. A teraz w faktach RMF Classic doniesienia z Mundialu. 3-2 w meczu Turcja-Stany Zjednoczone. Amerykanie stracili bramkę tuż przed ostatnim gwizdkiem. Spotkanie obserwował nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, mimo porażki kibice sokera w USA nie tracą wiary.
5: Dzień dobry, choć drużyna USA przegrała, to na stadionie w Los Angeles, ale i w strefach kibica w innych miastach Stanów Zjednoczonych zapanowała wielka radość. Narodową drużynę w Los Angeles oklaskiwała była wiceprezydent USA Kamala Harris z mężem. Na stadionie w mieście Aniołów było wiele gwiazd Hollywood, na przykład Leonardo DiCaprio. Ostatni mecz grupowy z Turcją dla drużyny USA nie miał wpływu na ich pozycję. Współgospodarze mistrzostw zapewnili sobie awans wcześniej, a kibice rozpalili wyobraźnię i widzą swoją reprezentację w finale. Kocham naszą drużynę, jestem naprawdę z nich dumna, są wspaniali.
6: Go USA!
5: Mówiła ta kobieta. Inni wskazują jednak, że to młoda drużyna i potrzebuje więcej doświadczenia.
1: Po wieczorno-nocnych meczach znamy kolejne pary 1:16. Brazylia zagra z Japonią, natomiast Holandia trafiła na Maroko i to będzie na pewno mecz wielkiej wagi.
0: Na kolejne fakty traficie za niecałe pół godziny. U nas o 8:30 wraca do nas Marlena Chudzio. Teraz zrekamy do pogody. Już ciepło, a nawet bardzo ciepło i już duszno. Jedynie w Koszalinie 19 stopni, a poza tym to albo 20, albo jeszcze więcej. 24 stopnie w Opolu, podobnie w Warszawie, w Rzeszowie. Żar z nieba lał się będzie aż do wieczora, a po południu, uwaga, nawet 33 stopnie. Uff, jak gorąco. 5 po 8. Mistrzowie ilustracji i historii zamkniętych w okienkach, w takich planszach, zjeżdżają się do stolicy Małopolski. Tam dzisiaj pierwsza wystawa, od jutra już kolejna odsłona Komiks Festiwalu. Tym zajmiemy się w Śniadaniu Mistrzów po 9. Wcześniej ostatnie przed wakacjami weekendowe programy Przemka, Natalii, Kasi, Jacka, i to oni wszyscy będą nas odwiedzać jeszcze dziś w Śniadaniu Mistrzów. Ludzie, których słuchacie na co dzień w RMF Classic, opowiedzą też, co szykują dla nas na wakacje. A i będzie Meczycho w teatrze.
6: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Rozwijamy skrzydła.
0: Rozwijamy skrzydła, przygotowujemy się do tego, co w weekend, czyli do inauguracji wakacji. No i nie zapomnijcie, by być w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej, bo u nas tylko takie pieśni jak ta. Crowded House.

0: Zapraszamy Łukasza Wojtusika.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił właśnie dane najnowsze o wysokości emerytur w naszym pięknym kraju i tak po marcowej waloryzacji, przypomnijmy, ta podwyżka wyniosła 5,3%. Obecnie średnia emerytura w Polsce to 4324,85 zł brutto. Tyle, że jest ogromna różnica między mężczyznami, którzy dostają średnio 5312,28 zł brutto, a kobietami z przeciętnym świadczeniem na poziomie 3662,52 zł brutto. Dlaczego te kwoty są ważne? No bo okazuje się, że Polki przeciętnie mają mniej pieniędzy. Skąd te pesymistyczne dane? Z prostego powodu: mamy obecnie system emerytalny, w którym liczą się tylko nasze składki. Ile odłożysz na starość, tyle dostaniesz. Wzór jest następujący. Zebrany kapitał dzielimy przez statystyczną długość życia. Jeśli więc przejdziemy wcześniej na emeryturę, tracimy podwójnie. Po pierwsze, krócej zbieramy kapitał. Po drugie, te mniejsze pieniądze dzielone są przez więcej miesięcy naszego przyszłego życia. No i tutaj jest komentarz, który jest też leadem do artykułu, który przeczytacie w Wyborczej. Jeśli nic nie zmienimy, Polki nie będą w stanie się utrzymać z własnej emerytury. Będą zdane na pomoc bliskich albo na opiekę społeczną, tak mówi dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego. Szerzej o tym zastanawiający, dający do myślenia artykuł przeczytacie dziś w Gazecie Wyborczej. A my sięgamy jeszcze przed weekendem do Tygodnika Powszechnego. Jak opowiedzieć świat na nowo? To jest rozmowa świetna na weekend, na serio rozmowa Michała Sowińskiego z Andrzejem Lederem, filozofem i psychoterapeutą, który stwierdza wprost: żyjemy dziś w informacyjnych bańkach, ale tak naprawdę każdy jest wobec tego sam. Wobec tego także, co widzi w sieci. Dlatego coraz trudniej jest budować wspólną opowieść o świecie. Filozof podkreśla, że globalna gospodarka przesuwa się z zachodu w stronę Azji i globalnego południa i to też wywołuje napięcia społeczne także w naszym kraju. Do tego dochodzi kryzys klimatyczny, zmiana stylu życia. No, efektem jest rozpad wspólnego sposobu myślenia o rzeczywistości. Na ten temat więcej przeczytacie w Tygodniku Powszechnym.

0: drugiej części Enoli Holmes, muzyka Daniela Pembertona, a u nas nieco inne śledztwo teraz. Przemek Semczuk, dzień dobry, specjalista od enigmatycznych wypowiedzi na antenie RMF Classic. Jeszcze kilka dni z górki, co? No
1: właściwie już jest z górki, lato się zaczęło, wakacje się zaczynają, oby pogoda dopisała, bo jak wiesz, w Polsce pogoda jest w kratkę, czasem słońce, czasem deszcz.
0: Na razie to głównie upał, ale zdaje się, że masz informacje z pierwszej ręki, pora zdradzić nasze wakacyjne plany.
1: To może zacznijmy od żartu. Ostatnio przeglądając stare wydania Ekspresu Wieczornego trafiłem na...
0: To była, z tego co pamiętam, taka PRL-owska bulwarówka. Drugą był Kurier Polski.
1: Przy czym Kurier ukazywał się rano, a Ekspres po 14 i właśnie w Ekspresie Gwidon Miklaszewski rysował humorystyczny cykl o syrence, ładnej, zgrabnej warszawiance.
0: Tak, a myślałem, że chodzi o samochód.
1: Dzisiaj w sam raz przypada rocznica rozpoczęcia produkcji Syreny 105, czyli coś czułeś, ale ekspresowa syrenka czasem była panną, a czasem mężatką. Gdy byli razem nad morzem, strasznie padało i ona mówi do niego: gdybyś mnie kochał, to by nie padało.
0: Zacne, tylko nie wiem, czy właśnie nie sformułowałeś podpowiedzi dla naszych słuchaczek. Jeśli będzie padać, to wymówka będzie hitem tego lata. Ale okej, powiedzmy w końcu, co dla nas szykujesz na lato.
1: Od poniedziałku słyszymy się w porankach codziennie i wspólnie zaglądamy do starych gazet.
0: Ha, mam cię, to dlatego przeglądałeś stary numer Ekspresu.
1: Kuriera, Życia Warszawy i innych tytułów. Codziennie rano cofniemy się o 50, 60 lub 70 lat i sprawdzimy, o czym pisała prasa tego dnia. Jaka była pogoda, sensacje, milicyjne pościgi, skandale, ceny warzyw, reklamy. To będzie PRL z przymrużeniem oka.
0: Czyli panie Przemku, będzie na wesoło. A co z Enigmą?
1: A Enigma wraca po wakacjach. Oczywiście polecam naszą stronę, zakładka podcasty. Jest tam 41 odcinków, prawie 16 godzin do słuchania.
0: Jeśli ktoś przegapił, proszę nadrobić w drodze na wakacje albo na leżaku.
1: Można też wrócić oczywiście do Godziny Duchów.
0: To z kolei, jak mówią, doskonały podcast na bezsenne noce. Ale dzisiaj o 22 jeszcze się słyszymy.
1: Tak, słyszymy się. Chcesz podpowiedź muzyczną?
0: No pewnie.
1: Najlepsza będzie muzyka szpiegowska.
0: Już wiem. 22. U nas Enigma, teraz podpowiedź muzyczna.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: No to tak jeszcze ze 3-4 godzinki i co?
1: No i wakacje, panie, panowie. Dzieciaki rozpoczną wakacje i czas wypoczynku. Ale nie dla wszystkich wakacje to czas wypoczynku, bo tacy na przykład policjanci to pełne ręce roboty będą mieli. Szczegóły zdradzi nam za chwilę w faktach Marlena Chudzio.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Po reklamie.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195. Zaprasza.
1: Międzynarodowa Organizacja Morska wstrzymała akcję ewakuacyjną statków z cieśniny Ormus po wczorajszym ataku na jeden ze statków handlowych. Zaatakowana jednostka nie podlegała procedurze ewakuacyjnej, którą przeprowadza organizacja, jednak konieczne jest potwierdzenie, że gwarancje bezpieczeństwa są aktualne. Ewakuacja miała odbywać się dwiema drogami, przez wody irańskie i przez obszar kontrolowany przez Oman i Stany Zjednoczone. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył wczoraj, że statki mają przepływać przez cieśninę wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez Iran. Dzieci zaczynają wakacje, ruszył sezon na letnie wyjazdy, to oznacza więcej pracy dla policjantów. Pierwszy weekend tegorocznych wakacji będzie wyjątkowo upalny.
2: Jest gorąco, a tak naprawdę zaczyna się też okres wakacyjny, więc zwracamy szczególną uwagę na to nasze przemieszczanie się. Oczywiście zawsze z okresem wakacyjnym, takim intensywnym, zwiększają się kontrole, będziemy patrolować drogi wyjazdowe, ale będziemy także oczywiście w mieście.
1: Mówiła RMF Max starsza sierżant Agnieszka Kowalska-Truty z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i przypominała, że w taki upał nigdy nie zostawiamy zwierząt i dzieci w aucie. Ich bezpieczeństwo jest zagrożone nawet wtedy, gdy uchylimy okno lub zostawimy wodę. Lato to czas, kiedy pozwalamy sobie na więcej, także finansowo, i widać to w liczbach. 58% Polaków przeznacza latem większy budżet na rozrywkę i przyjemności niż w pozostałych miesiącach roku. Pokazuje to badanie Santander Consumer Banku. Najczęściej dodatkowe wydatki dotyczą spotkań towarzyskich, transportu i sezonowych zakupów. Z badania wynika, że gotowość do większego wydawania pieniędzy mają osoby w wieku między 50 a 59 rokiem życia.
3: Czy my jesteśmy gotowi na to, by wydawać więcej, pani Marleno?
1: Mój portfel nie.
3: Tak, to będziemy teraz dyskutować na ten temat w zaciszu kuluarów radiowych, ale wcześniej zerkniemy do pogody. Z upałami, które, jak to się ładnie mówi, rozgościły się w Polsce, żartów nie ma. Dziś do 33 stopni, 35 w sobotę, w niedzielę nawet 37-38, a w poniedziałek repeta, powtórka, 37-38. To w prognozie, no teraz już naprawdę bardzo ciepło, bo od 19 do 24 stopni w zasadzie w całym kraju, czy też nad całym krajem. Niebo bezchmurne i co? I duszno. 1 lipca. Będzie pięknie. Będziemy wtedy z wami po 10 w Toruniu, na bulwarze toruńskim. Szukajcie nas, chorągiewek i miejsca z logo RMF Classic, bo właśnie tam filmowa mapa Polski zawita. Szczegóły naszej akcji, no i zgłoszenia, na które czekamy cały czas od was, na rmfclassic.pl, bo to wy zgłaszacie miejsca kojarzące się wam z serialami, filmami, miejsca być może, w których mieszkacie, w których nagrano jakiś bardzo ważny film, na przykład dla was albo dla waszych znajomych. Czekamy, no i kierujemy się waszymi sugestiami i potem wyjeżdżamy, tak jak choćby 1 lipca do Torunia. A z nami cały czas najpiękniejsza muzyka filmowa w najlepszym z możliwych wydań teraz. Elvis Presley.

0: Dźwięki ze Shreka, Fairy Tale, Harry Gregson Williams, 8:38. Śniadanie mistrzów piątkowe, ostatnie przed wakacjami trwa, a ja zapraszam na meczycho, ale nie chodzi o to, co dzieje się na mundialu, chodzi o teatr. Prapremiera nowej sztuki Juliusza Machulskiego już dziś w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Machulski zaprosił do współpracy Tomka Karolaka, który jest reżyserem tego spektaklu. Sztuka napisana specjalnie dla łódzkiej sceny, osadzona jest w realiach meczu piłkarskiego, a portretuje nie sytuację meczową, tylko sytuację rodzinną, współczesną polską rodzinę. Na próbie medialnej była reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
1: Nie narzekamy, do końca gramy, gramy, strzelić sobie damy.
2: Jak pan się czuje w roli reżysera?
3: No ja już, że tak powiem, praktykowałem i w Warszawie, w IMCE, ale jest to dla mnie przeżycie, bo do tej pory robiłem przedstawienia familijne, które były przedstawieniami dla dorosłych i dla dzieci. Dla mnie najważniejszy jest, mimo inscenizacji, aktor i dialog, który na scenie powstaje. Zależy mi na tym, żeby aktorzy naprawdę ze sobą rozmawiali, a nie grali, że rozmawiają. I tutaj jakby ta cała grupa aktorów Teatru Powszechnego szybko bardzo weszła w ten zaproponowany przeze mnie pomysł w ogóle i inscenizacyjny, i taki, jak, na czym ma polegać budowanie tych ról. Natomiast podbija bardzo muzyka Dominika Strycharskiego, laureata paszportu polityki, który fenomenalnie tworzył tą muzykę, jakby patrząc na aktorów i jakby nimi się inspirując. Ja przyznam szczerze, pierwszy raz coś takiego widziałem, a jestem 30 lat aktorem zawodowym i nie widziałem, żeby ktoś tak tworzył muzykę. No i choreografia Maćka Zakliczyńskiego, co pewnie państwo nie wiecie, ale głównego choreografa wszystkich lifestyle'owych programów typu Taniec z Gwiazdami czy Twoja twarz brzmi znajomo, a więc tutaj się spotkały różne osobowości przy tym projekcie. Ten tekst Machulskiego nas tutaj jakby zjednoczył i spotkał, i to jest bardzo ciekawe, bo oczywiście wszystko się dopełni w spotkaniu z publicznością.
2: Jak bardzo są skomplikowane te relacje matka-córka? Bo w życiu one też bywają skomplikowane.
4: Wydaje się, że są dobre relacje, natomiast córka nam gotuje tego wieczoru taką niespodziankę, że te relacje chwieją się w tym danym momencie, więc to jest niespodzianka, co się dzieje.
5: No właśnie, nie możemy wszystkiego zdradzić, ale jest to na pewno coś, na co rodzice nie byli gotowi, nie przewidywali, inaczej sobie ten obraz swojej córki ułożyli w głowie i nagle zmierzają się z czymś, co właśnie będzie widać, jak matka sobie radzi, jak ojciec, jak sobie nie radzą, jak dziadek sobie nie radzi też z tym wszystkim. Także no, zachęcam, żeby po prostu zobaczyć to na własne oczy.
1: Czy Benfica długo zmusią niepowita?
0: Prapremierze Meczycha towarzyszyć ma panel dyskusyjny. Machulski, dobrym narodowym, fenomen komedii Juliusza Machulskiego. Piękny tytuł notabene. A to już w sobotę o 13:00. Spotkanie stanie się okazją do rozmowy o miejscu twórczości Machulskiego w polskiej kulturze, o fenomenie jego komedii, no i tym, dlaczego jego teksty i filmy są tak uniwersalne i inspirują kolejne pokolenia twórców, no i niezmiennie znajdują wierną publiczność, czego Meczycho może być najlepszym przykładem.
6: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Manna z nieba.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
16: Po reklamie.

0: Grupa Queen towarzyszyła nam w poranku, a teraz towarzyszyć nam będzie przez chwilę Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Ostatnie, przed przerwą wakacyjną, spotkanie z Kasią już jutro w Uniwersum RMF Classic.
1: Cześć.
0: Dziś zestaw wakacyjnych propozycji. Już jedna z nich to serial, na którego trzeci sezon czeka wielu. Ja sam czekam. Zwiastun już jest. Przed twórcami 1670. Trudne zadanie. Odpowiedzieć trzeba przecież na nasze oczekiwania. Te są ogromne. No i jak tu nie odcinać kuponów po takim sukcesie tego formatu?
1: Tak, trzeci sezon 1670 to olbrzymie wyzwanie przed twórcami, bo popularność pierwszego sezonu zaskoczyła chyba wszystkich w Polsce. Potem przyszedł sezon drugi, ciepło przyjęty, ale już nie budzący takiego entuzjazmu. I mam wrażenie, że bardzo wielu widzów czeka, aż ten trzeci sezon powie ostatecznie, czy to jest nowy, wielki, kulturowy fenomen, czy to był tylko taki przypadek, jeden sezon, który się udał. Mamy wciąż tych samych twórców, tego samego scenarzystę, tych samych reżyserów, tych samych aktorów i moim zdaniem to dobrze, bo ta spójność właśnie kolejnych sezonów opowieści o Adamczysze i jego mieszkańcach jest czymś, co moim zdaniem może zadecydować o tym, że kiedy zobaczymy więcej sezonów, zobaczymy tą spójną historię łączącą je wszystkie. Ja się nie mogę tego trzeciego sezonu doczekać, zwłaszcza, że sezon drugi kończy się w takim dosyć nieprzyjemnym miejscu dla bohaterów, rodziny, na którą obserwujemy, się rozjeżdża. No i jestem ciekawa, jak sobie poradzą dzieci Jana Pawła w świecie i jak sam Jan Paweł sobie poradzi z nową sytuacją, w której się znalazł. No, gdzie przeżywa, jak to mówi zwiastun, kryzys szlacheckości, co jest jednak mimo wszystko chorobą bardzo trudną.
0: A ja przypomnę tylko, że dzisiaj imieniny Jana Pawła, to znaczy Jana i Pawła. A jutro u ciebie więcej nowości w Uniwersum RMF Classic. Co poleciłabyś na wakacje? Do zobaczenia. Nie musi być nowość. Serial, który zasługuje twoim zdaniem, by spędzić przy nim czas.
1: Jaki serial polecić na lato? Ja chciałabym polecić wszystkim, którzy moim zdaniem jeszcze tego serialu nie widzieli, nadrobienie wszystkich sezonów produkcji Kulawe konie, którą można zobaczyć na Apple TV. Nadrobić, ponieważ już we wrześniu dostaniemy sezon 6, więc bardzo dobrze zobaczyć poprzednie 5. Mam cały czas poczucie, że ten serial nie jest w Polsce tak popularny, jak mógłby być, a jest to doskonała brytyjska produkcja, w której główną rolę gra Gary Oldman, w której obserwujemy w każdym sezonie inne szpiegowskie śledztwo prowadzone nie przez najwybitniejszych szpiegów w agencji MI5, ale przez tych, którzy zrobili w swojej karierze jakiś błąd i zostali wysłani właśnie do specjalnego oddziału dla tych, którzy być może nie są na tyle źli, żeby ich zwolnić z pracy, ale nie są na tyle dobrzy, żeby dawać im bardzo ważne zobowiązania. Jest to serial zabawny, jest to serial wciągający, świetnie zagrany i każdy nowy widz to szansa na to, że dostaniemy kolejne sezony, więc jeśli nie mają Państwo planów na wakacje, to bardzo polecam nadrobić 5 sezonów Kulawych koni.
0: Dołączam do tego polecenia Kulawe konie dla Gary'ego Oldmana choćby. Warto zobaczyć. Kasia Czajka-Kominiarczuk jutro z Wami po 13:00. Piękne dzięki za spotkanie.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

0: No leci chyba, do wakacji leci ten trzmiel. Nikolaj Rimski-Korsakow. 3 minut brakuje do 9:00. Marlena Chudzio też do nas przyleciała.
1: Ja myślę, że on leci do ogrodu botanicznego, bo tam piękny kwiat zakwitł we Wrocławiu. Bardzo pięknie pachnie.
0: Ale z tego, co ja widzę, to pięknie pachnie, ale nie leć tam, trzmielu, nie leć, nie rób tego, nie idź tą drogą.
1: Ała.
0: Szczegóły za chwilę.
2: Reklama. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: BYD Odyssey, Bugajska 6/8, Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
5: BYD. Build your dreams.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Jest 9:00, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Czas na fakty, które ma dla nas o tej porze Marlena Chudzio.
1: Polsko-niemiecki spór o gęś. Niemcy wstrzymały przyznanie Polsce unijnego certyfikatu dla polskiej gęsi owsianej. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Berlin złożył oficjalny sprzeciw wobec przyznania Polsce unijnego chronionego odznaczenia geograficznego dla polskiej gęsi. Nasza gęś owsiana, czyli tuczona owsem, to jeden z najbardziej znanych polskich produktów drobiarskich. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą, jak Niemcy komentują swoje stanowisko?
2: Jak ustaliłam nieoficjalnie, Niemcy kwestionują sposób produkcji polskiej gęsi owsianej. Twierdzą, że karmienie owsem nie jest wyłącznie polską tradycją. Polscy drobiarze przekonują jednak, że w grę wchodzą przede wszystkim pieniądze. Do Niemiec trafiają 2/3 polskiego eksportu gęsiny, a unijny certyfikat jeszcze bardziej wzmocniłby pozycję polskich producentów. I tego obawia się Berlin. Teraz Komisja Europejska będzie chciała doprowadzić do porozumienia między Polską a Niemcami. Jeśli to się nie uda, o losie polskiej gęsi owsianej zdecyduje Bruksela. To pierwszy od lat tak poważny spór o polski produkt regionalny, od słynnej wojny o Oscypka ze Słowacją czy batalii o kabanosy z Niemcami i Czechami.
1: Więcej o sprawie pisze nasza dziennikarka na rmf24.pl. Skróci drogę z Gdańska do Szczecina o 1,5 godziny. Lada moment oficjalnie otwarty zostanie ostatni odcinek trasy kaszubskiej. Pierwsi kierowcy już jadą nowym odcinkiem. Nasz reporter Stanisław Pawłowski opowie, jak zmieni się ta podróż od dziś.
3: A przede wszystkim kierowcy wreszcie przejadą całą trasę kaszubską bez zjeżdżania na lokalne drogi. Na ten moment mieszkańcy regionu czekali od lat. Otwarty dziś ponad 40-kilometrowy odcinek między Słupskiem a Leśnicami domknął trasę S6 od Trójmiasta aż do Szczecina. Od dziś w sumie ma 380 km i łączy największe miasta północnej Polski. Szczecin, Koszalin, Słupsk oraz Trójmiasto. Na nowej drodze zyskają także nadmorskie miejscowości. Łatwiej będzie dojechać m.in. do Łeby, Ustki, Jarosławca czy Darłowa. A to ważne, zwłaszcza przy rozpoczynających się właśnie wakacjach.
1: Teraz muszą uważać kierowcy na drodze S17. Między Ostrowem a Kołbielą w Ostrowiku na Mazowszu zderzyły się samochód osobowy z dostawczym. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Lublina.
4: Niezwykłe fakty.
1: Takich kolejek do wrocławskiego ogrodu botanicznego jeszcze nie było. Tłum mieszkańców od świtu stoi przed szklarnią, żeby zobaczyć dziwidło olbrzymie, które zakwitło wieczorem. To niezwykła roślina, która zadziwia nie tylko wielkim kwiatostanem, ale także zapachem padliny. Na miejscu jest nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Tak, do szklarni wchodzą kolejne osoby. To kwitnienie zdarza się raz na 7-10 lat we Wrocławiu. Ma miejsce po raz pierwszy od tego momentu. Ogród jest otwarty bez przerwy. W nocy kolejka wynosiła nawet kilkaset metrów. Teraz na wejście trzeba poczekać około godziny, ale jak mi mówią mieszkańcy, warto.
6: Niesamowite, ale czuć już zapach.
5: Jaki to jest zapach?
7: Jedna pani tam przy sam dziwidle podsumowała, że to takie śmieci już gotowe do wyniesienia.
5: Chciało wam się wstać tak rano, żeby to zobaczyć i poczuć?
7: No jest to chyba wydarzenie przynajmniej tygodnia, jeśli nie miesiąca we Wrocławiu. Następny raz zakwitnie pewnie za jakieś 5 lat. I tak lepiej było rano, czekaliśmy tylko około godziny. Z tego co wiem, w nocy kolejki były na 3-4 godziny.
5: Ten zapach nie jest już tak intensywny jak wczoraj, ale to ostatnia szansa, by poczuć go na własny nos. Z Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, Martyna Czerwińska.
1: Dziwidło zadziwia, ale ostrzegamy, taki kwiatek raczej nie sprawdzi się w bukiecie dla nauczycieli na zakończenie roku.
0: Nie wiem, czym pachnąć będą kolejne fakty. O 9:30 się przekonamy, czekając na Marlenę. Zapowiadamy to, co w pogodzie. Żarty się skończyły, zaczyna się robić naprawdę gorąco, dopiero 9:00 na termometrze, proszę bardzo. 20 stopni w Koszalinie, 22 w Gdańsku, 23 w Poznaniu, 26 stopni w Kielcach i w całym kraju bezchmurne niebo. Przed nami naprawdę gorący dzień, słońca nam dzisiaj naprawdę nie zabraknie, do wieczora to słoneczko nie odpuści, po południu nawet do 33 stopni. 5 po 9, wakacje bliziutko, ostatnie dzwonki teraz w szkołach, zanim jednak wasze dzieci dostaną świadectwo upragnione, nie wiem czy przez nie, czy przez was, to ja zapraszam już na spotkanie z gościem Śniadania Mistrzów, a będzie to gość, który opowie nam o tym, jak można rozpocząć wakacje w towarzystwie komiksowym, a można zacząć od Komiks Festiwalu, który w stolicy Małopolski już w ten weekend. Kogo spotkacie, dlaczego warto się do Muzeum Komiksu wybrać, o tym opowie nam Artur Wabik po 9.30. Wcześniej wpadną do nas Natalia i Jacek, antenowe duo, które dobrze znacie z programu Nie ma takiego filmu.
4: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: Jest z nami cały czas najpiękniejsza muzyka filmowa. To może tak ruszmy po prostu już na podbój wakacji? No a jeśli tak, to Aleksander Evangelis.

0: Patrick Doyle i jego muzyka do Morderstwa w Orient Expressie. To za nami w śniadaniu mistrzów. Morderczy to jest już upał. W weekend szykujcie się nawet na 37 stopni i pewnie na tłumy na miejskich kąpieliskach. Te w Poznaniu, i to jest akurat dobra wiadomość, są już dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Miejskie kąpieliska bardziej dostępne w Poznaniu. Można na plażach skorzystać z udogodnień dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jak to wygląda w praktyce, sprawdził tu dla nas Przemek Wałczyński.
2: Na wszystkich czterech miejskich kąpieliskach dostępne są specjalne wózki amfibie, które pozwalają bezpiecznie wjechać prosto do wody. Wystarczy zgłosić taką potrzebę ratownikowi, a korzystanie ze sprzętu jest bezpłatne. Nad rusałką i strzeżynkiem pojawiły się również toalety wyposażone w komfortki, czyli specjalne stanowiska ułatwiające przebieranie i opiekę nad osobami z większymi potrzebami ruchowymi. Miasto podkreśla, że plaże mają być dostępne dla wszystkich, niezależnie od sprawności. A jeżeli wybieracie się nad wodę, pamiętajcie również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Sprawdzajcie kolor flag wywieszonych przy kąpieliskach. Biała oznacza zgodę na kąpiel, a czerwona zakaz wejścia do wody.
0: Ostrzegał i przypominał Przemek Wałczyński.

0: temat muzyczny z filmu Zabić Drozda, książka też świetna, pojawił się w Śniadaniu Mistrzów, a u nas pojawiają się jak zwykle w piątek oni, Natalia Ryba, Jacek Cygan, ponieważ szykuje nam się ostatnie spotkanie z tym duo na naszej antenie przed wakacjami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Łukasz.
2: Dzień dobry.
1: Meldujemy się, słuchaj, po raz ostatni w tym sezonie, żeby opowiedzieć troszkę, co będzie u nas w sobotę.
2: A jako, że nasi słuchacze to tacy trochę superbohaterowie, ponieważ dzielnie zgadują z nami cytaty co tydzień, to ten najnowszy materiał, najnowszy odcinek też będzie mocno superbohaterski.
1: I chcielibyśmy pomówić o takiej premierze, o której ty na pewno też słyszałeś, czyli Supergirl.
2: No ale właśnie, czy słyszałeś?
0: Pewnie jestem dobry w superbohaterskie tematy. Chociaż ja jestem klub Batman, to Supergirl widziałem nawet zwiastuny.
1: Okej, bo naszym zdaniem troszeczkę został tutaj przepalony potencjał, ten promocyjny, bo naszym zdaniem to właśnie Spider-Man zaczął tę promocję na tyle wcześnie, że teraz jest o nim wszędzie głośno i wręcz wyskakuje nam z lodówki.
2: Tak, DC dużo swojego paliwa wylało w tamtym roku, kiedy promowało nam nowego Supermana i nowego nie tylko pod kątem nowej franczyzy filmów, ale zupełnie nowy wizerunek mężczyzny w tym kostiumie. I w tym roku albo DC na to mniejszy budżet przeznaczyło, albo może czuli, że to Spider-Man zacznie kampanię 2 miesiące wcześniej. I faktycznie wszędzie widzimy teraz Toma Hollanda Zendaya, a nie widzimy jednak Millie Alcock, która jest bardzo fajną, obiecującą młodą aktorką, która powinna nam z tej lodówki wyskakiwać.
1: Biorąc też pod uwagę fakt, że to jest bohaterka kobieca w stroju superbohaterskim, więc tym bardziej powinniśmy o niej rozmawiać, a z tego co słyszymy, to na razie krytycy, którzy ten pokaz już widzieli, mówią bardziej, że to jest po prostu w porządku produkcja.
2: Ja mam nadzieję, że jednak pójdziemy do kina i się miło zaskoczymy. Mamy tam bardzo ciekawego reżysera, który wcześniej stworzył takie sylwetki ekranowe jak Aitonia, czy chociażby Cruella w wykonaniu Emmy Stone, więc on umie się bawić przewrotnością kobiecych bohaterek i tego oczekuje Supergirl.
1: Po raz ostatni Nie ma takiego filmu zaprasza w sobotę
2: od 15 do 17.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Klasyka w jazzowym anturażu w Śniadaniu Mistrzów, czyli druga suita na orkiestrę jazzową we fragmencie. Autorem muzyki jest Dymitr Szostakowicz. Za chwilę kolejna porcja faktów, a potem zapraszam Was na ważne, wielkie, kulturalne wydarzenie, na dobry początek weekendu i wakacji, czyli na Kraków Comics Festival.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znalazłyście czas.
2: Jesteśmy rozchwytywane. Ciężko cokolwiek zaplanować. Dlatego skupiamy się na tu i teraz. Z naciskiem na kup teraz.
1: A co z przyszłością?
2: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota, kolacja.
1: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
3: Cel to my mamy jeden.
2: Jak najszybciej opuścić konto.
1: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą Was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą Wam, jak pracować na przyszłość?
3: Pracować? My już jesteśmy ciężko zarobione.
1: No. Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
4: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!

0: super promocjach Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
2: Po reklamie.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus, opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
3: Polo Market. Mój ulubiony.
4: Wylicza Kamil Kruk z agencji ASM. Curaçao żegna się z mundialem już po fazie grupowej, ale ten debiut zostanie odebrany jako historyczny sukces. Najmniejszy kraj w historii Mistrzostw Świata na swoim pierwszym mundialu zdobył pierwszy punkt, strzelił pierwszego gola po druzgocącej porażce z Niemcami 1-7, ale był się w stanie podnieść i zremisować 0-0 z Ekwadorem. Wierzę, że futbol należy do wszystkich i jest dla każdego. Takim przesłaniem mundial kończy trener Curaçao, Bubista. My, Polacy, możemy mieć dla Curaçao jedną radę już za 4 lata.
5: Wakacje zaczynają się nam upalnie. Już teraz od 20 do 27 stopni, a dzisiaj miejscami nawet 33 stopnie. I to dopiero preludium do tego, co ma nam się wydarzyć pogodowo w weekend. Będzie bardzo gorąco, w sobotę 35 stopni, a w niedzielę nawet do 37 stopni i żar z nieba. Jeśli nie musicie wychodzić na zewnątrz z domu, to popołudnie spędzajcie właśnie w mieszkaniu albo po prostu w cieniu. Chłodny, ale namiętny głos teraz. Edith Piaf się pojawi w piątkowym śniadaniu mistrzów, a potem spotkanie komiksowe. Mnóstwo tak naprawdę komiksowych spotkań na dobry początek wakacji w Krakowie.

0: Śniadania mistrzów.
1: Jak dobrze wejść w weekend wakacyjny, pierwszy weekend wakacyjny, od szaleństwa komiksowego zacząć można, na przykład odwiedzając Kraków Comics Festival. Artur Wabik, dyrektor programowy tego wydarzenia, naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dużo zmian, a miło, bo wracacie na Sarego, to jest siedziba Muzeum Komiksu, gdzie wystawy czasowe i różne działania. Po krótkiej przerwie wracacie do tego miejsca na stałe.
2: Tak, to
1: festiwale.
2: Prawda. To prawda, oczywiście jesteśmy tam przez cały rok z naszymi aktywnościami, wystawami, spotkaniami autorskimi, ale i to najważniejsze święto komiksu, które organizujemy raz do roku, będzie odtąd działo się na Sarego. Po 2 latach obecności na Miasteczku Studenckim wracamy do centrum miasta. Dla wielu osób to chyba dobra wiadomość, bo trochę im się nie chciało jechać tak daleko od centrum.
1: Lubię tą waszą kamienicę.

0: Lubię tą przestrzeń. Ona jest nieduża, ale bardzo wdzięczna.
1: To prawda, na środku naszego podwórka rośnie magnolia, która raz do roku obsypuje się kwiatami i to właśnie ona jest motywem przewodnim tegorocznego plakatu i tegorocznej identyfikacji wizualnej festiwalu.
0: Ile komiksów trzeba przeczytać, żeby potem zaprosić tych wszystkich gości? Czy to są takie deale stricte wydawnicze, że tam jest jakaś luka w harmonogramie, tak szczerze, że dany autor, rysownik może akurat w tym czasie wskoczyć jeszcze do Krakowa?
1: To jest bardziej tak, że z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym pytamy wydawców, co właściwie oni planują, jakich autorów będą wydawać i wtedy próbujemy ich namówić, żeby wspólnie z nimi tych autorów ściągnąć. Tak było w ubiegłym roku, kiedy udało nam się ściągnąć Jose Munoza, czyli klasyka komiksu południowoamerykańskiego.
0: Byłem na jego wystawie.
1: No właśnie.
0: I to było zupełnie nieprawdopodobne. Przypadkowo trafiłem, będąc w Szwajcarii. Zupełnie niesamowite to było wydarzenie. Wspaniała rzecz, wspaniała.
1: Tak, to jest absolutny klasyk. No i fakt, że można kogoś takiego ściągnąć do Polski, jest dla nas ogromnym przeżyciem.
0: A w tym roku zaprosiliście?
1: Zaprosiliśmy mnóstwo różnych ludzi, aż 10 gości zagranicznych z 4 różnych krajów. Będzie z nami 3 Włochów, 3 Czechów, 2 Węgrów, 2 Rumunów i 1 Niemiec. No i oczywiście cała plejada artystów z Polski.
0: Co tak naprawdę trzeba mieć, żeby przyjść na taki festiwal? Trzeba być tym, który zna się na współczesnych trendach komiksu? Czy to tak naprawdę jest spotkanie? Nawet jeżeli dawno nie sięgaliśmy po jakiś komiksowy tom, to się nadamy.
1: Myślę, że każdy się odnajdzie dobrze na naszym festiwalu. Może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że festiwal zmienia nieco formułę. W ubiegłych latach była to impreza o charakterze typowo popkulturowym, z takimi elementami jak cosplay, różnego rodzaju wykłady, warsztaty skierowane do fanów, związane właśnie, czy to z robieniem samodzielnym jakichś propsów, strojów. Było bardzo dużo spotkań, wykładów takich dotyczących popkultury, gier wideo, a mangi. W tym roku odchodzimy trochę od tej koncepcji.
0: Idziecie
1: w
0: wysoki artyzm sztuki, żeby nie chcę deprecjonować cosplayów, ale bo to jest taka gałąź, która Pyrkon to pokazał, jest gałęzią naprawdę pęczniejącą po prostu, nie rozwijającą się nawet, pączkującą, nie. Po prostu to jest szaleństwo, no, ale wy rozumiem, chcecie obrać własny nurt, własny kierunek.
1: Tak, dobrze, że wspomniałeś o Pyrkonie, bo to jest taki fajny punkt odniesienia. To jest ogromna impreza, która zrobiła wielki sukces.
0: No w tym roku powiększono tą salę cosplayową.
1: Z mojej perspektywy nawet ważniejsze od faktu, że Pyrkon rośnie i z roku na rok jest coraz większy, jest fakt, że nadaje ton imprezom tego typu. Mhm. Wszystkie festiwale popkultury w Polsce zaczynają się upodabniać do Pyrkonu, zaczynają wyglądać dosyć podobnie w zakresie programowym i takim ogólnym. Jak się po prostu jest tam, to można czasem się po prostu zastanowić, czy ja jestem dzisiaj w Poznaniu, w Warszawie, w Łodzi, bo te imprezy są po prostu bardzo, bardzo podobne. Dlatego szukamy jakiegoś swojego własnego, odrębnego charakteru i tak jak powiedziałeś, stawiamy na wydarzenia o charakterze artystycznym, literackim i akademickim.
0: No oprócz tego będzie jeszcze ważne wydarzenie na festiwalu, oprócz tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy, związane z pewnym jubileuszem, równie ważnym, ale o tym więcej za chwilę.
2: Gość śniadania mistrzów.

0: Reklama.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej! Rabat od Media Expert!
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

0: Śniadania mistrzów.
1: Dziś wernisaż, jutro i pojutrze kolejne spotkania w ramach kolejnej odsłony Kraków Comics Festivalu w Krakowie. Artur Wabik, dyrektor programowy tego wydarzenia, cały czas z nami. Powiedziałem, że jubileusz na festiwalu, jubileusz pół wieku pracy twórczej, tak naprawdę, no bardzo nietuzinkowego polskiego artysty.
2: To prawda, 50-lecie pracy Marka Szyszko, jednego z ostatnich żyjących wielkich twórców komiksu polskiego. Mhm. Oczywiście mamy jeszcze Tadeusza Baranowskiego, mamy jeszcze kilku Nestorów, Jacka Skrzydlewskiego, natomiast Marek Szyszko jest wyjątkową postacią, która tak naprawdę odeszła od komiksu z końcem lat 80., więc ta jego twórczość komiksowa przypada w zasadzie na okres od połowy lat 70. do końca lat 80., więc stosunkowo krótkie takie okienko czasowe, w którym powstało kilka albumów i kilkanaście krótkich form komiksowych, publikowanych przede wszystkim na łamach czasopisma Relax. I to właśnie z tych krótkich i długich opowieści pokażemy wybrane plansze. Plansze ze wszystkich, absolutnie wszystkich utworów, jakie Marek Szyszko ilustrował kiedykolwiek. Więc będzie to podróż przez jego twórczość od początku do niemal dnia dzisiejszego.
1: Jego Dr. Jekyll i Mr. Hyde to jest taka opowieść komiksowa w Polsce kultowa dla pewnego pokolenia?
2: Bez wątpienia. Myślę, że nie tylko ta. Myślę, że wszystkie komiksy Marka Szyszko zapisały się naprawdę mocno w pamięci czytelników. Ja sam jako dziecko czytałem Wyspę Skarbów. Dziś jestem szczęśliwym posiadaczem kilku oryginalnych plansz z tego komiksu. W zbiorach Muzeum Komiksu posiadamy reprezentatywną taką ilość plansz z różnych tytułów. Do tego, co mamy, pożyczyliśmy również z prywatnych kolekcji, żeby mieć pewność, że pokazujemy kompleksowo wszystko, co ten artysta stworzył. No i oczywiście będzie z nami sam twórca, a także wznowienie doktora Jekylla i Mr. Hyde'a po raz pierwszy w kolorze. Myślę, że to będzie fajna okazja, żeby zdobyć autograf w tym albumie.
1: To teraz powiedzmy o gościach tego wydarzenia. O gościach z zagranicy trochę mówiłeś, ale ta plejada polskich autorów i autorek też jest niemała.
2: Tak, to prawda. Jeśli chodzi o Czechów, to będziemy mieli ze sobą Karla Osochę, bardzo fajnego artystę, autora serii komiksów i książek Truchlin. Karel rysuje obłędne rysunki, więc myślę, że będzie się do niego ustawiać spora kolejka fanów czekających na wrysy. Będą też Tomasz Prokupek i Martin Foret, którzy są badaczami komiksu czeskiego. Zresztą na te badania kładziemy bardzo duży nacisk, bo będziemy mieli w niedzielę taki panel poświęcony badaniom komiksu Europy Środkowej i tutaj porównamy perspektywę czeską, niemiecką, polską i węgierską. Myślę, że to będzie bardzo interesujące. Ja będę miał przyjemność prowadzić to spotkanie, także już nie mogę się doczekać. Będzie z nami Sándor Kertész, który jest czołowym badaczem komiksu węgierskiego. Tomasz Prokupek, autor chyba największej ilości książek o komiksie czeskim. Adam Rusek, czyli nasz rodzimy historyk komiksu polskiego. I wreszcie Eckart Sackmann, który jest takim właśnie nestorem badań nad komiksem niemieckim. Także zapraszam.
1: To podajmy jeszcze polską linię autorów, których będziecie mogli spotkać.
2: Będzie z nami Michał Arkusiński, Natalia Legutko, będzie z nami Stanisława Kukułka-Pająk, która w tym roku jest naszą rezydentką w Angoulême, więc siedzi na walizkach, tak naprawdę już się spakowała na wyjazd, miesięczny pobyt rezydencyjny w Europejskiej Stolicy Komiksu w Angoulême, gdzie dzięki naszej współpracy już po raz szósty ktoś wyjeżdża na taki pobyt. Będzie z nami Julia Słupek, która dopiero co debiutowała swoim komiksem dyplomowym, to jest jej praca magisterska, prawie 200 stron, niezwykle udany tytuł, Miasto na północy, będzie można to u nas kupić też. Także naprawdę fajny line-up też młodych artystów.
1: Kraków Comics Festival w ten weekend w stolicy Małopolski zapraszał na to wydarzenie wspólnie ze mną Artur Wabik, dyrektor programowy Kraków Comics Festivalu i wszystko w Muzeum Komiksu.
2: Zapraszamy, do zobaczenia.
0: Gość Śniadania Mistrzów.

0: klasyczna puenta nam się należała. Piątkowego śniadania mistrzów, ostatniego przed wakacjami. Od poniedziałku jesteśmy ze sobą dłużej. Od 7 do 11. Doczekać się nie mogę, a są tacy na pewno, którzy doczekać się nie mogą na Kasię Chnat. To ona pojawi się teraz z zagadką wyciągniętą z plecaka i z nagrodami. O 10 fakty.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają.
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Avatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill, drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's, 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Jest 10:00, słuchacie RMF Classic. Czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Nie doszło do złamania prawa, przepisy mi tego nie zabraniają. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Tak mówi komendant Straży Ochrony Kolei. W ten sposób Jarosław Garstka odnosi się do informacji naszego reportera, że jego prywatna firma wystąpiła w przetargu na dostawę trenażerów strzeleckich do Komendy Stołecznej Policji. I ten przetarg wygrała. Krzysztof Zasada o poranku. Jakie argumenty daje komendant?
2: Gdy został szefem SOK, zgłosił, że ma firmę. Nie obejmują mnie zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, mówił. Przekonywał też, że nie ma żadnych wątpliwości dotyczących konfliktu interesów czy braku transparentności swego postępowania. Przetarg publiczny jest najbardziej przejrzystą formą dokonywania zakupów, dodał komendant.
3: Moja oferta była najniższa. Policja zaoszczędziła dzięki temu 200 tysięcy, że złożyłem ofertę.
2: Nie zamierza już jednak startować w przetargach, bo jak mówił, nie dawać pożywki tym, co stawiają mu zarzuty.
3: Nie znajduję uzasadnienia dla tych zarzutów. Wszystko odbywa się w zgodzie z prawem, ale potrafię analizować sytuację, w której się znajduje, i w takich przetargach udziału brał nie będę.
2: Firma komendanta na tym kontrakcie zarobiła 10% wartości oferty, więc 34 tysiące brutto.
1: O sprawie więcej piszemy na rmf24.pl.
4: Fakty RMF Classic ze świata.
1: Na liście zaginionych w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli znajduje się ponad 50 tysięcy nazwisk. Rodziny poszkodowanych walczą z czasem, aby dotrzeć do ludzi znajdujących się pod gruzami, przekazała agencja AP. Podwójne trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. Zginęło co najmniej 235 osób, ale specjaliści obawiają się, że ta liczba z czasem wzrośnie do dziesiątek tysięcy. Naczelna Rada Lekarska będzie apelować do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie ustawy, która ma pozwolić sprawdzać zarobki medyków na podstawie ich numerów PESEL. Te przepisy wieczorem przyjął Senat. To nagłe przyspieszenie prac to efekt wątpliwości, które dotyczą warszawskiego lekarza Dawida Kacprzyka. Ten medyk bez specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Lekarze uważają, że ta ustawa narusza ich wrażliwe dane. Do tematu wrócimy w faktach za godzinę. Dziś w szkołach ostatni dzwonek. Dla milionów uczniów w całej Polsce zaczynają się wakacje. Uroczyste zakończenie roku obserwujemy w niewielkiej szkole w Okleśnej, niedaleko Alwerni w Małopolsce. Tam ósmoklasiści, z którymi rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys, mają naprawdę ambitne plany.
5: Gdzie idziecie do szkoły?
6: Do Trzebini, do ekonoma.
5: I jaka klasa, o jakim profilu?
6: Technik spedytor.
5: Czym zajmuje się technik spedytor?
6: Spedycją międzynarodową.
5: Co to jest spedycja międzynarodowa?
6: Ciężarówkami.
5: Wozi się różne rzeczy.
6: Dokładnie.
7: Chcę iść do Krakowa na programistę.
8: No, idę do szkoły, do technikum.
5: I jaki profil klasy?
8: Porty i terminale.
1: Mówili uczniowie z Okleśnej w Małopolsce. Życzymy, żeby te dalekie plany się spełniły, ale wcześniej życzymy fantastycznych wakacji.
0: Kolejne fakty u nas znów za godzinę 11:00, wtedy wróci Marlena Chudzio, a ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Kolejny upalny dzień przed nami, dużo słońca i bezchmurnego nieba niemal wszędzie, tylko w Kotlinie Kłodzkiej więcej chmur, ale bez deszczu. Temperatura maksymalna do 27 stopni na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, około 32 w centrum, do 33 na południu i zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby, północny i północno-zachodni. Cztery minuty po 10:00, Katarzyna Chnat. Dzień dobry, witam i zapraszam na kolejne spotkanie z nami. Dziś koniec roku szkolnego, zaczynają się wakacje. Dla wielu z Was to również nieco luźniejszy czas, więc będziemy grać najpiękniejszą muzykę filmową na lato i będziemy Wam ten czas umilać, jak tylko potrafimy najpiękniej. Upał daje się we znaki, a my na luzie, spokojnie i relaksacyjnie przy kojących dźwiękach i zagadkach w konkursie Plecak pełen pomysłów. Tak, mam nadzieję, upłynie nam wspólnie czas aż do 14:00, zatem zapraszam. A na początek The Entertainer, Scotta Joplina i Lang Lang przy fortepianie.

0: Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, 11 minut po 10 w RMF Classic, baśniowo nieco, z dedykacją dla tych, którzy właśnie zaczynają wakacje. Koniec roku szkolnego, upalne z iście wakacyjną pogodą. W wielu miastach pojawiły się kurtyny wodne i beczkowozy z wodą pitną, ale na wszelki wypadek bierzcie dzisiaj ze sobą swoją butelkę z wodą, jeżeli zamierzacie wybrać się gdziekolwiek na zewnątrz na dłużej. My tymczasem planujemy z Wami kolejne podróże, nieco dalsze, i podpowiadać będziemy, co konkretnie zabrać ze sobą, jadąc w takie właśnie miejsca wakacyjne. To oczywiście zabawa Plecak pełen pomysłów i mamy też prawdziwy plecak do wygrania w tym konkursie, który sprawdzi się jako bagaż podręczny w każdej podróży.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Pierwsza wskazówka dotycząca naszego konkursu pojawi się jeszcze przed godziną 11. Zapraszam, a jeżeli chcecie poczytać o szczegółach tego konkursu, to zajrzyjcie na rmfclassic.pl. Wcześniej u nas fakty kulturalne około 10.30, a teraz wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic i wędrujemy do Meksyku, bo tam dzieje się akcja filmu Dzieci Sancheza, a my mamy muzykę z tej produkcji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu, sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Reklama.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
15: Dobry design i nowinki zza oceanu.
14: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
15: To nasz plan na życie z klasą.
14: Życie z klasą. Już w środę po 14:00 w RMF Classic.
16: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol d'Or.
17: Castorama! Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
22: Po reklamie.

0: FTB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. ftb-rolety.pl.
1: Jak choćby koncert z muzyką improwizowaną na żywo do filmu Niemego z 1923 roku.
2: Sopot Classic Festival pod hasłem Przygoda od 4 do 11 lipca. Niemal w tym samym czasie, bo od 2 lipca w Operze Leśnej w Sopocie odbędzie się Baltic Opera Festival, którego hasłem przewodnim w tym roku są mity, gusła i zabobony, opowieści, które budują wspólnotę. To hasło odwołuje się do fundamentalnych mechanizmów tworzenia tożsamości narodowej i kulturowej, do opowieści, które porządkują świat i nadają sens historii. Pierwsze wydarzenie 2 lipca w Operze Leśnej w Sopocie zobaczymy i usłyszymy Walkirię Ryszarda Wagnera. Dzień później Polskie Wesele Józefa Bera. Więcej o tym przeczytacie na rmfclassic.pl.
3: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Powstaje w Pile miejsce, gdzie możesz zwolnić, oddychać głębiej i naprawdę odpoczywać. Enklawa spokoju nad rzeką Gwdą. Bliskość natury, zieleń i przestrzeń do relaksu w samym centrum miasta. Apartamenty Bulwary w Pile. Nowoczesna architektura, harmonijnie wpisana w otoczenie. Wysoki standard, eleganckie części wspólne i prywatna strefa fitness. Kolejny etap inwestycji już w sprzedaży. Zamieszkaj w wyjątkowym miejscu. Wejdź na onyxdevelopment.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Reklama.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
21: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
22: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
23: Skoda. Po reklamie.

Jest 10:44, słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. Temat z filmu Avengers u nas za chwilę, a teraz przed nami motyw z serialu Gorąca rywalizacja. Choć ta produkcja raczej chłodzi, bo to historia o dwóch gwiazdach hokeja. A muzyka z tego serialu brzmi tak.

0: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
1: I zaczynamy kolejną odsłonę konkursu Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. To ostatnia szansa przed wakacjami, bo ten konkurs już się kończy. Ale spokojnie, od poniedziałku będą nowe propozycje. Tymczasem dziś kolejny kraj popularny wśród polskich turystów, ale nie pierwszego wyboru. Natomiast dokąd dzisiaj poprowadzą nas tropy? Do miejsca, które jest jednym z najpopularniejszych kierunków do nurkowania w Azji. Zatem wybierając się do tego kraju, warto będzie zabrać ze sobą m.in. własną maskę i rurkę do nurkowania, bo wypożyczalnie są tam co prawda powszechne, ale własny sprzęt jest wygodniejszy, bardziej higieniczny i z pewnością tańszy. Co jeszcze przyciąga turystów do tego kraju? No z pewnością przyroda, ale też tamtejsze słońce i rajskie plaże. W tym temacie też mamy kilka podpowiedzi praktycznych, ale o tym więcej powiem nieco później. Natomiast jeżeli ta wskazówka już naprowadziła Was na odpowiedź, to nie ma przeszkód, możecie wypełniać formularz konkursowy i zgłaszać się do zabawy. Szczegóły i formularz znajdziecie na rmfclassic.pl, a finał o 13.30. A my wracamy do muzyki. Jean-Marc Luisada przy fortepianie zagra Mazurka Cismol, op. 6, nr 2, Fryderyka Chopina.

0: To był galop z karnawału w Paryżu Jana Strausa I. Marlena Chudzio pląsała i podrygiwała w takt muzyki. A co nam szykuje w faktach?
1: W faktach też będą informacje bardzo pozytywne o pięknych końcach, o wspaniałych początkach, czyli przedszkolaki kontra koniec roku szkolnego.
0: Szczegóły za 3 minuty, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
0: Jest 11:00, przed mikrofonem z nami Marlena Chudzio, zatem czas na najświeższe fakty RMF Classic.
1: 19-latek, który zranił nożem 4 osoby w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu Zdrowiu, nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne. Był za to pod wpływem narkotyków. Anna Kroparczyk, nasza reporterka, zna najnowsze ustalenia w sprawie.
18: Motywy działania tego młodego mężczyzny wciąż nie są znane. Prokurator zdecyduje, kiedy zostanie on przesłuchany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt z jego bliskich nie przebywał w Jastrzębskim Szpitalu w chwili ataku. 19-latek był pod wpływem narkotyków.
19: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi.
18: Halina Semik, rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju, poinformowała, że przesłuchiwani są świadkowie.
19: Świadków było kilku, dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani, policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
18: Stan rannych, dwóch pacjentek, lekarza i pielęgniarki jest stabilny. Z Jastrzębia-Zdroju Anna Kropaczek.
1: Ustawa narusza nasze wrażliwe dane. Tak prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski ocenia przepisy, które mają pozwolić sprawdzać zarobki medyków na podstawie ich numerów PESEL.
7: Użyjemy wszelkich dostępnych nam środków, żeby zablokować tę szkodliwą ustawę albo wprowadzić zapisy chroniące nasze dane. Dlatego będziemy przekonywać pana prezydenta. Jeżeli to nie będzie skutkowało, oddamy sprawę do Trybunału Konstytucyjnego i instytucji unijnych.
1: Wieczorem przepisy przyjął Senat. To nagłe przyspieszenie prac, to efekt kontrowersji związanych związanych z warszawskim lekarzem Dawidem Kacprzykiem. Jak wątpliwości wokół nowych przepisów ocenia prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski, to właśnie ta rządowa agencja ma zbierać dane o zarobkach.
17: Ja nie zamierzam na pewno śledzić poszczególnych indywidualnych osób i tego, ile pracują. Natomiast chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
1: Na podstawie tych danych resort zdrowia chce proponować zmiany dotyczące na przykład górnego limitu zarobków lekarzy. Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Olsztynie mogą wystąpić problemy z systemem kolejkowym i stroną internetową. Nasz reporter Piotr Bułakowski pytał o powód utrudnień.
20: W pomieszczeniu serwerowni zepsuła się klimatyzacja. Trwają prace naprawcze, ale jak usłyszałem od rzecznika ratusza Patryka Pulikowskiego, kto planował dzisiaj załatwić jakieś sprawy urzędowe, lepiej, żeby to przełożył na poniedziałek.
21: Nie mamy pewności, czy uda nam się przywrócić działalność tych wszystkich systemów jeszcze dzisiaj.
20: Nie ma natomiast problemów w innych miejskich placówkach.
1: A teraz w faktach RMF Classic. Ważne emocje, ważne sprawy. Zakończenie przedszkola dla wielu maluchów to czas radości, ale też czas pożegnań z kolegami i koleżankami. Absolwenci przedszkola, to brzmi dumnie, za 2 miesiące pójdą do szkoły. Pytaliśmy, czy taki pomysł im się podoba.
22: Rozstawię się z moimi kolegami i koleżankami.
23: Cieszycie się, że idziecie do szkoły?
22: Tak. Tam będzie fajnie.
23: Nowe koleżanki będą?
22: Tak. Nie, niektóre będą u mnie z osiedla, a u mnie będzie tylko jeden kolega z mojej grupy w tej szkole, co ja będę chodzić. Jasiu? No. O.
23: Fajnie będzie w szkole?
22: Tak.
23: A czemu?
22: Bo wiem, że będzie więcej do nauki.
23: Cieszysz się, że kończysz przedszkole?
22: Tak, cieszę. Tylko trochę się smucę, bo pożegnam się z moimi przyjaciółkami.
1: Usłyszała od przyszłych pierwszaków nasza reporterka Anna Pałamar. Życzymy, żeby spotkanie ze szkołą niosło tylko same dobre emocje.
0: Tak jest, a my się z wami nie żegnamy absolutnie. Marlena Chudzio wróci w kolejnych faktach o 12, a ja zostaję cały czas z wami. Teraz opowiem o tym, jaka prognoza pogody. Kolejny upalny dzień przed nami, dużo słońca i bezchmurnego nieba niemal wszędzie, tylko w okolicach Kotliny Kłodzkiej więcej chmur, ale oczywiście bez deszczu. Na termometrach teraz od 26 do 28 stopni niemal wszędzie. Najcieplej ma być w okolicach centrum kraju, tam 33 w ciągu dnia i na zachodzie do 34. Wiatr dzisiaj słaby, północny i północno-zachodni. Jutro i pojutrze nadal gorąco.
24: RMF Classic. Gra jak z nut.
25: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
26: Tu Jerzy Rogiewicz.
27: Tu Paweł Lucewicz.
28: Z tej strony Łukasz Elucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
24: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Słuchacie RMF Classic, to była muzyka z filmu Na fali. To też trochę wskazówka na dzisiaj dla grających w konkursie Plecak pełen pomysłów. Choć nie idźcie w tym przypadku tropem miejsca, gdzie toczy się akcja filmu, a raczej rodzajem aktywności wodnych. Do konkursu wrócę niebawem, teraz zaproszenie do Torunia.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Rozpoczynamy powoli wakacje i specjalne akcje dla Was również, te plenerowe. No nie może być inaczej, chcemy się z Wami spotykać, a wakacje są najlepszym do tego czasem. Więc już najbliższą środę zapraszamy Was na pierwszy przystanek filmowej mapy Polski RMF Classic. I jak już wiecie, odwiedzimy Toruń. Miasto znane m.in. z kadrów do takich filmów jak Prawo i Pięść czy Rejs, a także z serialu Czterej Pancerni i Pies. To jest pierwsze z miast, które wybraliśmy z Waszych zgłoszeń, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych 1 lipca od godziny 10. Spotkamy się z Wami na dachu kawiarni przy bulwarze filadelfijskim w Toruniu. Tam będziemy nadawać pierwszy program z naszego plenerowego studia RMF Classic. Będą też leżaki, wakacyjne konkursy i wyjątkowi goście. Program poprowadzi Łukasz Wojtusik, a relacje z wydarzenia będą publikowane na bieżąco w mediach społecznościowych RMF Classic. A w międzyczasie możecie też zgłaszać kolejne miejsca, kolejne miasta, które według Was powinniśmy odwiedzić w te wakacje. Szczegóły naszej akcji znajdziecie na rmfclassic.pl pod hasłem Filmowa Mapa Polski RMF Classic.
1: Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
0: My tymczasem wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Już za chwilę u nas Lisa Gerardi, piosenka z filmu Gladiator, a teraz One Piece, kurs na Grand Line z tej produkcji, fragment soundtracku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Reklama.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Po reklamie.

25 minut po godzinie 11. Słuchacie RMF Classic. Już wkrótce u nas Robbie Williams zaśpiewa. Będzie też muzyka filmowa Aleksandra Despla. A teraz zabrzmi barkarolla Jacques'a Offenbacha. Gra Sinfonietta Bydgoska. Prowadzi Maciej Niesiołowski.

0: biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: 24.pl. A my tymczasem zachęcamy do podróży, do kraju, w którym wysokie temperatury dla nas Polaków mogą być problemem, ale to nie powoduje, że cokolwiek przestaje tam działać. Dokąd się udajemy? Czas na kolejną wskazówkę.
2: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
1: Odpowiedzią w naszej zabawie są rzeczy, które wrzucam do naszego wirtualnego plecaka. Otóż w tym kraju zwiedzanie świątyń to obowiązkowy punkt każdej podróży, a znajduje się tam ponad 40 tysięcy buddyjskich świątyń. Warto więc pamiętać, że obowiązuje tam odpowiedni strój, zakryte ramiona i kolana. Zatem do bagażu trzeba będzie wrzucić na przykład lekką chustę lub cienkie spodnie i koszulę z długim rękawem. Przydadzą się one zarówno podczas zwiedzania świątyń, jak i w klimatyzowanych pomieszczeniach. O jakim kraju mowa? Składajcie w całość poszczególne podpowiedzi i wypełniajcie formularz konkursowy, który znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. A my tu niespiesznie prowadzić Was będziemy przy dźwiękach muzyki filmowej do finału, a ten około 13.30. Serdecznie zapraszam. Aleksander Despla tymczasem i jego muzyka z filmu Ostrożnie, pożądanie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
3: Panie majster, jak my ten słup posadzimy?
4: Dźwigiem.
3: A dachówkę na górę?
4: Podnośnikiem koszowym.
3: Kostkę brukową z tira będziemy ręcznie zdejmować?
4: Nie, HDS-em.
3: Skąd to wszystko wziąć?
4: Wynająć w firmie Dźwigi Zielińska. Jedna firma, wiele rozwiązań. Dźwigi, podnośniki koszowe, HDS-y. A nasz sprzęt zaparkujemy na ich strzeżonym parkingu w Koninie przy ulicy Europejskiej. Pan dzwoni do Dźwigi Zielińska. 608-256-312. 608-256-312.
5: Reklama.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
15: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
5: Po reklamie.

0: Fragment z koncertu Grosso G-dur Handla grała angielska orkiestra kameralna, prowadził Raymond Lepard. A ja mam dla Was kolejną wskazówkę w plecakowym konkursie.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Dzisiaj do odgadnięcia kraj, który słynie z tropikalnego klimatu i nagłych, ulewnych deszczy. Nawet w porze suchej może zaskoczyć nas intensywny, ale krótki deszcz. Dlatego wybierając się tam, warto zabrać mały składany parasol albo chociaż peleryny od deszczu. Zajmą niewiele miejsca, a potrafią uratować cały dzień zwiedzania. Natomiast z przyjemniejszych rzeczy w tym kraju polecamy jedzenie. Tamtejsze targi uliczne to ponoć raj dla smakoszy. W dużych miastach można spróbować setek lokalnych potraw przygotowywanych na ulicy. Zatem do naszego bagażu warto też wrzucić żel antybakteryjny i wilgotne chusteczki. Street food jest częścią lokalną kultury, ale nie wszędzie znajdziemy miejsca do umycia rąk. Dokąd zatem się dzisiaj udajemy? To jest pytanie pierwsze. I jakie inne miejsca Wy nam polecacie na te wakacje? To jest pytanie drugie, które znajdziecie w formularzu konkursowym Plecak pełen pomysłów. Ten formularz jest cały czas dostępny na rmfclassic.pl. Zachęcam do wypełnienia. A na finał zapraszam o 13.30. Cher i Bono teraz w RMF Classic.

0: Muzyka z ekstradycji na koniec tej godziny programu. Z nami jest już Marlena Chudzio, bo zbliża się południe. Co nam szykujesz w kolejnych faktach?
1: Fakty w południe będą bardzo upalne, nie tylko z kraju, także z zagranicy, no ale przecież od tego są wakacje.
0: Tak jest, szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama. Od Żanku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Wcale się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
2: Po reklamie.

0: Jest 12:00, słuchacie RMF Classic, czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmie się ujawnioną przez naszego dziennikarza sprawą przetargu dla policji, który wygrała prywatna firma komendanta głównego Straży Ochrony Kolei. Komendant Jarosław Garstka dostarczył policjantom trenażery strzeleckie warte ponad 300 tysięcy złotych. CBA ma prześledzić sam przetarg, by ustalić, czy mieliśmy do czynienia z konfliktem interesów albo złamaniem zasad przejrzystości zamówień publicznych, mówi rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński.
2: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizują wszystkie informacje na ten temat pod kątem, czy w tym wypadku nie doszło do złamania lub naruszenia prawa.
1: Komendant Garstka zapewnia, że przepisów nie złamał, nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zaprzecza też sugestiom, że jego udział w przetargu może być wątpliwy ze względów przejrzystości czy konfliktu interesów. Łamanie norm odpoczynku to główny problem, który Najwyższa Izba Kontroli wykryła w szpitalach klinicznych. Opublikowano nowy raport na ten temat. Wnioski dotyczą 10 szpitali klinicznych, między innymi w Białymstoku, w Krakowie, w Rzeszowie, w Warszawie i w Lublinie. Treść raportu poznał już nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Łamanie norm odpoczynku wykryto w 9 na 10 skontrolowanych placówek. Rekordowy przypadek to ciągła praca lekarza przez 70 godzin i 10 minut, czyli przez prawie 3 doby. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Kolejny wniosek jest taki, że 75 medyków pracowało przez ponad 24 godziny. Przyczyny to brak lekarzy i pielęgniarek, a także nagłe zachorowania wśród personelu. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się dzisiaj do Ministerstwa Zdrowia z informacją, że potrzebna jest szybka reakcja. Resort, jak ustaliłem, na razie rozważa wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy pracujących na kontraktach, czyli poza etatem, a ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść najwcześniej za kilka tygodni.
1: Uwaga na fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Ostrzega przed nimi Stalexport Autostrada Małopolska, koncesariusz odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Według spółki wiadomości zawierają informacje o rzekomym mandacie oraz link do strony internetowej. Oszuści próbują w ten sposób nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych, w tym informacji umożliwiających dostęp do środków finansowych. We Włoszech w 18 miastach obowiązuje najwyższy alert z powodu upałów. Liczba osób trafiających na pogotowie z powodu gorąca wzrosła o 15%. Czerwony stopień alarmu jest m.in. w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Wenecji i Weronie. Temperatura sięga 40 stopni Celsjusza i według prognoz ma jeszcze wzrosnąć. W Polsce ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami obowiązują niemal w całym kraju. Na termometrach zobaczymy wartości powyżej 30 stopni. Tylko w północnych i północno-wschodnich w odnich rejonach nie grozi nam tak wysoka temperatura. Upał cieszy uczniów, którzy dziś rozpoczynają wymarzone wakacje. Nasz reporter odwiedził szkołę w Okleśnej w Małopolsce.
4: Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor.
5: Do Tunezji.
6: Do Tunezji, tak?
5: Drugi raz.
6: Tam jest dużo piasku chyba.
5: Tak jest, na plaży.
6: Czy ty będziesz tęsknić za swoimi kolegami?
5: Nie.
6: Dlaczego?
5: Bo jeden pójdę do mojej klasy.
6: Potem wrócisz do swojej klasy, tak?
7: Tak. Trochę tak, będę tęsknić.
6: Zżyłaś się z nimi? Ile masz osób w klasie?
7: Łącznie ze mną mam 11 osób.
6: Słuchaj, a jakie masz plany na wakacje?
7: Jeszcze nie wiem, ale raczej spędzę z rodziną.
1: Z uczniami szkoły podstawowej w Okleśnej w Małopolsce rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. Życzymy udanych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
0: A w faktach RMF Classic od rana była z nami Marlena Chudzio. Wielkie dzięki.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: A ja jeszcze sprawdzam, co na mapie pogody. Wysoka temperatura dzisiaj może nam trochę doskwierać, bo na termometrach w okolicach 30, a konkretnie 27 stopni na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, od 30 do 33 w centrum i na południu i do 34 maksymalnie na zachodzie. Najprzyjemniej, bo nieco chłodniej nad morzem, tam od 22 do 26. Cały dzień pogodny i słoneczny i tak też będzie jutro i pojutrze.
8: RMF Classic. Poczuj się dobrze.
9: Hi, this is Pierre Mavini.
10: Witam, mówi Aga Zarian.
11: Mówi Leszek Możdżer.
12: Tu Wodek Pawlik.
13: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem klasik. Jacek Cygan.
8: RMF Classic.

0: Temat z filmu Skarb Narodów na skraju historii to za nami w RMF Classic. Jest 9,5 minuty po 12, a w tej godzinie będę mieć dla Was zaproszenia i bilety na ciekawy koncert na Śląsku i to będzie coś dla miłośników muzyki jazzowej. A ponadto zapraszam cały czas do udziału w zabawie Plecak pełen pomysłów. Mam kolejną wskazówkę, teraz pójdziemy tropem jedzenia.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Podpowiadamy i opowiadamy o różnych miastach i krajach na świecie, które warto odwiedzić. Ale że nie samymi widokami i zabytkami żyje człowiek, to powiem teraz co nieco o kuchni tego kraju. Jednym z dań, które naprawdę warto tam spróbować, jest smażony ryż z warzywami, jajkiem, orzeszkami ziemnymi i z dodatkiem krewetek lub kurczaka. Można go znaleźć niemal wszędzie, od ulicznych streganów po eleganckie restauracje. Warto też spróbować zupy tom yum, która jest ponoć jedną z najsłynniejszych zup w tym kraju, która łączy ostrość chili, kwaśność limonki i aromat trawy cytrynowej. Najczęściej podawana jest z krewetkami i uznawana za prawdziwy symbol tamtejszej kuchni. Intensywna, aromatyczna i ponoć niezapomniana. Ale warto pamiętać, że to, co dla nas pikantne, dla mieszkańców tamtego kraju zaledwie łagodne. Więc uwaga na przyprawy. A co na deser? O tym powiem za chwilę. Natomiast kogo z Was trop kulinarny już naprowadził na odpowiedź w naszym konkursie, o jakim kraju mowa, to zapraszam do wypełniania formularza, który znajdziecie oczywiście na naszej stronie rmfclassic.pl. Teraz lekko bardzo i dla żołądka, i dla ducha. Marek Grechuta i niepewność.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

24 minuty po godzinie 12. Słuchacie RMF Classic. U nas już niebawem muzyka Paula Simona z filmu Absolvent. Będzie też kompozycja Patricka Doyle'a z kolejnej serii przygód o Harrym Potterze. A teraz posłuchamy fragment z Eine kleine Nacht, Musik Mozarta. To wykonanie Academy of St. Martin the Fields, który prowadzi Sir Neville Mariner.

0: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
1: I wracamy do naszych zagadek i pakujemy wirtualny plecak do pewnego pięknego i gorącego kraju z rajskimi plażami i pysznym jedzeniem. Mówiłam już o daniach głównych, teraz czas na deser. A do plecaka warto będzie spakować chusteczki odświeżające do szybkiego oczyszczenia się po soczystych owocach, których koniecznie trzeba tam spróbować. Koleżanka, która była w tym kraju na wakacjach, mówi, że najlepszy deser w tym miejscu to mango sticky rice. To taki smak tego kraju zamknięty w jednym talerzu. Dojrzałe, słodkie mango podawane jest z kleistym ryżem gotowanym w mleku kokosowym. Proste połączenie, które zachwyca nawet osoby niezainteresowane deserami. Warto spróbować. No i jeszcze jedna rada dla tych, którzy się tam wybierają, od tych, którzy tam byli. Warto nauczyć się targować. Ta umiejętność przyda się na ulicznych targach. Mam nadzieję, że te podpowiedzi rozwiały wątpliwości i już wiecie, co wpisać w odpowiedzi na nasze pierwsze pytanie w formularzu konkursowym. Zapraszam do zabawy, no i pakuję prawdziwy plecak z naszymi gadżetami, który jest do wygrania w tej zabawie. Finał o 13.30, a formularz znajdziecie jak zawsze na rmfclassic.pl. My muzycznie teraz wędrujemy do świata czarów i magii. Przed nami muzyka Patricka Doyla z filmu Harry Potter i Czara Ognia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Reklama.
6: Dostaniesz coś za świadectwo?
7: No raczej, rabat od Media Expert.
6: Wow, też chcę.
7: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
6: Mega.
8: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
12: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: No to pa!
13: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
14: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
5: Po reklamie.

Anem Polka Jana Strausa II w RMF Classic to za nami, a my wracamy do propozycji w piątkowe popołudnie. Nie tylko zagadki w konkursie plecakowym dla Was mamy, bo obiecałam jeszcze bilety na koncert i zaproszenie. Zatem, co powiecie na wycieczkę do katowickiego Nospru na koncert jazzowy Jana Garbarka wraz z gośćmi? Jan Garbarek Group i Trilo Gurtu, legendarni artyści z pogranicza jazzu, muzyki etnicznej i klasycznej, zaprezentują niezwykły koncert. Wręcz spektakl muzyczny. Garbarek od dziesięcioleci uznawany jest za jednego z mistrzów nastrojowego nordyckiego jazzu. Trilo Gurtu natomiast to hinduski mak instrumentów perkusyjnych, a zarazem fascynujący wokalista. Towarzyszyć im będą doświadczony pianista i porywający swą grą basista. Razem ci wszyscy artyści stworzą zaczarowany muzyczny świat. Ten koncert w katowickim Nosprze w poniedziałek 29 czerwca o godzinie 19. A my mamy dla Was podwójne bilety na ten koncert. W tej sprawie piszcie do nas już teraz na adres redakcja@rmfclassic.pl. W tytule wpiszcie Jan Garbarek. Czekamy na Wasze maile, a w międzyczasie nieco inny klimat stworzymy. Dajdo i piosenka, która pojawiła się w serialu Niewybrani, zabrzmi teraz na naszej antenie.

0: Dźwięki z teorii wszystkiego na koniec tej godziny programu. W RMF Classic zbliża się 13. Za chwilę najświeższe fakty. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic, jest 13. Najświeższe fakty przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: To niepotrzebne eskalowanie napięć w relacjach polsko-ukraińskich, tak w Gdańsku. W rozmowie z reporterem RMF FM przedstawiciele rządu komentują zachowanie mera Lwowa. Przypomnę, Andrii Sadowy, choć nie został zaproszony na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, to przyjechał do Gdańska w tym samym czasie i ogłosił zawarcie umów z zagranicznymi partnerami. Polskich firm w tym gronie nie było. W faktach Michał Radkowski, który wciąż jest w Gdańsku na konferencji, jak zachowanie mera Lwowa komentują rządzący.
2: Krytycznie, choć mocno ważą słowa, bo nie chcą zaogniać i tak już napiętych relacji między Polską a Ukrainą. Jacek Karnowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, uważa, że nie można patrzeć na Ukrainę przez pryzmat jednego wydarzenia, choć...
3: Mam nadzieję, że Andrzej Sadowy pójdzie po rozum do głowy. Przepraszam, że to powiem, bo jest samorządowcem i powinien jednak wiedzieć, że jak przegrał arbitraż, to musi zapłacić.
2: A chodzi o polską firmę, która realizowała inwestycje w Lwowie, a nie dostała pieniędzy. Kolejne wyroki międzynarodowych sądów arbitrażowych były korzystne dla tej firmy. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówi krótko.
4: Bardzo świadomie mer Lwowa nie został zaproszony na konferencję o odbudowie Ukrainy.
2: I przypomina, że konferencja służy rozmowom, a nie eskalacji napięć.
5: Najważniejsze są fakty.
1: Nóż kuchenny o długości 15 cm to narzędzie, którym 19-latek zranił 4 osoby w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Szpital, poza oddziałem gastrologii, na którym doszło do ataku, pracuje normalnie. Personel i pacjenci mogą skorzystać z opieki psychologa.
6: Jest bardzo duży stres. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas. To, że to był oddział gastrologiczny, to jakiś przypadek. Opieka psychologa jest zapewniona również dla każdego, kto uzna, że takiej pomocy potrzebuje i szpital zapewnia to także personelowi. Podobnie jak oczywiście pacjentom i rodzinom pacjentów.
7: Po prostu to jest niewiarygodne, żeby takie coś się stało. Nie?
8: Dla mnie to jest ogromna tragedia.
9: W szpitalu powinno być bezpiecznie.
8: Bezpiecznie powinno być w szpitalu, a tu właśnie.
10: Może inaczej, to nie jest pierwszy przecież przykład w Polsce, który się dzieje. To się zdarza.
11: Żal mi pacjentów, żal mi lekarzy, którzy doświadczyli tej sytuacji. Uważam, że powinny być jakieś przynajmniej podstawowe kroki podjęte, żeby to bezpieczeństwo poprawić.
1: Mówili Artur Ploch, lekarz kierujący oddziałem chirurgii oraz pacjenci. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Anna Kropaczek. Od jutra na stacjach niewielkie wzrosty cen paliw. W pierwszy weekend wakacji za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 6 zł 17 groszy. To nie będzie arabskie lato pod Tatrami, mówi nam Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Gości z Bliskiego Wschodu będzie o ponad połowę mniej niż przed rokiem. W związku z tym nie trzeba obawiać się tak zwanych cen dla szejków.
12: Na dzisiaj, na pierwsze 2 tygodnie lipca 509 zł. Przypominam, standard plus minus 3-gwiazdkowy, 2 km od Krupówek dla 2 osób, często z jednym bezpłatnym dzieckiem, ze śniadaniem. Ten sam standard w lipcu 2025 roku kosztował 542 zł. Czyli mamy 8% w dół na początku wakacji. Kolejne tygodnie na ten moment w żadnej dacie poza długim weekendem sierpniowym nie przekraczają cen z zeszłego roku.
1: Zapewniał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Kolejne fakty będą w RMF Classic o 14. Do usłyszenia. Teraz Kasia opowie nam o pogodzie. I upały wracają, prawda?
0: No wracają, ale to może i dobrze. Czekaliśmy na słońce. Tak więc mamy piękny początek wakacji, letniego weekendu, dużo słońca i tylko gdzieniegdzie niewielkie chmury, a do tego wysoka temperatura. Od 22 do 26 nad morzem, tam najłagodniej, poza tym 27 na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, 32-33 w centrum i na południu i do 34 maksymalnie dzisiaj na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, jutro i pojutrze nadal gorąco.
5: RMF Classic. Z muzyką na pierwszym planie.
13: This is Harry Gregson-Williams.
14: My name is Michael Nyman.
15: This is Howard Shore.
16: Hi, my name is Don Davis.
17: RMF Classic. It's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.
5: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Kung Fu Panda 3 i muzyka Hansa Zimmera to za nami. Słuchacie RMF Classic, 11 minut po godzinie 13. Katarzyna Chnat, zapraszam na ostatnią godzinę z konkursem Plecak pełen pomysłów. Finał dzisiejszej odsłony konkursu i wręczenie nagród około 13.30, a od poniedziałku nowe konkursowe propozycje dla Was i mnóstwo innych ciekawych letnich tematów. Tymczasem czytam Wasze zgłoszenia w naszej zabawie, no i jestem pod wrażeniem kreatywności i propozycji miejsc, o których piszecie i które nam polecacie. No, czyje zgłoszenie dzisiaj wygra? Przekonamy się już niebawem, a teraz wracamy jeszcze do propozycji muzycznych. Za chwilę na naszej ścieżce dźwiękowej temat z filmu Amelia i klimat Francji. Będzie opowieść też o pewnym astronaucie i kompozycja z soundtracku do filmu Pierwszy Człowiek, a teraz podróż do Nowego Jorku, między innymi i fragment soundtracku z serialu Madison.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
0: Reklama.
4: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: Po reklamie.

25 minut po 13:00, słuchacie RMF Classic. Wracamy teraz na naszą ścieżkę dźwiękową i gramy najpiękniej jak potrafimy fragment soundtracku serialu Bridgertonowie sezon 4 u nas za chwilę, a teraz zabrzmi menuet z 5. kwintetu E-dur Boccheriniego. To wykonanie Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, którą prowadzi Jerzy Salwarowski.

0: To była muzyka z serialu Bridgertonowie z sezonu czwartego. Jest 13.31 w RMF Classic. Ogłaszam finał ostatniej odsłony konkursu Plecak pełen pomysłów. Mnóstwo ciekawych miejsc i krajów omówiliśmy w tej zabawie i podpowiedzieliśmy, gdzie warto się wybrać tego lata. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Was trochę. A jaki kraj dziś został zaprezentowany? Czas na rozwiązanie zagadki i finał z nagrodami.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: No i mamy już na łączach naszego dzisiejszego zwycięzcę, autora ciekawego wpisu w formularzu konkursowym. Z nami jest pan Rafał. Dzień dobry. Zatem jaki kraj był dzisiaj tematem naszej zabawy?
2: Tajlandia.
0: Tak jest i to jest bardzo dobra odpowiedź. Tajlandię pan wpisał w formularzu, wszystko się zgadza.
2: Tak.
0: No więc czekam na pana opowieść o innym kraju w odpowiedzi na drugie pytanie, bo pan również kraj na literkę T proponuje, ale nie Tajlandię, tylko...
2: Tunezja.
0: Tak jest.
2: Najdalsze miejsce, które odwiedziłem poza Europą, no jakiś czas temu. Natomiast przygoda przygodą z racji tej, że no zupełnie odmienna od naszej kultura, wyznanie, ludzie. No troszkę śmiesznie jak dla nas, bo byłem z żoną, taka wyprawa nasza, jeszcze bez dzieci. Także pozwalaliśmy sobie na taki właśnie troszkę mniej komfortowy transport.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Ale piękne dzięki za tę opowieść i za to polecenie. A ja dla pana już pakuję paczkę, w niej będzie nasz turystyczny podróżny plecak w barwach RMF Classic, do którego dorzucę trochę naszych gadżetów.
3: Super, bardzo dziękuję za informację i za całą rozmowę. Bardzo mi miło.
2: Piękne dzięki raz jeszcze. Pozdrawiam serdecznie.
3: Pozdrawiam również. Dziękuję. Do usłyszenia.
2: I w ten oto sposób zakończyliśmy finał ostatniej odsłony konkursu Plecak pełen pomysłów. Bardzo dziękuję za wszystkie wasze zgłoszenia i za zaangażowanie przez cały ten ostatni sezon konkursowy. W finale u nas jeszcze muzyka, która w pewien sposób nawiązuje do Tajlandii, bo w tym kraju kręcone były zdjęcia do trzeciego sezonu serialu Biały Lotos i fragment soundtracku właśnie z tej produkcji teraz na antenie RMF Classic. A ja wszystkim państwu życzę wspaniałych podróży tego lata.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
5: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
6: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
5: W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
6: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
20: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
21: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
22: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.
23: RMF Classic. Spokój w wersji audio.

Dziewczyna o włosach jak len. Claude'a Debussy'ego tę kompozycję grał Víkingur Ólafsson. A ja z pewnym smuteczkiem z jednej strony żegnam się dzisiaj z wami, bo to już był ostatni konkurs w zabawie plecak pełen pomysłów, ale z drugiej strony czuję już ekscytację, bo od poniedziałku na naszej antenie nowa zabawa, nowe propozycje na wakacje i wydarzenia plenerowe, między innymi w ramach filmowej mapy Polski RMF Classic. Zatem zapraszam do spędzania z nami wakacji. A dzisiaj zapraszam na ostatnie w tym sezonie program Kino w roli głównej, który po godzinie 14 poprowadzi dla was Magda Juszczyk. Pięknego popołudnia i całego weekendu. Kłaniam się pięknie i na do widzenia jeszcze ode mnie dla was Enya i Orinoco Flow. Katarzyna Chnat. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
0: Po reklamie.
18: Minęła godzina 14. Pora na najświeższe fakty RMF Classic. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
19: Jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić limit czasu pracy wszystkich lekarzy. Taki plan przedstawia w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Jest to pierwszy wywiad z szefową tego resortu od wybuchu afery dotyczącej warszawskiego Szpitala Południowego. Limit czasu pracy lekarzy ma być ustalony z dyrektorami szpitali i z samorządem lekarskim. Propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej to nie więcej niż 312 godzin pracy miesięcznie dla każdego lekarza, także na kontrakcie. Czy dokładne pilnowanie takiego limitu może wpłynąć na dostęp do pomocy lekarzy, których teraz często brakuje?
20: No to też to mamy w analizach i oczywiście tutaj dostępność lekarzy w różnych województwach jest też różna. Natomiast chcemy w ten sposób dać dyrektorom możliwość zdecydowania, w jaki sposób będą układali dyżur w swoim podmiocie.
19: Jolanta Sobierańska-Grenda deklaruje też, że może powstać narzędzie, które będzie działać jak tachograf u zawodowych kierowców i da sygnał w szpitalu, gdy lekarz przekroczy limit czasu pracy.
20: Będziemy starali się taką informację również udostępnić dyrektorom.
19: To będzie też tematem rozmowy w Ministerstwie Zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. 9 lipca medycy od ponad tygodnia proszą o spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Ostatecznie spotka się z nimi właśnie szefowa resortu zdrowia.
17: Popołudniowe fakty RMF Classic.
19: Dziś koniec roku szkolnego i rozpoczynają się wakacje dla blisko 5 milionów uczniów. Zaczynają się też zorganizowane wyjazdy na kolonie i wycieczki. Policja przypomina rodzicom, że warto prosić o sprawdzenie stanu technicznego autokaru, który ma zawieźć ich dzieci do miejsca wypoczynku.
21: Oczywiście doświadczenie uczy jak najbardziej, że warto takie
0: kontrolę zgłaszać. Zdarzały się przypadki w ciągu ostatnich kilku lat, że na przykład został podstawiony autokar, który był niesprawny, lub na przykład kierujący, który miał zawieźć dzieci na kolonie, był po prostu w stanie nietrzeźwości.
19: Tłumaczyła nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Wzajemnie malowane portrety artystów oraz unikatowy widok wnętrza paryskiej pracowni Józefa Mehofera i Stanisława Wyspiańskiego będzie można podziwiać od dziś w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dzieła pochodzą z kolekcji placówki oraz zbiorów prywatnych i pokazują wyjątkowe czasy przyjaźni wielkich artystów.
21: Mamy przepiękny pastel Stanisława Wyspiańskiego. Pokazuje nam wnętrze jednej z licznych pracowni Stanisława Wyspiańskiego w Paryżu, bo wiemy, że kiedy przyjechał w roku 1890, najpierw mieszkał w hotelu Racine, potem wrócił do Krakowa i z przerwami, wracając przez 3,5 roku do Paryża, te pracownie zmieniał. Miał oczywiście pracownie niewielkie, w tych pracowniach spał, prowadził życie towarzyskie i w niektórych z nich mieszkał właśnie z Józefem Mehoferem.
19: Opowiadała nam Magdalena Laskowska, kustoszka tej wystawy. Z powodu upałów filharmonicy berlińscy zmieniają stroje przed jutrzejszym koncertem plenerowym. Muzycy wystąpią bez marynarek. Niemcy mierzą się z falą upałów, która dziś może przynieść rekordowe temperatury nawet do 41 stopni. I tak ma być aż do początku przyszłego tygodnia. U nas też bardzo gorąco, pogoda od Magdy właśnie teraz, a z faktami wracam za godzinę.
18: Słonecznie, tylko w Kotlinie Kłodzkiej zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 27 stopni Celsjusza na Podhalu i 28 na północnym wschodzie, około 32 w centrum do 33 na południu oraz zachodzie, a 34 stopnie zapowiadane są lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem.
22: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
23: This is Gustavo Santaolalla.
24: Hi, this is James Newton Howard.
25: This is Daniel Pemberton.
26: Hi, this is Max Richter.
27: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
22: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: roli głównej w RMF Classic zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Ostatnie przed wakacjami wydanie magazynu o filmach. To brzmi zobowiązująco, prawda? A ja spróbuję przyczynić się do tego, byście dziś leciutko weszli w wakacyjny czas, mając na tak zwanej muszce kino i najwspanialsze filmy. Zaproszenia dziś mam do rozdania. Miejcie maile w pogotowiu. Premiery tygodnia przedstawimy w pigułce i to będzie takie kompendium wiedzy o tym, jak wejść w nadchodzący weekend. Lidia Krawczuk zza oceanu opowie o starym, nowym filmie Christophera Nolana Following, czyli śledząc, film z 1998 roku, od dziś w polskich kinach. Wielka gratka. Studio odwiedzi szefowa Stowarzyszenia Kin Studyjnych Marlena Gabryszewska. Będzie mieć dla was asa w rękawie, czyli kartę studyjną. Przegląd najbliższych letnich festiwali przygotowałam dla was w nadziei na wasze wyprawy na te właśnie festiwale. W końcu lato w pełni, a w dobry nastrój wprawiać nas będzie do godziny 18:00 najpiękniejsza muzyka filmowa. Mark Knopfler teraz w muzyce z filmu Metroland.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Dania tutaj jest 100-krotka.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Po reklamie.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Zanim Christopher Nolan zaczął kręcić filmy za setki milionów dolarów, filmy ważne dla młodych pokoleń, wciąż słyszę, jak filmowcy opowiadają mi o znaczeniu poszczególnych tytułów w ich życiu. Więc zanim zrealizował Nolan Memento, Mrocznego Rycerza, Incepcję, Interstellar, Dunkierkę, Tenet czy Oppenheimera, i zanim na ekrany wejdzie jego najnowsza Odyseja, o której zdarza mi się nawet w taksówce rozmawiać z kierowcą, takie emocje wywołuje ten tytuł. No więc zanim to wszystko, to Nolan stworzył Following. Śledząc, pełnometrażowy debiut reżysera, właśnie dziś po raz pierwszy trafia do polskich kin. A Lidia Krawczuk zza oceanu opowie w RMF Classic o tym małym, czarno-białym, londyńskim filmie z 1998 roku.
2: Following to tylko 70 minut, ale już widać w nim wszystko, co później stało się znakiem firmowym Nolana. Poprzestawiany czas, niepewną pamięć bohatera, który próbuje kontrolować rzeczywistość, choć sam coraz bardziej się w niej gubi.
3: You followed women.
4: I followed anybody. I just wanted to see where they went, what they did. It was supposed to just be completely random.
2: Film zrealizowano za około 6 tysięcy dolarów. Nolan kręcił go w czerni i bieli na taśmie 16 mm, głównie w mieszkaniach znajomych i przy naturalnym świetle. Historia zaczyna się prosto. Młody pisarz śledzi przypadkowych ludzi na ulicach Londynu, bo szuka materiału do pisania. Ale ta obserwacja szybko zmienia się w obsesję, a potem w niebezpieczną grę. W Stanach Following od lat ma status tytułu kultowego wśród fanów Nolana. W USA film doczekał się kolekcjonerskiego wydania, przygotowanego przez jednego z najbardziej cenionych wydawców klasyki filmowej. Sam Christopher Nolan nadzorował cyfrową rekonstrukcję obrazu i teraz ta odrestaurowana wersja trafia także do polskich kin. Dziś Nolan kojarzy się z IMAX-em, wielkimi budżetami i kinowym rozmachem, a tu można zobaczyć, że jego styl urodził się z ograniczeń, z braku pieniędzy, z braku sprzętu, ale też z bardzo precyzyjnego pomysłu na opowieść. Following po prostu warto zobaczyć, od czego wszystko się zaczęło.
1: I w ten chyba niezamierzony do końca sposób Lidia Krawczuk przytoczyła nam definicję kina niezależnego. Following. Kogo spotkam dzisiaj w kinie, by ten film oglądać razem? Myślę, że warto. A my w RMF Classic przypomnimy muzykę z nagrodzonego dwoma Oscarami filmu Nolana Oppenheimer. To było w 2023 roku. Ludwig Göransson stworzył tę muzykę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
13: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
14: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis.
15: Zdrowit.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz w naszym programie nowość wywiedziona prosto ze ścieżki dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Przy odrobinie szczęścia ten film znajdziecie jeszcze w kinach.

0: Trójki głównej. Uwaga, premiera.
1: Obiecywałam przegląd premier tego tygodnia i proszę, oto on. Włoski film Takie jest życie wchodzi do kin. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca historia, która rozgrywa się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii. Żyjący po swojemu pasterz musi nagle stanąć do nierównej walki z bezkompromisowym deweloperem. Niespodziewany najeźdźca chce zamienić jego dom i ziemię w luksusowy kurort. Gdy w grę wchodzą milionowe oferty oraz nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, ten drobny konflikt przeradza się w pełną emocji, ale też komediowego absurdu batalię. Stawką są dom, ziemia i przyszłość kolejnych pokoleń, a także prawo do życia w zgodzie ze swoimi wartościami. W centrum tej historii znajduje się Francesca, córka pasterza rozdarta między obietnicą zmian a rodzinnymi relacjami. Otrzymacie pokrzepiającą, wzruszającą opowieść o korzeniach, odwadze i sile, by bronić tego, co najważniejsze. Takie jest życie od dzisiaj w polskich kinach. Francuskie kino reprezentuje pierwszy tytuł, bo będą dwa. Film Guru. Kontrowersyjne praktyki charyzmatycznego trenera rozwoju osobistego są tu przedstawione. Odnoszący sukcesy charyzmatyczny właśnie wspomniany trener rozwoju osobistego, prowadzący perfekcyjnie wyreżyserowane, elektryzujące wydarzenia motywacyjne. W końcu wzbudzą one niepokój władz i dzięki imponującej karierze, wspierającej dziewczynie i niezliczonej ilości oddanych fanów jest ten mężczyzna osobą, która inspiruje innych. Ale senacka komisja zaczyna zagrażać jego działalności. Niektórzy ze zwolenników popadają w niebezpieczną obsesję, a świat mężczyzny zaczyna się rozpadać, odsłaniając ciemne strony kryjące się za jego pozornie idealnym życiem. To może być film potrzebny we współczesności. Guru od dzisiaj w kinach, sprawdźcie. Drugi francuski film, jaki wchodzi na polskie ekrany właśnie dziś, to film zatytułowany Mi Amor. Gdy podczas pobytu na Wyspach Kanaryjskich znika najlepsza przyjaciółka głównej bohaterki, młoda DJ-ka rozpoczyna desperackie poszukiwania, które odsłaniają mroczne tajemnice. Przyznacie, że otrzymaliśmy trzy tytuły idealne na lato. Idealna na lato jest też muzyka z filmu Czekolada i właśnie dlatego teraz po nią sięgamy.

0: To była muzyka Daniela Bluma, a my już czekamy na najświeższe fakty RMF Classic. To za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4.

0: sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Okej, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
5: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
6: Po reklamie.

0: Minęła godzina 15, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób usłyszał 19-latek, który wczoraj zranił nożem dwie pacjentki, pielęgniarkę i lekarza w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju.
2: 19-latek nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zamierza jeszcze dziś złożyć w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował personel i pacjentów oddziału gastrologii.
3: Na pewno nie był w przeszłości leczony na tym oddziale. Nie był pacjentem tego oddziału. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
2: Mówi Jacek Rzeszowski, prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju. Według policji wstępne badania wykazały, że napastnik był pod wpływem narkotyków. Potwierdzą to bądź wykluczą badania krwi. 19-latkowi grozi od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Z Jastrzębia-Zdroju Anna Kropaczek.
1: Rośnie tragiczny bilans środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Według najnowszych informacji zginęło co najmniej 589 osób. Prawie 3 tysiące zostało rannych. Wiele jest zaginionych. Dwa wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5 i były najsilniejsze na tym obszarze od początku XX wieku. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Podstawą wniosku obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości są doniesienia, że Romanowski opuścił Unię Europejską i przebywa w Serbii. Prokuratura jednak już te informacje sprawdzała.
4: Rozmawiałem z panią prokurator generalną Serbii. Mamy pełną współpracę, ale na razie nie mamy informacji, że tam jest.
1: Mówi nam Waldemar Żurek. Prokuratura jest przeciwna uchyleniu Ena Romanowskiego, bo poszukiwany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości wiceminister w każdej chwili może wrócić do któregoś z krajów Unii. Woda w kranach w małopolskiej Szczawnicy nie nadaje się ani do picia, ani do mycia. Jak poinformował powiatowy sanepid w Nowym Targu, w wodociągu wykryte zostały bakterie z grupy E. coli. W 5 punktach można zaopatrywać się w wodę pitną. Wodociąg jest chlorowany, na razie nie wiadomo, jak długo potrwa uzdatnianie wody w Szczawnicy. Niemal 30 stopni w Zakopanem i prawie 20 na Kasprowym Wierchu. Jak na najwyższe nasze góry, to prawdziwy upał, a ma być jeszcze cieplej. Nasz reporter Maciej Połachicki pytał turystów na szlaku, jak sobie radzą z tak wysoką temperaturą.
5: Szczerze mówiąc, ledwo, ale jeszcze nie jest tak źle. Myślę, że dopiero się zacznie ciężkie temperatury.
6: Woda w ręku jest, koszulka sobie poszła do plecaka, tak?
5: Oj tak.
7: Czapeczka, SPF 50, ja o to dbam tutaj u nas.
6: Czyli odpowiedni filtr był, tak?
7: Tak, dokładnie.
5: Ale pokrycie na głowę.
7: Wiemy, że jutro, pojutrze ma być jeszcze cieplej, ale my już uciekamy.
5: Nam wystarczy.
6: Chustka na głowie jest, tak?
8: Trzeba się chować,
9: tak. Picie w plecakach. Tak. Rozruch. Polecamy, zapraszamy.
6: Jak się człowiek przygotuje, to wszystko się
9: oczywiście, da. Oczywiście, wszystko się da.
8: Najważniejsze jest miłe towarzystwo, reszta się ułoży.
1: A propos miłego towarzystwa, zostawiam Was z Magdą Juszczyk. Trwa program Kino w roli głównej, a ja z faktami wracam o 16.
0: No takiej zapowiedzi się nie spodziewałam. Spróbuję dobre wieści mieć w prognozie. Dziękuję, Kasiu. Temperatura maksymalna dziś od 27 stopni Celsjusza na Podhalu i 28 na północnym wschodzie, około 32 w centrum, do 33 na południu oraz zachodzie i 34 lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem od 22 do 26 stopni Celsjusza.
10: RMF Classic. W doskonałym towarzystwie.
11: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
12: Cześć, tu Igor Herbut z Grupy Lemon.
13: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
14: Mówi Tomasz Organek.
15: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Dobre wieści spływają do nas. Dobre dla wszystkich, którzy lubią, gdy polscy filmowcy odnoszą sukcesy. 5 osób związanych ze środowiskiem filmowców z naszego kraju dostało zaproszenia do Amerykańskiej Akademii Filmowej. 529 osób z całego świata otrzymało od Amerykańskiej Akademii Filmowej, instytucji przyznającej Oscary, ale też zajmującej się historią i współczesnością branży filmowej, zaproszenia do tego, by dołączyły do jej grona. 95 osób to nominowani do Oscarów, 21 otrzymało statuetki. A wśród wyróżnionych znaleźli się właśnie polscy filmowcy. To nazwisko to duża rzecz, zwłaszcza dla słuchaczy RMF Classic. Hania Rani, kompozytorka i wokalistka, reżyser filmów dokumentalnych Paweł Łoziński i kostiumografka Katarzyna Lewińska, a także urodzeni w Polsce, ale mieszkający za granicą twórcy filmów animowanych Maciek Szczerbowski i Andrzej Radka. To nie koniec dobrych wieści od polskich filmowców. Polskie produkcje z Warszawskiej Szkoły Filmowej znalazły się w gronie 15 półfinalistów studenckich Oscarów, wybrane spośród 2910 zgłoszeń z całego świata. Dwa filmy, Kanan w reżyserii Dominika Mireckiego i Kamatipura Express w reżyserii Leona Korzeńskiego. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w sierpniu, a uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 14 września podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Agnieszka Holland pracuje nad nowym filmem. Po filmie o Francu Kawce reżyserka wróci z kolejną biografią, Legendy. Bohaterka jej nowego filmu to jedna z największych ikon kina. Berlin Weih, taki jest tytuł filmu, będzie opowiadać o życiu Marlene Dietrich, jednej z najsłynniejszych aktorek złotej ery kina, ikony i hollywoodzkiej skandalistki. Obsada filmu nie jest jeszcze znana. A w RMF Classic teraz muzyka Johna Williamsa z filmu E.T.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Ogłoszenie płatne.
3: Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
4: No bez przesady z tym czekaniem.
5: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
3: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
5: A to niby kiedy nas nie było?
3: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
5: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z kąta.
3: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
5: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zaściankami.
6: Nie mogło nas tam nie być.
3: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach Zdrowych Finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
4: Poduszka brzmi wygodnie.
5: A co z kołdrą? Bo mi bardzo marzną stopy.
3: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
7: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
11: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Po reklamie.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Macie telefony zawsze przy sobie, korzystacie z rozmaitych aplikacji. Mam dla was coś z takiego świata. Odwiedziła nasze studio szefowa Stowarzyszenia Kin Studyjnych Marlena Gabryszewska i zaprosi was do takiego cyberświata w przełożeniu na przeżycie w kinie.
2: To będzie aplikacja mobilna na telefon, która docelowo ma łączyć wszystkie kina studyjne, dawać widzom dostęp do repertuarów tych kin. To dopiero początek, więc startujemy pilotażowo z 12 kinami, ale docelowo, jak wspomniałam, wszystkie kina, czyli 250 kin studyjnych w całym kraju, ma się połączyć w tej aplikacji. A to nie jest tylko abonamentowy system do kin, ale coś więcej, bo ta aplikacja będzie wyposażona w możliwość przygotowywania takich list, co byśmy chcieli zobaczyć w kinie. Będzie tam historia oczywiście naszych oglądań, ale też będziemy mogli oceniać filmy i dawać rekomendacje. A co więcej, docelowo chcemy stworzyć tam też możliwość komunikacji z innymi widzami. Tymi, których znamy, ale też takimi zupełnie obcymi, ale którzy dzielą z nami ten sam gust filmowy i którzy wspólnie z nami będą chcieli oglądać filmy w kinach studyjnych.
1: Domyślam się, że jest to pomysł czy koncept idealny na te czasy. Trudno rozmawiać z widzami, którzy tworzą wspólnotę podczas seansu, a tutaj wynalazek bardzo wpisany we współczesność i w to, jak funkcjonujemy. Pomysł marketingowy, pomysł na biznes. Kto za tym stoi? Diabeł czy Bóg?
2: Myślę, że ogromne serce do kin za tym stoi. Absolutnie nie jest to sposób na biznes, raczej jest to sposób na odpowiedź na potrzeby naszych widzów. Absolutnie widzimy taką potrzebę, zwłaszcza wśród młodych widzów, aby dążyć do takiego abonamentowego podejścia do kina i do tworzenia społeczności.

0: biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Życzenie i to się wydarzy.
2: Jakie profity są wpisane w ideę tej karty czy aplikacji dla widza? Bo chyba oprócz życia międzyludzkich kontaktów, oprócz wymiany opinii, coś jest jeszcze w cylindrze.
1: Tak, ma to być aplikacja, która absolutnie zaprosi widzów do kin, ale też da im pewne benefity i pokaże, że kino studyjne to coś więcej niż oglądanie filmu. Abstrahując od tego, że właśnie podstawą tego systemu jest ten abonament, który nam daje możliwość korzystania z filmów w każdym kinie w dowolnym czasie, to jeszcze dzięki też partnerstwom, które nawiązujemy, będą nasi widzowie mogli chociażby skorzystać ze zniżek w wydawnictwie, które jest naszym partnerem, ale także będziemy przygotowywać dla widzów specjalne pokazy, wyłącznie dla widzów, którzy posiadają tę aplikację. Będą to bardzo wyjątkowe pokazy, o których niedługo będziemy mówić więcej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
15: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
14: Zaraz wszystko wyjaśnię.
16: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
18: Została nam już tylko apteczka.
17: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
18: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
17: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
19: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
17: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
19: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
20: Adamet. Z pasji do rozwoju.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
23: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
24: A o ile?
23: 35 groszy taniej na litrze.
24: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
23: Tak.
25: A jak lemoniadę?
23: No też.
24: To poprosimy.
23: Ale co?
25: Wszystko.
23: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
26: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
27: Dobry design i nowinki zza oceanu.
26: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
27: To nasz plan na życie z klasą.
26: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
28: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
29: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
30: Po reklamie.

Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. W naszych programach sięgamy też po utwory z produkcji serialowych i tak teraz będzie w magazynie Kino w roli głównej. Serial, z którego muzyki posłuchamy, nosi tytuł Ta inna siostra Bennet. To brytyjska produkcja.

0: Festiwal filmowy.
1: To oczywiście sezon festiwalowy. Mnóstwo się tego rodzaju wydarzeń odbywać będzie przez całe lato w Polsce. Warto bywać, jeździć, spotykać się z filmami i filmowcami. W warszawskiej Kinotece od wczoraj odbywa się WTF Fest. Trzecia odsłona festiwalu o nazwie, która jest wyjątkowo niemedialna, aż korci, żeby to powiedzieć głośno. Festiwal strasznie dziwnych filmów. Wchodzicie do programu wydarzenia, znajdujecie tam coś dla siebie, każdy znajdzie w tym programie. Dodam, że na otwarcie festiwalu wczoraj obejrzeliśmy film Crash Davida Cronenberga. Ależ to się po dekadach oglądało. Fury, ciała, seks i muzyka Howarda Shora. Naprawdę warto zwrócić uwagę na to wydarzenie. WTF Fest po raz trzeci w Kinotece. Festiwal filmów spotkań niezwykłych startuje już dziś. Po raz 23 odbywa się to wydarzenie w województwie świętokrzyskim. Miejcie na względzie Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski oraz Zamek Ćmielów. Wyznaczcie sobie te punkty na mapie. Przez 10 wakacyjnych dni wszystkie trzy festiwalowe przestrzenie wypełnią się różnorodnymi wydarzeniami, projekcjami filmowymi, spotkaniami z twórcami, koncertami, wystawami i wydarzeniami specjalnymi, między innymi debatą oksfordzką młodzieży. Jutro w Toruniu rozpocznie się 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFI Fest. Potrwa do 3 lipca, a wśród gości, jesteście na to gotowi? Nastazja Kiński. Spotka się ta artystka 3 lipca z widzami w Jordankach w Toruniu. Nie przeoczcie. Lubuskie Lato Filmowe po raz 55. odbywać się będzie w Łagowie do 5 lipca, a rozpoczyna się 29 czerwca. Od 4 lipca natomiast 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator w Poznaniu zgromadzi wszystkich wielbicieli animacji. Warto tam być. Do 12 lipca zdążycie dojechać do Poznania, a animatora naprawdę nie warto przeoczyć. Joe Hisaishi w związku z tym światem animacji teraz się pojawi. Laputa, Podniebny zamek z tego filmu anime. Muzyka w RMF Classic.

0: reklama.
1: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
13: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.

0: Minęła godzina 16, pora na najświeższe fakty RMF Classic. W studiu jest już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Limity przyjęć na studia lekarskie zostają bez zmian, tak zapowiada w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Będziemy mieli bardzo dużo lekarzy czy absolwentów kierunków lekarskich.
1: Pomysł zniesienia limitów pojawił się po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Były koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Tłumaczono to m.in. tym, że trudno było znaleźć kandydatów do pracy na tym stanowisku. Resort nie chce znieść limitów ze względu na to, że lekarzy będzie coraz więcej, a Jolanta Sobierańska-Grenda argumentuje, że medycynę studiuje teraz w Polsce około 9 tysięcy osób. Kilkanaście lat temu były to niecałe 4 tysiące.
2: Raczej wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić, jak tak dobrze wykształcone osoby zagospodarować w systemie publicznym, żeby mogły tą swoją wiedzę wykorzystać w procesie leczenia pacjentów.
1: Z minister zdrowia rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Nad polskie morze trasą bez korków w weekend na autostradzie A1 na wszystkich punktach poboru opłat między Gdańskiem a Toruniem bramki będą czasowo otwarte. Ta decyzja ma związek z falą upałów, która dotarła do Polski. Szczegółowe informacje dla zmotoryzowanych słuchaczy przekaże reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Jeśli średni czas oczekiwania na wszystkich punktach poboru opłat przekroczy 25 minut, operator autostrady będzie mógł czasowo odstąpić od pobierania opłat od wszystkich pojazdów. Bramki zostaną wtedy podniesione na maksymalnie 30 minut. W wyjątkowych sytuacjach, gdy korki będą się utrzymywać, ten czas może zostać wydłużony nawet do 45 minut. Rozszerzone zasady będą obowiązywać tylko w ten weekend 27 i 28 czerwca. W kolejne wakacyjne weekendy mechanizm będzie działał już wyłącznie na wybranych punktach poboru opłat, tak jak dotychczas.
4: Są i takie fakty.
1: Jedni żegnali dzisiaj szkoły, a inni przedszkola. Mali absolwenci za 2 miesiące pójdą właśnie do szkoły i co na to oni? Przyszłych pierwszaków w Szczecinie pytała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Cieszycie się, że idziecie do szkoły?
6: Tak. Tam będzie fajnie.
5: Nowe koleżanki będą?
6: Tak. Nie, niektóre będą u mnie z osiedla, a u mnie będzie tylko jeden kolega z mojej grupy w tej szkole, co ja będę chodzić.
5: Fajnie będzie w szkole?
6: Tak.
5: A czemu?
6: Bo wiem, że będzie więcej do nauki.
5: Cieszysz się, że kończysz przedszkole?
6: Tak, cieszę. Tylko trochę się smucę, bo pożegnam się z moimi przyjaciółkami.
1: Na pocieszenie powiem, że stare przedszkolne przyjaźni często nie rdzewieją, a w szkole pojawiają się jeszcze nowe znajomości. Złoty okres włoskiej mody, kinematografii i miasteczka filmowego Cinecittà można oglądać na otwartej dziś wystawie w Rzymie. W dużym kompleksie sal muzealnych, mieszczącym się w dawnej elektrowni z 1912 roku. Można tam prześledzić narodziny wielkiej włoskiej mody, ale też włoskiego kina. Przypomina o tym 150 czarno-białych zdjęć oraz nadzwyczajnie rzadkie nagrania i kroniki filmowe. Bohaterami multimedialnej wystawy są też uwiecznione na zdjęciach i nagraniach największe gwiazdy włoskiego i światowego kina: Sophia Loren, Audrey Hepburn, Liz Taylor, Kirk Douglas czy Sean Connery. Wielką wartość historyczną mają także sceny z pierwszego pokazu Valentino z 1959 roku i z premiery La Dolce Vita Federico Felliniego. Program Magdy Juszczyk Kino w roli głównej trwa do 18, a ja z faktami wracam za godzinę. Zapraszam.
0: Dziś w nocy ma być bezchmurnie tylko na Pomorzu, okresami zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 15 stopni Celsjusza, 16 na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej do 20 stopni na południowym zachodzie Polski. Chłodniej tylko na Podhalu, tam około 12 stopni Celsjusza. Wiatr wiać będzie słaby.
7: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
8: Zbigniew Preissner,
9: Aleksander Dębicz.
10: Z tej strony Łukasz Targosz.
11: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Wiem, że bardzo lubicie tę naszą cotygodniową zabawę, która nazywa się Lista Przebojów Muzyki Filmowej RMF Classic. Wchodzimy na stronę internetową, wybieramy, przebieramy jak w ulęgałkach, w utworach, tematach, motywach rozmaitych, zaczerpniętych z kina. Są też piosenki. Są też produkcje serialowe, a właściwie muzyka z tychże seriali. Wszystko w waszych rękach. To jak rozkłada się ta cała układanka spełnionych artystów kina komponujących i też niespełnionych, bo taka przegrana i spoczywanie w poczekalni gdzieś na jej dnie, to dopiero porażka. Mam nadzieję, że Hans Zimmer nigdy się nie dowie, że jest na samym dnie w tej poczekalni z muzyką do filmu Interstellar. Możecie wchodzić do systemu, dawać znać dwójce prowadzących, jakie typy są waszymi typami i sprawiać, że na pierwszym, drugim, trzecim miejscu będą te numery, o które wam chodzi. A jeśli nie, to też, jeśli nie uda się wam wywrzeć właściwego wpływu, to też warto spróbować. W końcu nasza antena w niedzielny wieczór brzmi tak, jak wyście o tym zdecydowali. Mam dla was utwór, który walczy na liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic o spełnienie. Zaraz powiem, co to będzie, ale najpierw przedstawię wam zwycięzców, którzy no, mają jak od kilku tygodni dużo szczęścia. Myślę, że pokłosiem wizyty w Krakowie na Festiwalu Muzyki Filmowej jest sukces Volkera Bertelmana, pierwsze miejsce z muzyką z ballady o drobnym karciarzu. Na drugim miejscu Ennio Morricone, niezatapialny, z muzyką do Cinema Paradiso. A na trzecim Hans Zimmer, nagroda pocieszenia za poczekalnię z Interstellar. Hans Zimmer z muzyką do drugiej części filmu Duna. My teraz sięgniemy po utwór, który jest w poczekalni. Muzyka do filmu Frankenstein, Alexandre Desplat. Pięknie to brzmi. Sprawdźcie i być może zagłosujcie. Do niedzieli jest jeszcze trochę czasu.

0: adrenaliny, by zaskoczyć małych i dużych. Musisz to zobaczyć. www.webapark.pl www.webapark.pl.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Reklama.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
8: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.

0: Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Kino w roli głównej. Mistrzowie.
1: Wajda, Konwicki, ale też Fellini. Właśnie takich twórców biorą na tapet kina studyjne podczas letnich miesięcy. Mam nadzieję, że nie przeoczycie żadnego z filmów prezentowanych w ramach tych bardzo interesujących cyklów filmowych. Chciałabym zaprosić Was też do słuchania RMF Classic podczas wakacji w kontekście kina właśnie. Kino nie ma wakacji. W takim cyklu będę sprzedawać Wam newsy filmowe. Cały czas ręka na pulsie wszystkiego, co się w kinie dzieje. Tak właśnie będzie podczas lata w moim życiu i chętnie się podzielę tym,

0: Szukasz nowoczesnych okien i drzwi na lata? TPU Dach z Koszalina się poleca. Jesteśmy producentem okien PCV i aluminium, drzwi, fasad oraz ogrodów zimowych. Realizujemy projekty dla dużych wykonawców i klientów indywidualnych. Przyjdź do nas. Koszalin Gnieźnieńska 163. TPU Dach. Solidne rozwiązania dla każdej inwestycji. TPU Dach EU.
1: W jego rodzinnym mieście. Serdecznie polecam to muzeum. Ogromne, fantastyczne muzeum w Wielkim Zamku. A to, co również ciekawe, Polacy są drugą narodowością najczęściej odwiedzającą to muzeum, więc chyba Federico Felliniego również kochamy. Stąd pomysł na ten wakacyjny przegląd 6 filmów z bardzo bogatej twórczości Felliniego, ale wybierałyśmy takie filmy dość mocno przekrojowe i emblematyczne dla tego twórcy, bo w przeglądzie chociażby Wałkonie z 1953 roku to jeden z jego pierwszych filmów, taki trochę rozliczeniowy z młodością, z dojrzewaniem, z radzeniem sobie z życiem. To również przepiękne Noce Kabiri z Giulietą Masiną, jego muzą i prywatnie małżonką, ale także dzieła sztandarowe, które wszyscy znamy chociażby ze słyszenia, takie jak Słodkie życie, 8,5, w których zobaczymy muzę w wersji męskiej Felliniego, czyli Marcello Mastroianniego w absolutnie fantastycznych kreacjach i przepiękny Rzym, który później do twórczości inspirował Paolo Sorrentino, a także w przeglądzie film Giulietta i duchy, to jest pierwszy film w kolorze, jak mówił Michał Oleszczyk, znany krytyk, to pierwszy film, który można by powiedzieć, że jest takim filmem na tripie, bo wtedy Fellini trochę eksperymentował z różnymi substancjami, ale też był zafascynowany Jungiem, więc to absolutnie w tym filmie pobrzmiewa. I na koniec absolutna gratka, czyli film Głos z Księżyca. To jest ostatni film zrealizowany przez Felliniego z Roberto Beninim w roli głównej, a jest to film, który nigdy nie był pokazywany w kinach w Polsce, więc to będzie pierwsza okazja. Prawdziwa premiera, prawdziwa gratka. Każdy z filmów opatrzony fantastyczną wideoprelekcją w wykonaniu Diany Dąbrowskiej, która przedstawia absolutne smaczki z twórczości Felliniego. Także zapraszam w wakacje do kin studyjnych, aby schronić się przed upałem, a przy okazji wybrać się na fantastyczną filmową podróż po Rzymie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat. Reklama.
3: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej, aż o 600 zł.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Wspaniałe są takie momenty i w kinie, i w naszej playliście, kiedy piosenka staje się muzyką filmową. I tak będzie teraz, kiedy Billie Jean w programie kino w roli głównej. Michael Jackson, wyobrażacie sobie go jako artystę kina? Tak właśnie jest, film o nim, Michael, zawiera na swojej ścieżce dźwiękowej tę piosenkę. Zróbcie głośniej.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Co w trawie powodzenia kinowego piszczy, tak bym się ustosunkowała do tego momentu w programie Kino w roli głównej, w którym przedstawiam wam notowania dotyczące box office. Poszczególne filmy mają rozmaite weekendy otwarcia i można sądować coś o guście widzów albo o potencjale danego tytułu. Premiera tego tygodnia, Supergirl, drugi film nowego uniwersum DC, nie będzie, jak piszą prorocy, łatwego startu, bo w box office, bo najpierw produkcja dostała cios w postaci mocno mieszanych opinii od krytyków. Obecnie to 58% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Teraz dochodzą jeszcze kiepskie prognozy weekendu otwarcia w box office. A gdybyście pytali o powodzenie filmu Toy Story 5, czyli filmu, który w ubiegłym tygodniu wszedł do kin, prognozowane było około 70 milionów dolarów. Sukces tego filmu przeliczany na pieniądze. Te prognozy właśnie w takich kategoriach są mierzone. Więc możecie wybrać albo Toy Story 5, albo Supergirl, by być, jak to się kiedyś mawiało, pożyczając sformułowanie od sąsiadów ze wschodu, by być w kursie dzieła. Ja proponuję wam zupełnie inne filmy w waszym wyborze, a nie te, które są na szczytach przewidywań. Wiadomo, kino artystyczne to jest rzecz, na którą stawiam w kinie w roli głównej, ale będę miała dla was dzisiaj zaproszenia do jednego z warszawskich kin na film Wypadek fortepianowy. Słuchajcie uważnie, kina w roli głównej jeszcze do godziny 18:00, a teraz sięgniemy po motyw z serialu 40.

0: Reklama.
1: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Minęła godzina 17, a to oznacza, że przyszła pora na ostatnie dziś, ostatnie też w tym tygodniu, ostatnie w tym sezonie kina w roli głównej. Fakty RMF Classic. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta jest już w studiu.
1: Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie przejął śledztwo w sprawie obywatela Francji, który w środę rano wszedł do tunelu metra w stolicy. Z tego powodu kursowanie pociągów na pierwszej linii zostało dwukrotnie wstrzymane w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Służby musiały sprawdzić tunel pod kątem pirotechnicznym. Francuz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Śledczy postawili mu zarzut, jednak prokuratura nie informuje o jego treści. Wiadomo jedynie, że wcześniej sprawa była prowadzona przez policjantów pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury, za co grozi nawet do 8 lat więzienia. Teraz o bardzo dużych utrudnieniach na drogach. 5 osób zostało rannych w karambolu na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Między węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Lotnisko zderzyło się 5 samochodów. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. W Warszawie na S8 między węzłami Prymasa Tysiąclecia i Lazurowa zderzyły się 3 auta osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Poznania. 2 osoby zostały z kolei ranne na A2 w Wielkopolsce. Między węzłami Poznań Komorniki i Poznań Luboń zderzyły się 4 samochody osobowe i tam zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Warszawy. W Polsce żar leje się z nieba. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed upałami w całym kraju, a lekarze przypominają, żeby regularnie pić wodę i unikać długiego przebywania na słońcu i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach.
2: Temperatura, to możemy o tym często przeczytać, jest zdecydowanie wyższa w samochodach niż na zewnątrz. Często przy zamkniętych oknach. Właściwie w ciągu kilkunastu minut możemy doprowadzić do utraty przytomności u dziecka i nie powinniśmy do takich rzeczy doprowadzać, a z doniesień medialnych wiemy, że takie sytuacje cały czas się zdarzają.
1: Alarmuje dr Janusz Sokołowski, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Borowskiej we Wrocławiu.
3: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
1: The Second Woman. Pod tym hasłem Magdalena Cielecka zaczyna dziś w ramach Poznańskiego Festiwalu Malta wyjątkowe teatralne wyzwanie. Przez 24 godziny będzie powtarzała tę samą scenę rozstania z setką różnych partnerów scenicznych wyłonionych w drodze otwartego naboru. Bardzo jestem ciekawa widowni, mówi mi aktorka.
4: Jaki widz będzie o tej 3 rano na przykład? Ilu ich będzie? A my będziemy grać dalej. Kiedy zaczną przychodzić widzowie poranni? Jak będą odbierać, jak będą się zachowywać widzowie o 22? Ja, mając doświadczenie teatralne, też rozpoznaję różne typy widowni. Każdego dnia przecież widz jest trochę inny. Inni są widzowie festiwalowi, inni są widzowie u nas, na miejscu w Warszawie, w Nowym Teatrze, gdzie gram na co dzień. Inni są za granicą.
1: Spektakl zacznie się za godzinę i potrwa aż do jutrzejszego wieczora. Gadatliwy kompan Szreka, osioł, długo czekał na to, by zagrać pierwsze skrzypce, ale udało się, będzie miał swój film, spin-off zatytułowany Donkey. Trochę musimy poczekać, bo premiera równo za 2 lata, a w przyszłym roku, przypomnę, za to nowy, 5 Szrek. No i osioł znów będzie śpiewał. And everything about you. W faktach to wszystko. Dobrego weekendu. Proszę uważać na upał. Dbajcie o siebie. Teraz jeszcze pogoda od Magdy. Wiem, że lubisz Roxanne, to było specjalnie
0: najpierw
1: do ciebie.
0: Spytam, czy mogę tak do ciebie się zwracać. Tylko dziś. Tylko na koniec sezonu kina w roli głównej. Roxanne.
1: Ja. Roxanne, możesz mówić you can call me Roxanne.
0: Call me by your name. Dziękuję, Katarzyno.
1: Dziękuję.
0: I słyszymy się podczas naszych spotkań
1: wakacyjnych już
0: w faktach,
1: teraz.
0: Już w wakacje. W sobotę synoptycy zapowiadają słoneczną aurę w całym kraju. Temperatura maksymalna od 31 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 34 w centrum, do 37 na zachodzie i 38 lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko na Półwyspie Helskim, około 26 stopni, a na Podhalu 28.
5: RMF Classic inspiruje.
6: Tu Aga Zariani.
7: Igor Herbut.
8: Grzegorz Markowski.
9: Tu Kasia.
10: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
9: Słuchacie RMF Classic.
8: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Zapraszam Was po raz ostatni w tym sezonie. Wakacje już za progiem. Mam nadzieję, że będziecie też w letnich miesiącach żyć kinem. A dzisiaj premiery, bo w końcu kino nie zasypia na lato i takie premiery odbywać się będą co piątek. Słuchajcie nas nieprzerwanie, bo będziemy trzymać rękę na pulsie. Koniec imprezy. Belgijsko-francuska opowieść o młodej parze, która przyjeżdża do rodzinnej willi na południu Francji, gdzie szybko zostaje wciągnięta w narastający konflikt między właścicielami posiadłości a jej wieloletnimi opiekunami. Kino rozrywkowe, belgijsko-francuskie. Koniec imprezy w kinach w całej Polsce od dziś. Krwawe polowanie, amerykańska historia z akcją, która dzieje się w 1986 roku. To kolejny tytuł, który znajdziecie w kinach. Świat pędzi ku krawędzi. W Czarnobylu dochodzi do najgorszej katastrofy nuklearnej w historii, a 20-letni Mike Tyson brutalnie nokautuje rywali, zostając najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej. Ameryka żyje popkulturą i wielkimi akcjami charytatywnymi, zupełnie nieświadoma tego, co czai się w jej mrocznym sercu. I taki mamy świat dookoła, a tymczasem w Michigan sześciu twardych kumpli z Detroit rusza na głęboką północ. Ich celem jest coroczny święty rytuał męskiego braterstwa. Alkohol, pot i polowanie na jelenie w odciętym od świata obozie. Krwawe polowanie od dzisiaj w kinach. I trzecia propozycja, której nie możecie przeoczyć. Grzegorz Wacławek i Marta Szymańska nakręcili film animowany z udziałem twórców z Hiszpanii i Turcji, Chłopiec na krańcach świata. Ten film zdobył w Koszalinie na ostatnim festiwalu debiutów filmowych Młodzi i Film nagrodę publiczności. Omul rozumie mowę zwierząt, ale nie potrafi dogadać się z własnym bratem. Los zmusi ich jednak do współpracy, gdy mityczna istota odbierze duszę ich siostrze. Pełnometraż animacja Chłopiec na krańcach świata w kinach od dziś. Polecamy. A to już Ella Fitzgerald i Louis Armstrong będą trochę tańczyć, a trochę śpiewać Cheek to Cheek.
2: Heaven, I'm in heaven and my

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Góry, emocje i relaks tuż za polską granicą. W Dolni Morawa czeka świat pełen niezwykłych atrakcji. Światowe unikaty, Skybridge 721 i ścieżka w obłokach. Rodzinne parki rozrywki z prehistorycznym mamutem. Najdłuższy tor bobslejowy w Czechach i fantastyczny bike park. Do tego nowoczesny aquapark ze zjeżdżalniami i największa strefa wellness w czeskich górach. Na szybki wypad czy cały weekend. W tym roku kierunek jest tylko jeden. dolnimorawa.pl.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: BYD Odyssey, droga Męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz pojawi się muzyka skomponowana przez Daniela Pembertona do produkcji zatytułowanej Projekt Hail Mary. Ja wiem, powinien tu być teraz Harry Styles, ale jest też muzyka skomponowana przez tego fantastycznego autora muzyki filmowej. Więc posłuchajmy.

0: muzyka Michaela Nymana z filmu Fortepian, a ja postawię wam teraz być może dziwne pytanie. Nie chcielibyście zbudować przez lato i masy, i formy? I pytam w kontekście klasyki kina.
1: Kino w roli głównej. Mistrzowie.
0: Nadarza się okazja, dzięki działaniom kin studyjnych w Polsce, by zbudować taką filmoznawczą wiedzę podczas przeglądów dwóch mistrzów, którzy zostawili nam wspaniałe dzieła polskiej kinematografii, które to dzieła na trwałe zapisały się w naszej zbiorowej pamięci. Marlena Gabryszewska, szefowa Stowarzyszenia Kin Studyjnych, opowie o dwóch przeglądach Wajdy i Konwickiego. Nie przeoczcie ani jednego seansu.
2: Ten przegląd trwa i jest z nami nieprzerwanie od marca i potrwa do grudnia, a w przeglądzie 10 filmów z bardzo bogatej twórczości naszego mistrza. Nie był to łatwy wybór, ale chcieliśmy przedstawić takie filmy, które będą pewną opowieścią zarówno z twórczości Wajdy, będą opowieścią taką, która zahaczy o najbardziej rozpoznawalne dla niego tematy, jak historia, sztuka, ale też taką opowieścią, która będzie się nam układała fantastycznie w ciągu roku. Każdy miesiąc to jest inny tytuł. W lipcu zapraszamy na Brzezinę. Przepiękną adaptację.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Mówi więcej niż słowa. W przeglądzie również Salto ze Zbyszkiem Cybulskim. Przepiękny film, który jest trochę takim filmem rozliczeniowym, takim zderzeniem z historią i z naszym uwikłaniem w tę historię, bo właśnie Cybulski jest troszkę tak

0: akcja, wbijam na kolejny level.
1: No, w grze jesteś niezły, ale czas na prawdziwą akcję. Ja od września idę do klasy mundurowej ZDZ.
2: Zamień wirtualny świat w realne umiejętności. Trwa rekrutacja do oddziałów przygotowania wojskowego i oddziałów o profilu mundurowym w szkołach ZDZ. Chcesz trenować z wojskiem lub policją? Wybierz klasę mundurową i zdobądź prawdziwe doświadczenie. Zapraszamy do szkół ZDZ w Kielcach, Kazimierzy Wielkiej, Busku-Zdroju, Radomiu, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej na www.zdz.kielce.pl.
3: Jak się okazuje, choć odczytanego na nowo. No i oczywiście Dolina Issy, czyli kolejne rozliczenie z przeszłością, taka nostalgia za tym, co minęło, za tym, co nieuchwytne, co gdzieś właśnie w tym pokoleniu bardzo głęboko się działo. Ja myślę, że ten przegląd właśnie Tadeusza Konwickiego, który proponujemy, bardzo mocno rezonuje i koresponduje z przeglądem Wajdy, bo to jest to samo pokolenie, ten sam rocznik i bardzo, bardzo podobne doświadczenie i ogrom współpracy między dwoma mistrzami.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: O, ale mi gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Ostatni raz w tym sezonie lektor wypowiada te słowa. Nie ukrywam, że jestem uniesiona. Kończymy sezon kina w roli głównej. Za moment pożegnam się z wami. Oczywiście kino przez całe wakacje będzie pojawiać się w rozmaitych pasmach w naszych programach, które szykujemy bardzo serce w to wkładając. Mam dla was obiecane zaproszenie do jednego z warszawskich kin na film Wypadek fortepianowy. Być może wiecie już coś o tym, bo zdobył ten film Nagrodę Publiczności na ubiegłorocznym festiwalu Splat Film Fest. Kto za tym stoi? Ekscentryk kina, trochę freak, bardzo cenne takie spojrzenie na kino, jakim się wykazuje. Quentin Dupieux. Wybaczcie mi te wymowy, bo prawdopodobnie nie wypowiadam nazwiska właściwie, ale słyszałam, jak w Polsce mówią o nim Quentin Dupieux, więc wybierzcie, którą formę preferujecie, czy purystyczną, czy też nonszalancką. Wypadek fortepianowy to jest coś, co może wam się spodobać z powodu tej samej energii, którą w każdym filmie twórca wykazuje. Znana influencerka wycofuje się do górskiego domku po wypadku, do którego doszło na planie jej najnowszego filmu. Możecie pisać do mnie w sprawie wypadku fortepianowego magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. A jeśli pamiętacie morderczą oponę tego samego twórcy, czy Derskin, to będziecie mieli już apetyt wyostrzony. Czekam na maile. Wypadek fortepianowy, film w jednym z warszawskich kin, można obejrzeć z naszym zaproszeniem. Ustępuje miejsca Natalii Grzeszczyk, która przejmie stery RMF Classic za moment i do 22 spędzicie czas w jej towarzystwie i w towarzystwie muzyki filmowej. Najpiękniejszej oczywiście, a na pożegnanie Madagaskar 2 z tego filmu muzyka Hansa Zimmera. Magda Juszczyk, dobrego lata wam życzę. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Jest godzina 18, słuchacie RMF Classic. Ekonomiczne podsumowanie dnia przygotował Krzysztof Berenda.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
2: Dzień dobry, to już jest ten moment. Ostatni raz wybrzmiał ten dźwięk. Teraz 2 miesiące luzu, przynajmniej dla dzieciaków, ale i dorośli mają szansę złapać odrobinę oddechu. Skoro już oficjalnie odtrąbiliśmy, czy w zasadzie oddzwoniliśmy wakacje, no to sprawdźmy, gdzie Polacy jeżdżą. Numer jeden to oczywiście nasza najpiękniejsza Polska, a jeżeli chodzi o zagranicę?
3: Najpopularniejszym kierunkiem są Włochy, które odpowiadają za ponad 22% wszystkich rezerwacji. Na kolejnych miejscach znajdziemy Hiszpanię, Grecję, Maltę oraz Bułgarię.
2: Wylicza Mateusz Dul z portalu iSky. Zaskoczeniem może być następny kraj na liście.
3: Albania. Zainteresowanie tym kierunkiem wzrosło ponad 3-krotnie.
2: W skali roku. Kto jeszcze nie ma pomysłów na wakacje, ten może szukać wśród ofert last minute. Sprawdziliśmy te najtańsze za samolot, za hotel na 7 dni i za śniadanie. Otóż te najtańsze oferty zaczynają się od 900 zł za Bułgarię, 1200 zł za Maltę i 1800 zł za wspomnianą Albanię. Jadąc za granicę, uważajmy na drożające waluty. Euro kosztuje na starcie wakacji 4,28 zł, dolar 3,75, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 4,97. Kto z kolei zamierza jeździć po kraju samochodem, ten niech uważa na drożejące paliwa, bo na start wakacji minister energii postanowił podnieść cenę benzyny powyżej 6 zł, dokładnie do poziomu 6,02 zł. Diesel natomiast będzie teraz kosztował 6,17. Przypomnę, że takie urzędowe ustalanie cen ma potrwać jedynie do końca miesiąca, czyli do najbliższego wtorku.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

Tron Dziedzictwo ostatnio na 52. miejscu listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Wcześniej, na początek naszego dzisiejszego spotkania, Spider Noir na 23. Ostatnio jedna z nowości, które pojawiły się w zestawie do głosowania. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Mówię o tych szczegółach listowych, ponieważ rozpoczynamy właśnie rozgrzewkę przed niedzielnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej. To będzie notowanie 555. Piękny numer notowania. Co więcej, to będzie ostatnie notowanie przed wakacjami, ponieważ lista robi sobie wakacyjną przerwę. Dlatego jeżeli mielibyście zagłosować, to jest najwyższy moment, najwyższa pora na to, aby wziąć udział w tej naszej listowej zabawie. Na czym ona polega? Ja będę po kolei, powolutku przypominała do 22. 25. miejsce teraz z minionej niedzieli i kolejna z nowości, które pojawiły się w zestawie do głosowania. John Williams i jego muzyka z Dnia Objawienia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
2: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
3: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.
4: Reklama.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet.
5: Miski wypełnione po brzegi.
6: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
9: Dobry design i nowinki zza oceanu.
8: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
9: To nasz plan na życie z klasą.
8: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
0: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Po reklamie.

0: Dario Marianelli, Janer, czekająca na pana Rochestera. Wcześniej O Sole Mio wyśpiewali José Carreras, Placido Domingo i Luciano Pavarotti.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Świadectwa odebrane, można zaczynać wakacje, a my w najbliższą środę zapraszamy na pierwszy przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Już 1 lipca odwiedzimy Toruń, miasto znane z kadrów Prawa i Pięści, Rejsu, także serialu Czterej Pancerni i Pies, może niewielu o tym pamięta. To pierwsze z miast, które zgłosili nasi słuchacze. Zapraszamy wszystkich chętnych 1 lipca od godziny 10 na dach kawiarni przy bulwarze filadelfijskim w Toruniu. To tam będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Będą leżaki, będą wakacyjne konkursy i będą oczywiście wyjątkowi goście. Program poprowadzi Łukasz Wojtusik, a relacje z wydarzenia będą publikowane na bieżąco w mediach społecznościowych RMF Classic. Zapraszamy również do zgłaszania kolejnych miejsc, bo każdy wakacyjny tydzień to nowy przystanek na naszej filmowej mapie Polski. Jeżeli powinniśmy odwiedzić wasze miasto, napiszcie nam o tym. Formularz, za pomocą którego można wysyłać swoje propozycje zgłoszenia, znajdziecie na rmfclassic.pl.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.

twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mam cię na celowniku, ale misja, wbijam na kolejny level.
2: No, w grze jesteś niezły, ale czas na prawdziwą akcję. Ja od września idę do klasy mundurowej ZDZ.
3: Zamień wirtualny świat w realne umiejętności. Trwa rekrutacja do oddziałów przygotowania wojskowego i oddziałów o profilu mundurowym w szkołach ZDZ. Chcesz trenować z wojskiem lub policją? Wybierz klasę mundurową i zdobądź prawdziwe doświadczenie. Zapraszamy do szkół ZDZ w Kielcach, Kazimierzu Wielkiej, Busku-Zdroju, Radomiu, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej na www.zdz.kielce.pl.
4: Góry, emocje i relaks tuż za polską granicą. W Dolni Morawa czeka świat pełen niezwykłych atrakcji. Światowe unikaty, Skybridge 721 i ścieżka w obłokach. Rodzinne parki rozrywki z prehistorycznym mamutem. Najdłuższy tor bobslejowy w Czechach i fantastyczny bike park. Do tego nowoczesny aquapark ze zjeżdżalniami i największa strefa wellness w czeskich górach. Na szybki wypad czy cały weekend. W tym roku kierunek jest tylko jeden. Dolnimorawa.pl.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką krakersy top. Różne rodzaje, 300 gramów, 3

Tommaso Albinoni i fragment szóstego koncertu obojowego opus 7. Na oboju zagrał Anthony Camden w towarzystwie London Virtuosi, a dyrygował John Georgiadis w RMF Classic. W każdej listowej sprawie adres zawsze do waszej dyspozycji, bo może macie jakieś pytania, przemyślenia, pomysły związane z listą przebojów muzyki filmowej, którymi chcielibyście podzielić się z gospodarzami listy, Jadwigą Polus i Tytusem Hołdysem. To adres zawsze do waszej dyspozycji brzmi lista@rmfclassic.pl. lista@rmfclassic.pl. Na 28. tydzień temu, zgodnie z waszymi głosami, Wichrowe Wzgórza.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.

Leon Zawodowiec i pan Sting przemaszerowali nam śpiewająco przez antenę RMF Classic. Wcześniej List w butelce i Powrót siedmiu wspaniałych. Tak rozpoczęliśmy drugą godzinę naszej dzisiejszej rozgrzewki przed niedzielnym 555 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Notowanie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 18 jak zwykle, ale uwaga, będzie to ostatnie notowanie przed wakacjami. Potem lista ma dwumiesięczną przerwę. Także to najwyższa pora, aby wziąć udział w naszej listowej zabawie. Wśród nowości, na które można głosować, pojawił się przebój znany z Casablanki. Śpiewa w RMF Classic Josh Groban.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
0: Reklama.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Antonio Rossetti w RMF Classica, wcześniej Fryderyk Chopin w aranżacji Adama Palmy. Do 22 rozgrzewać będziemy się przed 555 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w tej naszej listowej zabawie, a to ostatnie dni na to, bo potem 2 miesiące wakacyjnej przerwy, to zerknijcie na stronę rmfclassic.pl. Tam należy odnaleźć zakładkę listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, kliknąć w tę zakładkę i potem sprawa będzie jasna. Pojawi się kilkadziesiąt, ponad 50 w tej chwili fragmentów do odsłuchania. Można spędzić z nimi upojne pół godziny, upojną godzinkę, jak kto woli. Podjąć odpowiedzialną decyzję, zagłosować i mocno trzymać kciuki za swoich faworytów. Naga broń w wersji z 2025 roku, ostatnio na 42.

0: to coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
1: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
2: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.

0: więcej w RMF Classic.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.

Panowie Stuczelos, jeden z przebojów grupy Coldplay, wcześniej Jan Sebastian Bach i Gavotte z pierwszej suity orkiestrowej w wykonaniu Academy of St. Martin the Fields pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera. Mnóstwo nowości pojawiło się w zestawie do głosowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, ale są też utwory, które są klasykami klasyki filmowej. Na przykład Wojciech Kilar i jego kompozycja ze ścieżki dźwiękowej Drakuli. Ostatnio było to miejsce 43.

Anna i Król i George Fenton, a wcześniej Taniec Łabędzi z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego zagrali filharmonicy wiedeńscy. Dyrygował James Levine. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszej dzisiejszej rozgrzewki przed 555. notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Sięgnijmy po kolejną z nowości, które pojawiły się w zestawie do głosowania. Obecnie jest to miejsce 24, czyli nie jest źle, co więcej, nawet można powiedzieć, że jest bardzo dobrze, ale zawsze może być lepiej. Daniel Pemberton, Brian May i Władcy Wszechświata.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

Marc-Antoine Charpentier i preludium do Te Deum, Les Arts Florissants i William Christie w RMF Classic. Kolejny utwór, który zabrzmi na naszej antenie, to miejsce 12 ostatniego notowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, Hans Zimmer i jego kompozycja z Incepcji. Ale zanim ta muzyka zabrzmi na naszej antenie, przypominam, że możecie dzielić się z nami swoją pasją do muzyki filmowej. Możecie zapowiedzieć wybraną propozycję z poczekalni listy, uzasadnić swój wybór, zadzwonić pod numer 123-703-703 i zostawić wiadomość na automatycznej radiowej sekretarce. A jeśli usłyszycie się swoją zapowiedź w jednym z programów, nagrodzimy Was kolekcjonerską porcelanową filiżanką listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

te soboty i niedzielę. Winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A masło Extra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Wyobraź sobie poranek. Delikatny zapach solankowych tężni. Słońce odbijające się w zieleni i spokój, który otula otoczenie. Nowoczesność w historycznej oprawie architektury dwudziestolecia międzywojennego. Od kameralnych studio po przestronny penthouse. Standard premium i lokalizacja tworzą miejsce, w którym chce się żyć. Pośpiesz się, by zamieszkać w najpiękniejszym miejscu Inowrocławia. Znajdź nas, Nowa Fregata.
0: Reklama.
3: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy.
6: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.

Za chwilę kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym, ale po drodze jeszcze Bonanza, Gwiezdne Wojny, Skywalker Odrodzenie, a jako pierwszy Gary Jules i piosenka, którą usłyszeć można między innymi w filmie Donnie Darko. Obecnie to miejsce 49. Listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Świta cała, gwardia cała, wciąż się tylko zachwycała każdą z jego licznych psot. Wspomnę z pewną niedyskrecją, jedna z dam, zwana Lukrecją, rzekła do królewny, że co byś, królewno, zrobiła, gdybyś nagle zobaczyła, że ktoś kota obić chce? Odpowie królewna blada, takiego bym skazać rada na najcięższą z ciężkich kar. Nigdy bym nie przebaczyła, żadna mię nie zmusi siła mojej łaski dać mu dar. Tak szły ranki i miesiące, co dzień ledwo ranne słońce rozświetliło parku splot. Już królewna jak wiatr pędzi sypać ciastka dla łabędzi. Za nią dumnie kroczy kot. Kiedyś w sierpniu, w dzień świąteczny, błędny rycerz średniowieczny do zamkowych przybył bram. Rozwarły się zamku wrota, gościnności zorza złota. U zamkowych stoi bram. Biegną młodzionki jak chwile, tak spokojnie i tak mile, kiedy raz o losie zły. Gdy się wszyscy alejami szli, przejść ujrzał pode drzwiami, jak kot czarny smacznie śpi. Kotów rycerz znieść nie może, więc podchodzi doń, o Boże. No i raz, dwa, klapsa mu wymierza. Potem do drzwi krok swój zmierza. Kota za drzwi wypchnąć ma, wtem królewna z bladą miną, wywijając peleryną, na rycerza rzuca się. Jakżeż mógł nieszczęsny śmiałku kota wybić, on zuchwałku, tego nie daruje, nie? Stanął rycerz przerażony, patrzy się na wszystkie strony, a królewna płacze już. Dookoła zamieszania, Lukrecja woła, panie, cóżeś ty uczynił, cóż? Kotek zaś spokojnym krokiem pobiegł w bok i stamtąd okiem na rycerza patrzy złym. Ukląkł rycerz, rzekł w te słowy: przebacz, niech twój gniew surowy rozpłynie się jako dym. Źlem uczynił, wiem na pewno, ale przebacz mi, królewno, i łaskawie śmiałka sądź. Umilkła w krąg świta cała, tylko Lukrecja szeptała: bez litości srogą bądź. Przeszedł dzień ciężki jak chmura, twardą jest królewska córa, choć jej śmiałka może żal, ale nie chce przed innymi zdradzić się z myślami swymi i surowo patrzy w dal. Smutny był rycerz zuchwałek. Wtem podchodzi doń marszałek i mówi mu: rada jest, będzie trudna to robota, trzeba zjednać łaski kota, będzie to wspaniały gest. Wtedy, ale to rzecz pewna, że przebaczy ci królewna, doświadczenie w tym ja mam. Dziękuję mu rycerz szczerze i w najpomyślniejszej wierze pozostaje w sali sam.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Panowie z The Beatles, wcześniej kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun, a jeszcze wcześniej Amelia. I tak rozpoczęliśmy ostatnią godzinę naszej dzisiejszej rozgrzewki przed niedzielnym 555 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. To po jeszcze jedną z nowości, które pojawiły się w zestawie do głosowania sięgnijmy. Hans Zimmer, James Newton Howard i Mroczny Rycerz w RMF Classic.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Klasyka, z którą osiągniesz harmonię.

Florence Price w RMF Classic. 123-703-703. Tam możecie w każdej chwili zadzwonić i nagrać swoją zapowiedź jednego z utworów, które znaleźć można w zestawie do głosowania listy. Możliwe, że ta zapowiedź pojawi się w jednym z notowań, a jeżeli się pojawi, to zostanie nagrodzona kolekcjonerską porcelanową filiżanką listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. A w kwestii jakichkolwiek pytań, wątpliwości, pomysłów, przemyśleń i kontaktu z gospodarzami listy Jadwigą Polus i Tytusem Hołdysem, adres zawsze do waszej dyspozycji, do bezpośredniego z nimi kontaktu, to lista@rmfclassic.pl. Ruth Guinnessów, Ilana Szkeri, ostatnio na 36.

0: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
6: Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
9: RMF Classic. Twoja domowa filharmonia.

takich szampańskich nastrojach razem z Marszem Radeckiego, Johanna Strausa I i Filharmonikami Wiedeńskimi kończymy ostatnią w tym sezonie rozgrzewkę przed niedzielnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Notowanie 555 rozpocznie się w niedzielę o 18, a potem wakacje. I lista również będzie miała wakacyjną przerwę, wróci we wrześniu. Jeszcze macie kilkadziesiąt godzin na głosowanie na swoje ukochane filmowe tematy. rmfclassic.pl, tam można głosować. James Horner i muzyka z Awatara ostatnio na miejscu 13. Jak będzie w tę niedzielę, to tylko od waszych głosów zależy. Ja dziękuję za ten wspólny wieczór. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
1: Redagował cudze teksty, pracował w banku i na giełdzie, a w czasie II wojny światowej planował tajne operacje wywiadowcze. Wszystko to wykorzystał, by stać się najpopularniejszym autorem thrillerów szpiegowskich. Poznajmy Iana Fleminga. Londyńska zima jest wyjątkowo męcząca. Chłody, deszcze i mgły dają się wszystkim we znaki. Dlatego rozpoczynając pracę redaktora w The Sunday Times, Ian Fleming wynegocjował coroczny 3-miesięczny urlop, by móc uciec i wygrzać się na Jamajce. W tym roku wyjątkowo niecierpliwie wyczekuje wyjazdu. Jest zmęczony pracą, która nie daje mu zadowolenia. A do tego on, 45-letni kawaler z wyboru, niebawem ma wziąć ślub z wieloletnią kochanką, która spodziewa się dziecka. Dlatego jest rozdrażniony, potrzebuje odpocząć i zająć się czymś, co odwróci jego myśli. Ma już nawet pomysł. Jeszcze w czasie wojny wspominał jednemu z przyjaciół, że chce napisać powieść szpiegowską. Ian Fleming pochodzi z zamożnej, konserwatywnej rodziny szkockich bankierów. Ojciec, Valentine Fleming, był posłem, a w 1914 roku w stopniu majora wyruszył na wojnę. 3 lata później zginął na froncie, osieracając żonę i 4 synów. Od tego czasu Iana i jego braci wychowuje matka, Evelyn, z arystokratycznej rodziny St. Croix Rose. Po śmierci męża nie może wyjść ponownie za mąż, bowiem w kontrakcie ślubnym otrzymała 250 tysięcy funtów jako majątek powierniczy, który musiałaby zwrócić. I tak stała się zakładniczką nieżyjącego męża. Mając 6 lat, Ian trafia do szkoły przygotowawczej z internatem na półwyspie Purbeck w Dorset. Jego biograf Ben McIntyre napisze po latach, że Dunford była tradycyjną, brutalną szkołą przygotowawczą, która uosabiała dziwną brytyjską wiarę w złe jedzenie, mnóstwo łaciny i bicie od najmłodszych lat. Warunki są spartańskie, w pełnym słowa znaczeniu. Nie ma ciepłej wody, a chłopcy muszą o każdej porze roku o świcie pływać w basenie wykutym w dawnych kamieniołomach. Mając 13 lat, Ian trafia do elitarnej Eton College, szkoły, w której kształciło się 12 brytyjskich premierów. Uczy się tu też jego starszy brat. Ian odnosi sukcesy w sporcie, ale w oczach wymagającej matki nie jest w stanie dorównać Peterowi, który jest prymusem i redaktorem szkolnej gazety Eton College Chronicle. Właściwie nie stara się dorównać, bo ma zupełnie inny charakter, co ujawnia się w wieku dojrzewania, a w połączeniu z rodzinnym majątkiem jest kłopotliwe. Afiszuje się modną, błyszczącą olejem fryzurą i własnym samochodem. Wdaje się w romanse nierzadko ze starszymi, zamężnymi kobietami. Edward Slater, wychowawca internatu, uważa, że potrzebna jest mu wojskowa dyscyplina i namawia matkę, by przeniosła go na kurs przygotowawczy w Royal Military College w Sandhurst. Niestety nauka w Sandhurst kończy się po niespełna roku. Młodzieniec zostaje usunięty z powodu rzeżączki owocu romansów, które wciąż są dla niego ważniejsze od nauki. To jednak nie zniechęca Evelyn w walce o zapewnienie synowi dobrej edukacji, będącej gwarancją dobrej pracy. Ma nadzieję, że Ian zrobi karierę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dlatego w 1927 roku wysyła go do małej prywatnej szkoły Tenerhof w Kitzbichel, alpejskim kurorcie narciarskim w Austrii. Prowadzi ją Ernan Forbes Dennis, psycholog i były brytyjski szpieg, wraz z żoną pisarką Phyllis Bottom. I w tym rzecz, bo celem nie jest edukacja, a zapanowanie nad niesfornym młodzieńcem. Ian spędza w Kitzbichel rok. W tym czasie spotyka wielu ciekawych ludzi odwiedzających Denisa i jeździ na nartach. Później w Monachium i Genewie podciąga niezbędną w dyplomacji znajomość języków. Ale nie żyje samą nauką. Podczas przejażdżki sportowym Buickiem poznaje ciemnowłosą Monique Panchard de Bottom, córkę właścicieli winnicy w kantonie Vaud. Zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia i prosi ją o rękę, po czym zabiera dziewczynę do Anglii, by przedstawić matce. Evelyn niestety nie jest zachwycona narzeczoną. Mówiąc wprost, dla niej to mezalians. Chce, by syn ożenił się z panną, która otworzy mu drzwi salonów wyższych sfer, a nie dziedziczką rzemieślników dostarczających jedynie wina na ich stoły. Przy każdej okazji czyni wybrance syna uwagi za niestosowne zachowanie, rzecz jasna wedle angielskich norm. A służbie nakazuje wyłączyć ogrzewanie w jej pokoju. Gdy to nie zniechęca dziewczyny, stawia synowi ultimatum. Albo ślub z Monik, albo rodzinny majątek. Ian wybiera pieniądze, ale od tej pory nie pokocha już żadnej kobiety. Mimo wszystko plany matki palą na panewce. Ian zdaje egzamin na urzędnika Foreign Office z dobrym wynikiem, ale nie otrzymuje oferty pracy. Evelyn musi wykorzystać koneksję i w październiku 1931 roku zostaje młodszym redaktorem w agencji Reuters. Gdy zaczyna redagować cudze teksty, jego brat Peter, teraz już absolwent Oxfordu, jest reporterem The Times. Okazuje się, że Ian też ma smykałkę do pisania i sporo szczęścia, bo agencja wysyła go do Moskwy, by relacjonował proces oskarżonych o szpiegostwo inżynierów brytyjskiej firmy Metropolitan Vickers. Fleming pisze depesze z Moskwy, ale nie komentuje faktu, że zarzuty są wyssane z palca, a proces zorganizowano w celach politycznych. Nie chce drażnić Rosjan, bo zależy mu na przeprowadzeniu wywiadu z Józefem Stalinem, który w przemówieniu z 7 stycznia 1933 roku powiedział, że za niepowodzeniami radzieckiej rewolucji przemysłowej stoją zagraniczni wrogowie. Nie wspomniał tylko, że ci wrogowie przybyli do Rosji radzieckiej na zaproszenie Lenina, by pomóc w rozwoju przemysłu energetycznego. A teraz stają przed sądem jako szpiedzy. Fleming wysyła prośbę o rozmowę z przywódcą Związku Radzieckiego i ku swemu zaskoczeniu otrzymuje odpowiedź. Stalin osobiście wysyła do niego krótki list, przepraszając za brak czasu. To niewątpliwy sukces, który robi wrażenie na kierownictwie Reutera, ale nie na matce, która ponownie używa koneksji, by załatwić mu jej zdaniem lepszą pracę. Najpierw trafia do banku, a później zostaje maklerem giełdowym. Bez powodzenia, bo ta praca go nudzi. By zrekompensować sobie monotonię, emocji szuka, prowadząc bujne życie towarzyskie. Bawi się, sporo pije i uwodzi kobiety. Przychodzi mu to z ogromną łatwością. Nawet gdy są to mężatki z wyższych sfer. Tuż przed wybuchem II wojny wdaje się w romans z Anne O'Neill de Domo Charteris, żoną trzeciego barona O'Neill. Choć premier Neville Chamberlain, wracając z konferencji w Monachium, triumfalnie wymachiwał porozumieniem z kanclerzem Hitlerem, Wielka Brytania zaczyna przygotowania do nieuniknionej wojny. W maju 1939 roku Fleming dowiaduje się, że szef wywiadu marynarki, kontradmirał John Godfrey, poszukuje asystenta. Jest przekonany, że idealnie się nadaje, bo zna niemiecki i francuski, sporo czasu spędził w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, a nawet Rosji radzieckiej. Do tego ma wyobraźnię, by nie rzec ułańską fantazję i potrafi redagować teksty. Choć nie ukończył szkoły wojskowej, co jest sporym minusem. Mimo to umawia się na spotkanie i dostaje posadę. Wraz z nią mundur porucznika Ochotniczej Rezerwy Królewskiej Marynarki Wojennej, w którym jest mu do twarzy, co pomaga zresztą w uwodzeniu kobiet. Ale co ważniejsze, dokumenty zamiast nazwiskiem podpisuje kryptonimem 17F. Czuje się jak prawdziwy szpieg. Kilka dni po przystąpieniu Wielkiej Brytanii do wojny Godfrey wydaje memorandum, w którym nakreśla sposoby walki z wrogiem. Plan zawiera działania uznawane za nieczystą grę. Dotąd Anglicy postępowali fair play, stosując reguły zarzucone przez Niemców jeszcze podczas I wojny. Dobrym przykładem jest walka z użyciem okrętów podwodnych, które powinny się wynurzyć i atakować dopiero po ujawnieniu zamiarów. Niemieckie U-boty zaczęły strzelać bez ostrzeżenia, co uznano za barbarzyństwo. Godfrey chce postępować tak samo jak Niemcy, wprowadzać wroga w błąd i wciągać w zasadzki. Porównuje działania wojenne do wędkarstwa muchowego, a za jego strategią stoi Ian Fleming. Kontradmirał Godfrey ma wyjątkowo trudny charakter. Jest doskonałym strategiem, ale nie potrafi współpracować z ludźmi. Fleming świetnie odnajduje się w roli, zastępując go na odprawach w Secret Intelligence Service, sekcji 6 wywiadu wojskowego nazywanej MI6 oraz Special Operation Executive, Wydziału Operacji Specjalnych, odpowiedzialnego za działania wywiadowcze na tyłach wroga. Bywa też na odprawach w gabinecie wojennym u premiera Winstona Churchilla, któremu nazwisko Fleming nie jest obce, bowiem po śmierci majora Valentine'a osobiście napisał jego nekrolog w Timesie. W 1942 roku Fleming w zastępstwie Godfreya wyrusza na Jamajkę na spotkanie angielskich i amerykańskich służb wywiadowczych. Przez cały pobyt leje deszcz, który dla Anglików jest czymś zupełnie normalnym. Jednak w karaibskim klimacie nie jest tak uciążliwy, bo jest ciepło. I tak wpada na pomysł, by po zakończeniu wojny zbudować tu dom wakacyjny. Z pomocą przyjaciela, Ivara Bryce'a, od razu kupuje kawałek ziemi. A dalsze losy Fleminga poznamy już za chwilę.
0: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.

0: jest Enigma w RMF Classic.
1: Po powrocie Fleminga do Anglii Godfrey zleca mu nowe zadanie. Na wypadek zajęcia Hiszpanii przez Niemców ma opracować plan operacji utrzymania kontroli nad Gibraltarem strzegącym drogi na Morze Śródziemne. Fleming nadaje operacji kryptonim Golden Eye. Planowanie ryzykownych akcji staje się jego pasją. Nie może jednak o nich opowiadać, co po raz kolejny stawia go w tyle za Peterem. Starszy brat z chwilą wybuchu wojny także trafił do wywiadu. Początkowo był w Norwegii, później przerzucono go do Indii, gdzie dowodzi jednostką specjalną. Dwaj młodsi bracia również zostali żołnierzami. Michael był w lekkiej piechocie, zginął w Normandii w 1940 roku, a Richard służy w szkockich pułkach Loath Scots i Zeaford Highlanders. Ian im zazdrości. Zamiast siedzieć w ciepłym londyńskim biurze, wolałby powąchać prochu. Marzy o dowództwie małego oddziału wykonującego specjalne misje. Czegoś na kształt jednostki niemieckich komandosów dowodzonych przez Otto Skorzennego, który zasłynął w maju 1941 roku podczas bitwy o Kretę. Przedstawia w dowództwie marynarki plan stworzenia oddziału i dostaje zgodę na utworzenie 30 Commando. Grupy 30 najlepszych komandosów, którzy mają wykonywać akcje wywiadowcze na tyłach wroga, ale nie otrzymuje dowództwa, ma planować dla nich zadania i nadzorować je z Londynu. Na front pojedzie tylko raz, po lądowaniu w Normandii, ale nie na pierwszą linię. Będzie obserwatorem na tyłach. Nigdy nie dowie się, dlaczego mu nie pozwolono walczyć. Może jego pomysły były zbyt cenne, a może zwierzchnicy nie widzieli w nim frontowca. Póki co jednostka szturmowa szybko się rozrasta i odnosi spektakularne sukcesy. Fleming awansuje za to do stopnia komandora porucznika. To jednak nie daje mu satysfakcji. Nikomu nie może się pochwalić, że robi coś ważnego. Co gorsza, w oczach wielu osób dekuje się na tyłach w czasie, gdy inni nadstawiają karku. Tak właśnie myślą komandosi, dla których tworzy plany ryzykownych misji. Zresztą i on czuje do nich niechęć i nazywa ich chłopcami bawiącymi się w Indian. Swoją frustrację zabija alkoholem i romansami. Z tym jednym nie ma problemu, bo w Londynie brakuje młodych mężczyzn. W czasie wojny Fleming wielokrotnie odwiedza Bletchley Park, centrum operacyjne wywiadu. Kryptolodzy i inżynierowie pracują tam nad złamaniem kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigmy. Każdego dnia na Atlantyku U-boty zatapiają statki dostarczające broń dla aliantów. Ich bezpieczeństwo zależy od efektów pracy naukowców z Bletchley Park. Ian zdaje sobie sprawę ze znaczenia ich wysiłków. Wpada na pomysł, by zamiast łamać kod, zdobyć Enigmę wraz z aktualnymi kodami. Plan jest prosty. Chce zwodować na kanale La Manche samolot udający zestrzelony niemiecki bombowiec powracający z bombardowania Londynu. Załogę mają stanowić komandosi z jego oddziału przebrani w mundury Luftwaffe. W ten sposób wciągnął w pułapkę spieszący z pomocą niemiecki okręt podwodny. Dowództwo zgadza się na przeprowadzenie operacji. Jednak w ostatniej chwili ktoś z sił powietrznych zauważa, że bombowiec nie utrzyma się na wodzie i zatonie, a komandosi na tratwie mogą zostać niezauważeni lub wzięci za wrogów. I tak plan trafia do archiwum. Ale sukcesem kończy się kilka innych bardzo ważnych akcji, jak wprowadzenie Niemców w błąd przed lądowaniem alianckich oddziałów we Włoszech i w Normandii. Pod koniec wojny z jednostki szturmowej zostają wydzielone oddziały T-Force. To grupa najlepszych z najlepszych, przeznaczona do zdobywania informacji naukowych na terenach, z których wycofują się Niemcy. Działa na kilku frontach. W 1944 roku Brytyjczycy i Amerykanie ścigają się z Rosjanami w przejęciu niemieckich technologii. Komandosi szukają ośrodków badawczych i zakładów, w których produkowano broń. Celem jest zdobycie dokumentacji pocisków rakietowych V-2, myśliwców o napędzie rakietowym oraz szybkich łodzi podwodnych. Zakończenie wojny jest dla Fleminga, jak zresztą dla wielu innych, końcem wielkiej przygody. Mundur komandora porucznika zamienia na garnitur, a budynek admiralicji na biuro kierownika działu korespondentów zagranicznych w koncernie prasowym Kemsley, wydawcy między innymi The Sunday Times. Miejsce tajnych agentów zajmują reporterzy, a on zupełnie nie ma wpływu na bieg wydarzeń. Może tylko obserwować, zbierać informacje i jedyne, o czym decyduje, to to, co znajdzie się w gazecie w niedzielny poranek. Odskocznią od londyńskiej pogody i nudy jest Jamajka, gdzie zaraz po zakończeniu wojny buduje niewielki dom, któremu nadaje nazwę GoldenEye. Może tam odpocząć i oddawać się swojej pasji, ornitologii. A w Londynie emocji dostarczają romanse z kobietami. Przez rok spotyka się z byłą agentką Christine Grenville, czyli Krystyną Skarbek. Rozumieją się, bo po zakończeniu wojny Krystyna, tak samo jak on, stała się niepotrzebna. Pracuje jako pokojówka w londyńskich hotelach, sprzedawczyni w domu towarowym Harrods albo stewardesa na statkach pasażerskich. Fleming wciąż utrzymuje relacje z Anne Charteris, która wróciła do panieńskiego nazwiska, gdy jej mąż, baron O'Neill, zginął w 1944 roku we Włoszech. Anne nalega na coś więcej niż intymne schadzki, ale Ian ani myśli o małżeństwie. Stan kawalerski jest dla niego zbyt cenny. Zrezygnowana ponownie wychodzi za mąż za magnata prasowego Esmonda Harmsforda, drugiego wicehrabiego Rottenmeier, właściciela Daily Mail. Mimo to nie rezygnuje z Iana. Pod pozorem wizyty u starego przyjaciela rodziny odwiedza go na Jamajce. Skutkiem spotkania jest ciąża, przez którą mąż orientuje się w sytuacji. Anne odchodzi, licząc, że po narodzinach dziecka zmusi Fleminga do ślubu. Niestety córeczka Mary rodzi się martwa, choć plan usiedlenia wiecznego kawalera zdaje egzamin za drugim razem. Gdy Anne ponownie jest w ciąży, Ian w końcu zgadza się na ślub. Ślub zaplanowano na 24 marca 1952 roku na Jamajce. W połowie lutego Ian siada do maszyny do pisania i ucieka w akcję szpiegowskiej powieści. Pisze 2000 słów dziennie, 3 godziny rano i godzinę po południu. Nigdy nie wraca do tego, co napisał i nie robi poprawek. Pomysły czerpie z doświadczeń wojennych. Tytułowe Casino Royale, w rzeczywistości Casino Estoril, znajduje się niedaleko Lizbony. Gościł w nim w czasie wojny. Z powodu neutralności Portugalii krzyżowały się tam szpiegowskie szlaki. Jedynym dylematem jest imię i nazwisko głównego bohatera. Pomaga przypadek. W domu ma książkę Ptaki zachodnich Indii amerykańskiego ornitologa Jamesa Bonda. Uderza go to prosto brzmiące nazwisko, surowe i męskie, a imię jest typowo brytyjskie. James Bond ma jeszcze jeden pierwowzór. Jest nim sam Fleming. Powieściowy bohater, tak jak on, uwielbia jajecznicę i pali 70 papierosów dziennie. Mocnych, bez filtra. Do tego pije ogromne ilości alkoholu, jeździ sportowym samochodem, a wokół niego kręcą się piękne kobiety, do których się nie przywiązuje. Odniesień do prawdziwych postaci jest zresztą więcej. Czarny charakter, Le Chiffre, to znany okultysta Aleister Crowley. Opis Vesper Lind przypomina Krystynę Skarbek, a amerykański agent CIA Felix Leiter to agent, którego poznał podczas konferencji na Jamajce. Casino Royale zostaje ukończone jeszcze przed ślubem. Pierwszym czytelnikiem jest przyjaciel Fleminga, pisarz William Plomer. Nie jest zachwycony. Mówi wprost, że fabuła jest zbyt przewidywalna, brakuje suspensu, elementu zawieszenia akcji, by osiągnąć większą dramaturgię i zaskoczyć czytelnika jej zwrotem. Nie podoba mu się też główny bohater, jest bez wyrazu. Mimo to Fleming wysyła książkę do wydawcy Jonathana Cape'a, który zgodnie z przewidywaniem Plomera ją odrzuca. Pomaga interwencja Petera Fleminga, który jest już znanym autorem książek podróżniczych. Cape zgadza się wydać Casino Royale, ale nie wróży powieści sukcesu. Dlatego, aby obniżyć koszty, prosi, by Ian sam zaprojektował okładkę. Dobre recenzje krytyków są zaskoczeniem zarówno dla autora, jak i dla wydawcy. The Daily Telegraph pisze, że Fleming odkrył tajemnicę sztuki narracyjnej, a The Sunday Times nadaje mu miano najlepszego nowego autora thrillerów. The Observer recenzuje krótko: nie przegap tego. Natomiast amerykański magazyn Time porównuje Fleminga do Raymonda Chandlera, nazywając Bonda młodszym bratem detektywa Philipa Marlowe'a. Z tą różnicą, że Marlowe potrzebuje mocnej kawy, a Bond wstrząśniętej wódki z martini. I tak w ciągu miesiąca rozchodzi się 4728 egzemplarzy. Do druk 8000 także znika błyskawicznie i wydawca drukuje kolejny nakład. Dodajmy, że obecnie egzemplarze pierwszego wydania z okładką zaprojektowaną przez Fleminga osiągają na aukcjach cenę bliską 10 tysięcy funtów. Jak się okazuje, kluczem sukcesu jest wątek polityczny. Po II wojnie światowej Wielka Brytania straciła pozycję imperium. Zimna wojna toczy się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. MI6 przestał się liczyć. Tymczasem Casino Royale przypomina Brytyjczykom lata świetności, gdy to amerykańskie służby odgrywały drugoplanową rolę. Powieści o przygodach agenta 007 zaczynają powstawać jedna po drugiej. Fleming czerpie całymi garściami z lat wojny. W przygodach Bonda pojawiają się rakiety i superszybkie łodzie podwodne. Pierwowzorami stają się szpiedzy, których spotkał w czasie wojny i podczas pobytu w Austrii w szkole Tenerhof w Kitzbühel. Budując postacie, nawiązuje do swojego życia. Matka Bonda, Monique Delacroix, otrzymuje imię po szwajcarskiej narzeczonej, a nazwisko odnosi się do matki Jana. Postać M to admirał John Godfrey. Jego sekretarka, Miss Moneypenny, to jego gosposia w domu GoldenEye na Jamajce. Zresztą GoldenEye staje się tytułem jednej z powieści. Jednak największe emocje budzą antagoniści Bonda. Bohater Moonrakera, Hugo Drax, imię otrzymuje po szwagrze Hugo Charterisie, a nazwisko Drax to nawiązanie do admirała marynarki Sir Reginalda Planketa Earl Draxa. Jego asystentem jest Niemiec Hans Krebs, czyli ostatni szef sztabu Hitlera. Tymczasem za postacią Auriga Goldfingera skrywa się skandal. Gdy powieść Goldfinger jest na ukończeniu, o tytule, a zarazem nazwisku antybohatera dowiaduje się Erno Goldfinger, znany i niezwykle bogaty, despotyczny, pozbawiony humoru londyński architekt, którego projekty zmieniają się w złoto. Nie ma mowy o przypadku. Goldfinger wysyła prawników, żądając zmiany tytułu i nazwiska bohatera. Ostatecznie sprawę załatwia 6 egzemplarzy z autografem autora. Podobne poruszenie, a nawet towarzyski afront wywołuje postać Buffy Kidda z powieści Diamenty są wieczne. Buffy to przezwisko Artura Gora, ósmego hrabiego Aran, krewnego żony Fleminga. Dzięki powieściom o przygodach Bonda Fleming zdobywa ogromną sławę i spore pieniądze. Pisze również książki reporterskie. W kwietniu 1961 roku doznaje zawału serca. Podczas leczenia jeden z przyjaciół podpowiada mu, aby napisał coś dla dzieci. Pomysł ma na wyciągnięcie ręki, bo od lat opowiada przed zaśnięciem swojemu synowi Kasparowi bajki, które wymyśla na poczekaniu. Zabiera się do pracy, pisząc do wydawcy: nawet stojąc nad grobem, haruję dla ciebie. Tak powstaje powieść Chitty Chitty Bang Bang. Ale jej wydanie przeciąga się, bo rozpoczynają się zdjęcia do pierwszej ekranizacji przygód Bonda, którym zostaje Sean Connery. Ta kreacja nie przypada mu do gustu, choć widzom akurat się podoba. Ian Fleming umiera nagle w wieku 56 lat, tuż przed premierą trzeciego filmu Goldfinger. Chitty Chitty Bang Bang ukazuje się dopiero po jego śmierci. Tak samo jak ostatnie przygody Bonda, Człowiek ze złotym pistoletem oraz dwa opowiadania, Ośmiorniczka i W obliczu śmierci. W tym drugim pojawia się jeszcze jedna postać bliska Flemingowi, wiolonczelistka Amaryllis. Amaryllis to jego przyrodnia siostra. Jak pamiętamy, Evelyn Fleming nie mogła ponownie wyjść za mąż, ale utrzymywała bliskie relacje z malarzem Augustusem Johnem i w 1926 roku w Szwajcarii urodziła córkę, którą wychowywała jako adoptowane dziecko. Prawda wyszła na jaw w 1949 roku. Amaryllis Fleming była światowej sławy wiolonczelistką. Zdobyła nagrodę Królowej Elżbiety, grała w londyńskiej Royal Albert Hall i w najlepszych europejskich salach koncertowych. Zasłynęła m.in. jako pierwsza wiolonczelistka, która w XX wieku zagrała szóstą suitę Bacha na wiolonczeli z piątą struną, tak jak skomponował ją Bach.
0: Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.

Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy.
7: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Uwaga podróżnicy. Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek. Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
10: Zamknij oczy. Pora na seans. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Zaprosiłem go, żeby o tym porozmawiać w radiu. Gościem niedomówień będzie Szymon Zychowicz. Do usłyszenia, Artur Andrus.
6: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Mów, Michela. Nie boję się. Oburzył się posterunkowy i niepewnie uścisnął jej rękę. Maciek, miło mi. Zapisał sobie jej numer w telefonie. Dam ci znać, jak przyjadą. Obiecał. Lena biegiem dołączyła do brata. Zdawało jej się, że nie zauważył jej chwilowego zniknięcia, bo przy aucie techników obstąpili go ludzie Rosy. Ale patrzył na nią krzywo i wiedziała, że tylko ze względu na świadków nie udzielił jej reprymendy. To moja siostra. Przedstawił Lenę zespołowi. Siela będzie z nami współpracowała. Nikt się nie odezwał. Wszyscy przyjęli słowa Marka jako pewnik. Lena kolejno ściskała dłonie dużo starszych od siebie mężczyzn, którzy obrzucali jej odznakę taksującymi spojrzeniami, ale trwało to krótko i w ciszy. Chwilę potem szła już z całą ekipą do bramy wejściowej, przed którą stali kolejni funkcjonariusze. Rozstępowali się przed nimi bez sprawdzania dokumentów, a Lena czuła się jak członkini brygady specjalnej. Nigdy by się Markowi do tego nie przyznała, ale sprawiało jej to cholerną radość. Dom strączków znajdował się w pewnej odległości od bramy wejściowej. Policjanci mijali fontannę i wielki trawnik obsadzony mnóstwem pachnących kwiatów. Gdyby nie okoliczności, wydawałoby się, że ekipa zmierza na wystawne przyjęcie, ponieważ zapalono wszystkie możliwe światła. Już w progu Lena dostrzegła techników w zielonych kombinezonach. Pędzelkami zbierali ślady z okolic zamków i fotografowali każdy przedmiot we wnętrzu. A było ich całkiem sporo, chociaż ich liczba nie wydawała się przytłaczająca.
2: Gdzie ją zaatakował?
1: Marek zwrócił się do jednego z policjantów wyglądającego na szefa techników.
2: Na górze, padło w odpowiedzi. Wyszła z kąpieli i zmierzała do sypialni. Najwyraźniej czekał na nią ukryty za drzwiami, bo tam jest najwięcej śladów walki. Dziewczyna broniła się zaciekle i udało jej się uciec na dół. Całe schody są pokrwawione. Roboty mamy do pojutrza.
1: Lena spojrzała w górę. Jasny, luksusowy dywan na schodach upstrzony był brunatnymi plamami. Rozmazy krwi widoczne były też na balustradzie i ścianach.
2: Ostateczna bitwa dokonała się tutaj.
1: Szef techników wskazał bladoróżową kanapę w salonie, na której wciąż leżało ciało dziewczyny. Lena miała ochotę natychmiast podejść bliżej, ale zgodnie z tym, co obiecała bratu, wciąż trzymała się z tyłu. Podniosła wyżej daszek czapki, a potem odwróciła ją, żeby lepiej widzieć. Ruszyli wreszcie do kluczowego miejsca oznaczonego numerami i miarkami kryminalistycznymi. Emilia leżała na plecach z rozsuniętymi nogami. Kolana miała obite, a jedna z kostek była przekrzywiona w nienaturalny sposób, jakby została złamana. Jej biały top sprawca zadarł aż pod szyję, a krótkie spodenki rozciął z jednej strony i spuścił na kostkę. Jej ciało było poranione, twarz rozbita na miazga, a włosy skołtunione. Na szyi miała zawiązaną pętlę, którą przymocowano do postumentu u szczytu sofy. Przeguby rąk dziewczyny związano w taki sposób, że gdyby chciała się uwolnić, zaciskałaby się jej pętla na szyi. Ten widok Lenę poraził. W jednej chwili przed oczami miała makabryczne wspomnienie, które przez wiele lat próbowała wymazać z pamięci.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Tu Radio RMF Classic.

0: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków, przez legendarne samochody, imponującą technologię, aż do dzisiaj. To ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
1: Zapraszamy. Mercedes-Benz Mościuk. Szczecin-Dąbie, ulica Pomorska 88.

twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Warszawę, okolice całego.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.